swoją śmierć. A kiedy patrzę w twoje oczy,

a sprawa polska, a sprawa polska. Kapitan Polska, kapitalny pan kapitan. Kapitan Polska, a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.

0: is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Taki zawód to loteria. Służby rozbiły gang zarabiający na hazardzie. Amerykanie udaremnili zamach na największe centrum handlowe w kraju. W tej prawdzie też otyłość, która może pomagać, choć i tak nie jest zalecana.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Hazardowy gang rozbity. Krajowa Administracja Skarbowa i Policja zatrzymały w sumie 58 osób i zabezpieczyły prawie 300 nielegalnych automatów. Akcja została przeprowadzona w kilkudziesięciu miejscach w całej Polsce, ale głównie w Łódzkiem. Schwytani mają od 19 do 72 lat. Grozi im do 8 lat więzienia, no i kara finansowa za każdy nielegalny automat 100 tysięcy złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Udaremniony zamach na największe centrum handlowe w USA. FBI zatrzymało 18-latka, który chciał otworzyć ogień w Mall of America w Minnesocie. Niedoszły napastnik to obywatel USA z korzeniami somalijskimi. Kierował się ideologią państwa islamskiego. Wpadł po tym, jak dał $600 agentowi udającemu islamistę w zamian za kałasznikowa i 200 sztuk amunicji. Cel obrał, bo jak mówił, należy do Żydów.
1: Prawda Antyradia.
0: Doczekamy się kolejnego odcinka ekspresowej siódemki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek o decyzję z RID, z urzędniczego na nasze, o pozwolenie na budowę trasy z Warszawy do Kiełpina.
2: To będzie prawie 13 km trasy, w tym dwa tunele na warszawskim Bemowie i Bielanach. Do tego wiadukty, kładki pieszo-rowerowe i przejścia podziemne. I 5 węzłów. To założenia, mówi Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Ostateczne rozwiązania wynikać będą z uzgodnień i analiz, które wykonawca przeprowadzi na etapie projektowania oraz projektu zatwierdzonego decyzją z RID.
2: Plan jest taki, żeby to wszystko było gotowe w 2032 roku. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradio.
0: Będzie druga próba odwołania prezydenta Chorzowa. Rusza zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w tej sprawie. Za pierwszym razem nie udało się zebrać wystarczającego poparcia, bo było za dużo nieważnych podpisów. Teraz będzie inaczej, zapewnia pełnomocnik grupy referendalnej Jarosław Rejek.
4: Mamy już bogate doświadczenie. Przede wszystkim zwiększyliśmy liczbę osób, które będą pomagać w zbieraniu tych podpisów. Będziemy większą uwagę przykładać, żeby były dokładniejsze. Była kwestia braku na przykład numeru mieszkania, bo to był jeden z tych powodów, za których był odrzucany dany głos.
0: Przeciwnicy Szymona Michałka wytykają mu problemy z zamkniętą estakadą, z zadłużeniem miejskiego szpitala, czy brak pomysłu na przyciągnięcie do miasta młodych.
1: Prawda Antyradia.
0: Otyłość może obniżać ryzyko śmierci. Tak to działa u osób chorujących na demencję. Naukowcy zaznaczają jednak, że to nadal nie oznacza, że warto mieć zbyt wysoką wagę. Jest 6:03. Ciepło już było. Na termometrach będzie dziś maksymalnie 15 stopni. Tak ma być w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, Krakowie i w Rzeszowie. 14 stopni będzie w Trójmieście, Szczecinie, Łodzi, w Zielonej Górze i w Katowicach, w pozostałych miastach 13. Deszcz może padać na północy i wzdłuż ściany wschodniej.

0: Na autostradzie A4 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zabrała się za rozbudowę węzła Kraków-Bieżanów. Roboty już ruszyły, ale prace w tym miejscu to nie wszystko, bo niemal cały małopolski odcinek trasy czeka gruntowna przebudowa.
1: Prace wystartowały w nocy, bo zanim zaczniemy coś robić, to musimy się do tego przygotować. W tym miejscu musieliśmy ściągnąć stare malowanie, oznakowanie autostrady, po prostu je zerwać i pomalować na nowo. Kasper Michna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie. Te zakręty są tam nieco zmienione po to, żeby ekipy, które będą poszerzać jeden ze zjazdów, miały miejsce. Dlatego prosimy zachować szczególną ostrożność. Jesteśmy na węźle Bieżanów już na placu budowy. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, a my będziemy poszerzać zjazd z autostrady od strony Katowic w kierunku trasy S7. Dzisiaj tam na niemal całym odcinku są dwa pasy poza jednym zwężeniem do jednego pasa i właśnie to zwężenie chcemy zlikwidować. Chcemy, żeby tam były dwa pasy na całym odcinku. Tutaj prace ruszyły. Chcemy je zakończyć do kwietnia przyszłego roku. Wtedy kierowcy jadąc od strony Katowic na trasę S7 w kierunku Nowej Huty, a dalej Kielc i Warszawy, pojadą już dwoma pasami właśnie tym zjazdem z autostrady.
2: Jak będą przebiegały te prace?
1: Te prace przede wszystkim będą pod ruchem, więc będziemy musieli je etapować, poszerzyć miejsce, gdzie możemy zbudować jezdnię, następnie tę jezdnię oczywiście przygotować, konstrukcję drogi, później będzie asfaltowanie, ale co ważne, to jest wszystko pod ruchem, więc pracujemy na żywym organizmie. W dzień tych utrudnień będzie jak najmniej, one oczywiście będą. To jest niemożliwe, żeby pod ruchem zrobić rozbudowę bez utrudnień.
2: No właśnie, Państwo, gdy zdejmowali te znaki, wprowadzone zostały objazdy, kierowcy musieli jechać między innymi przez Bieżanów, Małą Górę i wyjeżdżać z powrotem chyba na węźle Wielickim.
1: Tak, przez kilka godzin po 20 wprowadziliśmy ten objazd. Będziemy właśnie takie zmiany robić w nocy, bo wtedy oczywiście ruch jest dużo mniejszy i dla kierowców nie jest to jakieś ogromne utrudnienie. Zawsze jest, bo każdy chciałby jak najszybciej, jak najprostszą drogą dojechać do miejsca swojej podróży, ale jeśli chcemy tę sieć drogową poprawiać, jeżeli chcemy wprowadzać zmiany, które są przecież dla kierowców, no to na pewne utrudnienia musimy być przygotowani.
2: A dlaczego akurat węzeł Bieżanów i dlaczego akurat zjazd od strony Katowic, a nie od Tarnowa i Rzeszowa?
1: Dlatego, że od strony Katowic mamy taką możliwość bez dużych, bardzo kosztownych prac na tym węźle. Tutaj od strony Katowic jest kwestia poszerzenia nasypu i jego tak naprawdę niewielkiej rozbudowy. To w kwocie kilku milionów złotych jesteśmy w stanie zrobić. To oczywiście są nadal ogromne pieniądze, ale w skali infrastruktury drogowej to nie jest wydatek, który jest wydatkiem ogromnym. Natomiast wydatki, które polegałyby na zmianie pozostałych łącznic, czy to od strony Rzeszowa, czy w stronę Rzeszowa, to już związałyby się z bardzo dużą przebudową tego węzła i te prace w tym momencie nie będą wykonywane. Natomiast to oczywiście też jest rozpatrywane, bo przygotowujemy prace związane z poszerzeniem autostrady A4 w zasadzie na niemal całym małopolskim odcinku, bo mówimy i od granicy z województwem śląskim po węzeł Balice, po lotnisko.
2: Do tego tematu za sekundkę wrócimy, bo po drodze mamy jeszcze jeden węzeł, węzeł Kraków Południe. To jest dla podróżujących na południe, w stronę Podhala, prawdziwy koszmar, bo miejsce korkujące się niemal notorycznie. Państwo i tak wydłużyli pas do skrętu na południe. Na jakim etapie jesteśmy? Państwo chyba złożyli wniosek o ważny dokument, czyli tak zwany ZRIT.
1: Tak, węzeł Kraków Południe zwany również węzłem zakopiańskim, a to dlatego, że prowadzi właśnie w kierunku Zakopanego, w kierunku gór Beskidów. Tam złożyliśmy wniosek o ZRIT, czyli o pozwolenie na budowę tego węzła. Tutaj będzie to rozbudowa i ta rozbudowa chcielibyśmy, żeby ruszyła w przyszłym roku. Prace będą miały bardzo duży zakres, bo ten węzeł stanie się węzłem dwupoziomowym. Ruch, który jest poprowadzony na południe, ruch Zakopianki, w zasadzie sama Zakopianka będzie poprowadzona 300-metrową estakadą nad dzisiejszą Zakopianką, a tam, gdzie jest dzisiaj Zakopianka, powstanie takie podłużne rondo, zwane rondem biszkoptowym, dlatego, że właśnie na tym rondzie będzie koncentrował się ruch lokalny Opatkowic. Innymi słowy, jeżeli ktoś będzie chciał z autostrady A4 zjechać i pojechać na południe właśnie, pojechać Zakopianką, wjedzie na estakadę i ominie wszystkie te światła, które dzisiaj znamy właśnie na tym odcinku, a ten, kto będzie chciał jechać do Opatkowic albo będzie chciał po prostu w tą okolicę, czy też do Libertowa, on zjedzie sobie na tym węźle na dolny poziom i na tym rondzie będzie mógł właśnie już zjechać do Opatkowic. Ta zmiana spowoduje, że podzielimy ruch lokalny i ruch tranzytowy. Teraz ten ruch w całości miesza się w jednym miejscu, bo mówimy i o ruchu lokalnym, mówimy o ruchu z autostrada 4 i mówimy o ruchu z miasta, który wyjeżdża ulicą Zakopiańską i zmierza Zakopianką na południe. W tym momencie to wszystko jest w okolicach Opatkowic przemieszane i oczywiście te korki znamy wszyscy, które są tam na światłach. Natomiast zmiana w postaci budowy nowego węzła Kraków Południe, rozbudowy obecnego węzła Kraków Południe oraz to, co już robimy, czyli to, co robimy w Libertowie. Tam zlikwidujemy światła na skrzyżowaniu z ulicą Świetlistą. Powstaje tunel pod Zakopianką, który niedługo będziemy betonować. Dzięki temu, kiedy porównamy sobie to, co będzie za kilka lat w porównaniu z tym, co mamy teraz, no to znikną wszystkie światła. Będziemy mieć albo estakadę, albo przejazd tunelem pod Zakopianką. Ruch lokalny będzie na dole, ruch tranzytowy będzie na górze i dzięki temu będzie płynniej, ale przede wszystkim bezpieczniej, bo piesi też zyskają dwa przejścia podziemne, zyskają trzy kładki dla pieszych, które będą nad Zakopianką, więc na krótkim kilkukilometrowym odcinku będzie 5 bezkolizyjnych możliwości przekroczenia Zakopianki, a nie tak jak dzisiaj, kiedy mówimy o pasach, kiedy mówimy o światłach, kiedy mówimy o czekaniu i kiedy oczywiście mówimy o korkach.
2: To powiedzmy, jak te prace na węźle południe będą przebiegały. Domyślam się, że utrudnienia, powiedzmy sobie szczerze, będą koszmarne, bo jest to, tak jak już wielokrotnie padało podczas tej rozmowy, chyba jeden z najbardziej obciążonych węzłów na autostradzie A4. Jak długo też te prace potrwają?
1: Liczby nie kłamią. Mówimy o odcinku autostrady, gdzie mamy ponad 80 tysięcy samochodów każdego dnia. To jest prawie małopolski rekord. I mówimy o Zakopiance, gdzie mamy prawie 60 tysięcy samochodów każdego dnia. To jest małopolski rekord, jeżeli chodzi o drogę krajową. To jest wręcz ogólnopolski, jeden z najwyższych wyników na drogach krajowych. Takich wyników na drogach krajowych się nie notuje. To jest wynik dla drogi ekspresowej, a nie dla drogi krajowej, która jest drogą jedynie krajową, a nie ekspresową. Oczywiście na pewno będą utrudnienia. Będziemy przygotowywać nowe organizacje ruchu, tymczasowe organizacje ruchu na czas budowy. Jak to jeszcze będzie poukładane, nie wiemy, bo to jest kwestia wyboru wykonawcy, to jest kwestia też rozmowy z wykonawcą, w jaki sposób on chce to zrobić, bo pamiętajmy, to będzie budowa pod ruchem, czyli będzie cały czas ruch utrzymany, więc będziemy musieli pogodzić dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze interes kierowców, którzy chcą przejechać z punktu A do punktu B. Po drugie reżim technologiczny, czyli żeby coś zbudować, musimy zachować odpowiednią technologię przygotowania. Będzie trzeba na pewno dostosowywać i ruch kierowców do technologii. Miejscami, to oczywiście zależy od tego, jak to będzie wyglądało szczegółowo, też kwestie technologiczne będą musiały być dostosowane do interesu kierowców. Innymi słowy, taki kompromis oczywiście polega na tym, że te prace potrwają kilka lat. To nie będzie mogło być zbudowane w ciągu, nie wiem, półtora roku czy dwóch lat. No z tego względu, że pewne procesy będziemy musieli na siebie nakładać. Pewne kwestie związane i z ruchem, i z technologią. To będą na pewno trudne lata, ale pamiętajmy o celu, który nam przyświeca. Przyświeca nam cel, żeby mieć bezkolizyjny wyjazd na południe i przyświeca nam cel, żeby między autostradą A4 a Nowym Targiem nie było żadnych świateł, nie było żadnych przejść dla pieszych i ten cel sukcesywnie realizujemy. Przypomnijmy, że już teraz od granic Krakowa do Nowego Targu nie ma żadnych świateł. Zlikwidowaliśmy niedawno ostatnie w Myślenicach. Przypomnijmy, że już teraz od Myślenic do Nowego Targu nie ma żadnych przejść dla pieszych. Ten ruch odbywa się pod Zakopianką, ewentualnie nad Zakopianką. Więc to wszystko się dzieje. Mamy nowe kładki w Gaju, mamy nowe kładki w Mogilanach, mamy nowe węzły w Gaju, w Krzyszkowicach, Myślenicach. Za chwilę będziemy budować węzeł w Jaworniku. To wszystko się dzieje, ta Zakopianka się sukcesywnie zmienia i to chyba najlepiej widzą nawet nie mieszkańcy Krakowa i Małopolski, którzy często nią jeżdżą, ale to najlepiej widzą turyści, którzy przyjeżdżają i widzą, że zupełnie ten układ jest inny. Już nie mamy lewoskrętu, mamy bezkolizyjne węzły, jest bezpieczniej. My chcemy widzieć to przede wszystkim w statystykach. Chcemy widzieć mniej wypadków, chcemy widzieć mniej rannych, nie chcemy widzieć w tych statystykach żadnych zabitych. Chcemy, żeby ta droga była bezpieczniejsza i temu służą te zmiany. Lewoskręty na tak ruchliwej drodze są najbardziej niebezpiecznym tak naprawdę manewrem dla kierowcy. Zresztą każdy, kto jeździ tą trasą, o tym doskonale wie, tego w ogóle nie trzeba wyjaśniać ani tego nikomu tłumaczyć. Natomiast prowadząc bezkolizyjne węzły, powodujemy sytuację, że kierowcy sobie zjeżdżają na węzeł i tam decydują, czy pojadą w lewo, czy pojadą w prawo.
2: No i gładko przechodzimy do tematu, który wywołał pan, a mianowicie rozbudowa autostrady A4 o kolejny pas. O tym mówi się już od lat. Nie tylko poszerzenie o kolejny pas autostrada, ale likwidacja punktu poboru opłat w Balicach.
1: To będą utrudnienia, natomiast to będą utrudnienia zupełnie innego rodzaju, bo pamiętajmy, co się wydarzy 16 marca 2027 roku. W nocy z 15 na 16 marca kończy się koncesja obecnego koncesjonariusza odcinka autostrady Kraków-Katowice i 16 marca o godzinie 00:00 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmuje zarządzanie tą trasą.
2: Szlabany w górę i fru jedziemy.
1: Z grubsza tak, ale przy bramkach zwolnimy oczywiście, bo tam jednak jest wąsko. Jedziemy i teraz przejmujemy autostradę, która ma być nam przekazana w bardzo dobrym stanie technicznym. To jest pierwsza rzecz, więc te remonty bieżące, my żadnych remontów tam nie planujemy, bo mamy otrzymać autostradę, która jest już wyremontowana. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, my przygotowujemy się do rozbudowy tej autostrady o trzeci pas.
2: Na jakim odcinku?
1: Na całym odcinku od Krakowa do Katowic, natomiast dzielimy to sobie na trzy części, tak naprawdę, nawet nie etapy, ale części. Pierwsza część, taka część krakowska, to jest od bramek po okolice Dulowej przed Trzebinią. Mówię okolice Dulowej przed Trzebinią dlatego, że między Dulową a Chrzanowem przygotowujemy obwodnicę Chrzanowa i Trzebini. Nie wiem jeszcze, jak ona zostanie poprowadzona, natomiast zakładamy taką możliwość, że będzie ona poprowadzona w jakiś sposób autostradą. Jeśli tak będzie, to w ramach budowy tej obwodnicy powstanie również rozbudowa autostrady o trzeci pas. Następny odcinek to już od węzła Byczyna, to już jest granica z województwem śląskim, po Katowice. Tym zajmuje się Katowicki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. My w tym momencie przygotowujemy rozbudowę 24 km od lotniska aż po okolice Buddulowej.
2: I kiedy te prace wystartują? Jak będą przebiegały?
1: Prace wystartują w 2030 roku, tak jest nasz plan. Do tego czasu musimy się przygotować, mieć projekt, mieć wszystkie oczywiście wymagane zezwolenia i pozwolenia. To będzie zadanie projektanta, którego już wyłoniliśmy i który już prace projektowe w tym zakresie zaczął.
2: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Mieszkańcy przeciwko strefie czystego transportu? Niekoniecznie. Według badania Instytutu Zrównoważonej Gospodarki w Katowicach strefa nie jest taka straszna. Mówi o tym Aleksander Szołański z Instytutu.
5: Debata o strefach czystego transportu często sprawia wrażenie, jakby mieszkańcy masowo sprzeciwiali się ograniczeniu emisji z samochodów. Tymczasem badania społeczne pokazują odmienny obraz. W Katowicach około 3/4 mieszkańców dostrzega problem jakości powietrza, a 55% uważa, że najbardziej emisyjne samochody nie powinny wjeżdżać do centrum. Przeciwnicy tego rozwiązania to częściej mężczyźni w wieku produkcyjnym, poruszający się na co dzień głównie własnymi autami. To ważna grupa, ale nie jedyna żyjąca w mieście. Co ważne, ponad 80% mieszkańców ma samochody młodsze niż 20 lat, czyli takie, których podstawowy wariant strefy w ogóle by nie obejmował. Problemem jest wyobrażenie o skali ograniczeń. Ludzie wyobrażają sobie, że strefa dotyczyłaby ponad połowy, a nawet ponad 3/4 wszystkich pojazdów, podczas gdy w polskiej rzeczywistości byłoby to zaledwie kilka procent tych najbardziej zanieczyszczających. Kiedy mieszkańcom Katowic pokazano taki przykładowy projekt i wyjaśniono, że dotyczyłby on około 7% samochodów osobowych, to poparcie dla niego wzrosło z 55% do 75%. Z naszych badań wynika jednocześnie, że ponad 40% katowiczan dojeżdżających na co dzień do pracy w ogóle nie przejeżdża przez centrum, ani się tam nie zatrzymuje. A spośród tych, którzy tak robią, tylko połowa jedzie samochodem. To pokazuje, że rzeczywisty wpływ strefy na poruszanie się po mieście może być znacznie mniejszy, niż sugeruje debata publiczna. I właśnie dlatego szkoda, że Katowice nie wykorzystały tego czasu na przygotowanie dobrego projektu. Zamiast rozwiązania odpowiadającego na realny problem spalin, powstała mikrostrefa, która nie przyniesie mieszkańcom żadnych korzyści. Doświadczenia innych miast europejskich pokazują, że o SCT warto rozmawiać przede wszystkim przez pryzmat zdrowia mieszkańców, jakości powietrza i tego, jakie pojazdy rzeczywiście generują największe emisje.
4: Przypomnę, w Katowicach strefa czystego transportu działa od końca czerwca i obejmuje ścisłe centrum miasta, w tym rejon rynku i okoliczne deptaki. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.

0: Zarzuty dla nastolatków, którzy zaatakowali w szkołach przedwczoraj. Blokowanie treści w sieci coraz bliżej. Sejm uchwalił przepisy. W tej prawdzie też o naszym chlebie powszednim, czyli o przemęczeniu.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 6:30. Grzegorz Kornacki. 9 zarzutów dla 19-latka, który zaatakował przedwczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Chłopak będzie odpowiadał m.in. za usiłowanie zabójstwa, ranił nożem 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Chciał też wysadzić ładunek wybuchowy. Jakub Z. był wcześniej notowany za posiadanie nieznacznej ilości narkotyków.
1: Prawda Antyradia.
0: Zarzut usłyszał też 17-latek z Sierpca, ten, który przedwczoraj został zatrzymany po tym, jak zapowiadał, że zrobi coś złego w szkole. Policjanci znaleźli u niego noże. Będzie odpowiadał za kierowanie gruźb karalnych. Śledczy wnioskują o areszt.
1: Prawda Antyradia.
0: Szybka reakcja po stronie rządu. Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Pierwszą wersję przepisów prezydent zablokował. Druga przyspieszyła po serii ataków w polskich szkołach i po tym, jak okazało się, że jeden z agresorów chciał transmitować to, co robił na żywo w sieci. Miał kask z przyczepioną kamerą.
1: Prawda Antyradia.
0: Rosyjski atak na Ukrainę blisko polskiej granicy. Wieczorne uderzenie poderwało polskie lotnictwo. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelskiego dostali alert o zagrożeniu. Akcja trwała kilkadziesiąt minut.
1: Prawda Antyradia.
0: Przemęczony jak Polak. Z badania strony Prezent Marzeń wynika, że 80% z nas ma objawy wypalenia. 65% ma za mało czasu na odpoczynek. Czas, który mamy dla siebie, spędzamy z kolei gapiąc się w ekran, mówi Julia Kuźlik z serwisu.
2: Cyfrowa rozrywka, obejmująca media społecznościowe, seriale i gry, stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych. Zdecydowanie wygrywając z aktywnością fizyczną i pasjami analogowymi.
0: 40% z nas ma poczucie winy, że nic nie robi. Prawie połowa w czasie wolnym myśli o tym, co ma do zrobienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Tanio nie będzie. Opole otworzyło oferty przetargowe na budowę akwaparku w mieście, mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
3: Wpłynęły 3 oferty, najtańsza z nich opiewa na 219 milionów złotych netto, najwyższa na 246 milionów złotych netto. Teraz te oferty będą przez nas analizowane.
0: A otwarcie miejscówki, która pomieści 2000 osób za około 3 lata. Na zegarach mamy teraz 6:32, to oznacza, że już za chwilę pełna kultura w Antyradiu, a zaraz potem wracam z prognozą pogody na dziś.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Film o katastrofie sam okazuje się katastrofą. Digger może przynieść większe straty niż mówiły pierwotne wyliczenia. Według nowych wyliczeń The Wrap, produkcja z Tomem Cruise'em może przynieść $250 milionów straty. I to już po doliczeniu późniejszych wpływów spoza kin. Budżet razem z promocją miał wynieść $270 milionów. Na otwarcie produkcja zebrała globalnie tylko $21 milionów. To może być jedna z największych klap finansowych tego stulecia. Na północ od północy wraca na Netflixa. Jest zwiastun drugiego sezonu komedii o młodej inuitce, która po rozstaniu z mężem układa życie na nowo. Tyle, że mieszka za kołem podbiegunowym w miasteczku, gdzie wszyscy wiedzą o sobie wszystko. Pierwszy sezon poleca 100% krytyków na Rotten Tomatoes, ale jest ich tylko 23. 8 nowych odcinków zadebiutuje 5 listopada.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Silny wiatr może dziś dawać się we znaki na północy Polski. Tam też spodziewamy się możliwych opadów deszczu. Padać może jeszcze na wschodzie. Termometry będą pokazywały od 13 stopni w Olsztynie przez 14 w Łodzi i w Katowicach, maksymalnie do 15 w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu czy w Krakowie.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu

0: Live Antyradio.
1: Coś doszły mnie słuchy, że wczoraj gościła na antenie Sandra Figurska, ale dziś wszystko wróci do normy. Ja nazywam się Sandra Hajduk-Popińska. Niebawem dołączy do nas Michał Figurski i w tym oto składzie spędzimy dzisiaj sobie czas do godziny 10. Atrakcji u nas co niemiara. Będą bilety na Simple Plan, będą ciekawe informacje, także bądźcie z nami. A teraz Nirvana i Smells Like Teen Spirit.

0: Dzieci w Antyradiu.
1: Oj, zaspało się panu Figurskiemu. Oj, będzie kara, będą baty. No dobrze, ale tymczasem na posterunku jestem ja, Sandra Hajduk-Popińska. I dziś w Hi-Fi będzie między innymi o zaginionym serwalu Gustawie z Orzysza i o tym, jak wrócił do domu. Porozmawiamy też o dwóch najstarszych mężczyznach na świecie i jak to jest, że obchodzą urodziny tego samego dnia. O zmianie czasu na zimowy też będzie, bo z jednej strony wszyscy na to czekamy, a z drugiej strony trochę mamy dość tych zmian na naszych zegarach. Będzie też o stop, które mówi Karkonoski Park Narodowy miłosnym kłódkom w górach i wiele, wiele innych. A tymczasem Perfekt i Chcemy Być Sobą. Figur, wstawaj!

0: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
11: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
10: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
11: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
10: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
11: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
12: A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
15: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
14: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
15: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
14: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
15: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
0: Po reklamie.
23: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
24: Szkoły zamknięte, gmina Wyszków od

0: Podstawowe na terenie gminy Wyszków będą prowadzone wyłącznie działania opiekuńcze. To lokalna reakcja na wczorajszy atak nożownika. 15-latek w tej właśnie okolicy zabił woźną i ranił 3 inne osoby, w tym dyrektora, który go obezwładnił. Policja sprawdza informacje o tym, że ta seria ataków miałaby być internetowym challenge'em. W sieci pojawiły się też informacje o rzekomym krwawym piątku. Nie ma jednak żadnego potwierdzenia.
1: Prawda antyradia.
0: Pokój znów na stole. Przy stole USA i Ukraina. Wysłannicy obu prezydentów mają rozmawiać dziś w Miami. Będą omawiać nową wspólną propozycję na zakończenie wojny, o której zaczęli dyskutować przy okazji ostatnich wizyt Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa w regionie. Według portalu Axios na miejscu pojawią się też przedstawiciele Unii Europejskiej, NATO, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.
1: Prawda antyradia.
0: Szukasz pociągu, wchodzisz na właściwy peron, znajdujesz właściwy tor, voilà. Tak to działa w całej Polsce, ale w Mysłowicach będzie inaczej. Nie będzie numerów torów.
2: Podróżny przychodzi na peron i myśli, z której strony odjedzie pociąg, czy z toru po prawej, czy z toru po lewej, zaczyna szukać informacji. Tego ma nie być w Mysłowicach. Po zmianie każda krawędź do wsiadania do pociągu będzie osobnym peronem.
3: W ten sposób chcemy uprościć informacje przekazywane podróżnym. Dla większości pasażerów nie ma znaczenia tor jako element infrastruktury. Podróżni szukają odpowiedzi na pytanie, gdzie stanąć, żeby wsiąść do pociągu.
2: Wyjaśnia Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Zmiany w Mysłowicach zaczną obowiązywać 25 października. Będą to testy, które wykażą, czy faktycznie jest prościej. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda antyradia.
0: Niektórym nie wypada życzyć 100 lat w urodziny. W Polsce mamy 4300 stulatków. W warmińsko-mazurskim takich osób jest 127, wylicza Anna Grabowska z lokalnego ZUS-u.
4: Wśród stulatków dominują kobiety, jest ich 111 i jest tylko 16 mężczyzn. Najstarsza pani mieszka w Olsztynie i ma 106 lat, natomiast najstarszy mężczyzna ma 102 lata.
0: Stulatkowie dostają dodatkowe prawie 7000 zł brutto. Jest prawie 7:02. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
5: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
0: Wietrznie, ale stabilnie. Tak ma być dziś w pogodzie. W całej Polsce będzie od 13 do 15 stopni. Wiatr już wieje, a deszcz może padać na północy i na wschodzie. Wieczorem opady możliwe na północy i na zachodzie. Wtedy będzie od 11 maksymalnie do 14 stopni.
5: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Hi Fif Antyradio.
1: No jak człowiek Niemców postawi na nogi, to i figur się pojawia. Dzień dobry panu.
2: A kiedy mężczyzna tęskni, to podobno zmienia się bardzo. Słuchaj, czy ty zwróciłaś uwagę, ile ja ci postów polubiałem?
1: Zwróciłam, aż zaczęło to budzić moją podejrzliwość.
2: Podobno ujawnia się tak, że najpierw zaczyna wysyłać takie SMS-y. Wysyłałem przecież, prawda?
1: Wysyłałeś, tak.
2: Później wyświetla się na social mediach wybranki swego serca, w zasadzie tęsknoty. I nagle nic tego nicowego zaczyna. Tu polubi, tu komentarz napisze, słuchaj, to też wypełniłem, więc ja się bardzo cieszę, moja droga, że cię widzę. W ogóle jak w robocie mężczyzna tęskni za kobietę, on to wiesz, gdzie to się kończy?
1: Boję się, co powiesz. Na kolegium.
2: Na kserokopiarce.
1: Że to się zacznie od wyznania miłości dzisiaj, to nasze spotkanie figur, to ja się nie spodziewałam, naprawdę.
2: Słuchaj, ty wybierz tą dużą kserokopiarkę, a ja ci wytłumaczę dokładnie, bo wiesz, organoleptycznie pokażę ci, o co chodzi z tą tęsknotą.
1: Dobra, słuchaj, to może zapytamy najwyższego, co? Czyli Pana Boga, o to, co myśli na temat tego nowego romansu.
2: Bo ja Państwu chciałem powiedzieć tak, że pogodynka to jest taka bardzo nieoczywista robota, która nigdy nie wiadomo, która może przejść w naprawdę sporą karierę. Patrzcie na przykład na Omenę Mensa, prawda?
1: Tak,
2: więc
1: można.
2: Chciałem powiedzieć, że nasz pogodynek już... Nasz pogodynek już wyżej nie zajdzie.
1: Dobrze, to słuchaj, to zadzwonimy do niego przy naszym następnym spotkaniu ze słuchaczami, dobra?
2: Zapraszam.

0: i w Antyradiu.
1: Najwyższa pora, by słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami, żebyśmy się dowiedzieli, jaka będzie pogoda w najbliższym czasie, prawda, redaktorze Figurski?
2: Tak, ja przed chwilą powiedziałem, że pogodynki mogą oszałamiającą karierę zrobić na przykład Tomek Zubilewicz swego czasu Pompę Ciepła, ale reklamował tak. Styropiany.
1: Tak.
2: Słuchaj, Omena, no to wiadomo. Także jak powiedziałem, wysoko można zajść, a nasz pogodynek, proszę Państwa, już niczego nie musi reklamować.
1: On już wyżej nie zajdzie.
2: Siebie. I pogody, w zasadzie bogodynek.
3: No elo, tu pan wasz, czyli święty uśmiechnięty, choć dziś i łaski i gniewu zaznacie. Na południu niebiosa czyste niczym serce moje i promieni ciepłych w bród, co ogrzeją Krakusów nawet do boskich 22 stopni. Za to na północy i zachodzie puszczę sobie wiatry i to niemałe i do tego jeszcze chlusnę deszczykiem po poznaniakach, szczeciniakach i tych z Gdańska i tam 15 kresek. A krawaciarzom pytacie? Dam 18, bo mam słabość.

0: This is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Piątek 22. Dzwonek już dzwoni. Dzwonek już dzwoni, a w studiu czeka Leszek Gnoiński, który wraz ze swoimi gośćmi zaprasza na wykłady z historii polskiego rocka. Żadnego lania wody, sam konkret i dźwięki, które ukształtowały pokolenia. Rokolekcje w Antyradiu. Nieobecności nie będą tolerowane. Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
8: Muzyka i głos.

0: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
1: A wiesz dlaczego?
0: No właśnie nie.
1: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
0: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
1: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
0: Swanson?
1: Mądra suplementacja już od 57 lat.
0: To brzmi jak przemyślany wybór.
2: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: 4,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rock. Alien and Farm.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Zatrzymanie kolejnego nastolatka, który miał grozić rzezią w szkole. Policja ma nie tylko kręcić się w okolicy, mundurowi codziennie wejdą do szkół. Nikt tymczasem sprawdza, co państwo zrobiło, żeby zapobiec takim atakom jak te ostatnie.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 7:30, Grzegorz Kornacki. Schwytany kolejny nastolatek, tym razem to 17-letni chłopak, który ma być autorem wygenerowanego przez AI filmu z groźbą. Cytat: rzezi w liceum w Przasnyszu. Jeden z uczniów został wymieniony w tej groźbie z imienia i nazwiska. Jak to mówią służby, trwają czynności.
0: Prawda Antyradia.
1: Policja w każdej szkole. Po serii ataków z ostatnich dni Donald Tusk apeluje do szefów MSWiA i policji o zwiększenie liczby patroli. Jak mówi, mundurowi już od jakiegoś czasu starają się być w okolicy przynajmniej raz dziennie, ale czas na kolejny krok.
2: Sytuacja się zmieniła, szczególnie teraz, kiedy mamy to poczucie, że ryzyko mogło wzrosnąć, bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz.
1: Chodzi o samą świadomość, że mundurowi mogą pojawić się w każdej chwili.
0: Prawda Antyradia.
1: Przemoc rówieśnicza pod okiem NIK. Najwyższa Izba Kontroli sprawdza całokształt działań państwa w zakresie przeciwdziałania takim zjawiskom. Jak mówią w Izbie, przemoc rówieśnicza, w tym i cyberprzemoc, są jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla dzieci i młodzieży.
0: Prawda Antyradia.
1: Chroń dziecko przed internetem. W Warszawie wystartowała nowa odsłona kampanii uświadamiającej rodziców, że warto czasem spojrzeć przez ramię, mówi Marzena Gawkowska z ratusza.
3: Małe dzieci mają w sieci kontakt z treściami o charakterze erotycznym, a także pornograficznym. Co piąte dziecko i nastolatek do 14 roku życia ma w sieci kontakt z treściami prezentującymi hejt i mowę nienawiści.
1: Organizatorzy przypominają też, że młodsze dzieciaki powinny spędzać przed ekranem najwyżej godzinę dziennie, starsze do 2 godzin.
0: Prawda Antyradia.
1: Dom zmieciony z powierzchni ziemi w Lubelskiem. Mieszkańcy powtarzają sobie plotki o uderzeniu drona. Służby jednak uspokajają. W powiecie parczewskim najprawdopodobniej wybuchł gaz. Strażacy wydobyli spod gruzów ciało 75-latka, który tam mieszkał. Na miejscu pracuje ponad 50 osób.
0: Prawda Antyradia.
1: Zejdźcie na ziemię. Taki komunikat mogły usłyszeć 4 osoby z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 2 Amerykanów, Francuzka i Rosjanin wrócili na naszą planetę po 237 dniach w kosmosie. Jest 7:32. To była Prawda Antyradia.
0: Sport w Antyradiu.
4: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Zaczynamy od Bielska-Białej, gdzie w drugim spotkaniu turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy w futsalu kobiet reprezentacja Polski wygrała z Norwegią 3-0. Decydujące starcie o awans na Euro w sobotę o 16:00. Polki zagrają z Ukrainkami. Czas na 8. kolejkę Tauron Hockey Ligi. Jak zawsze nie zabraknie emocji, a lód będzie się topić na bieżąco. GKS Tychy zagra z Krakowią, a Podhala Nowy Targ z STS-em Sanok. Unia Oświęcim zmierzy się z GKS-em Jastrzębie, GKS Katowice sprawdzi Polonię Bytom, a Zagłębie Sosnowiec podejmie Energę Toruń. Start 19:00. Ciekawie zapowiada się spotkanie w drugiej kolejce Basket Ligi. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra zmierzą się z Legią Warszawa. Start 18:00.
5: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
1: Deszcz może dziś padać na północy i na wschodzie. Bezchmurnego nieba nie spodziewamy się nigdzie. Jak najbardziej możecie liczyć na mniejsze i większe przejaśnienia. Natomiast będzie i od 13 do 15 stopni. Noc deszczowa na zachodzie i na północy i nocą ma być od 9 do 12 stopni.
5: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
0: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: w Antyradiu.
1: Afera jest, panie Figurski.
2: Ja wiem, proszę pani, to jest afera skarpetkowo-kortkowa. Bo Dariusz Kordek jest tutaj głównym aktorem. Dariusz Kordek w ogóle wiele ról popełnił, zanim zagrał w aferze skarpetkowej. Pozwól, że ja państwu przypomnę, proszę, bo może nie wszyscy pamiętają. On był pięknym Janem w pierwszej polskiej operze mydlanej. To były lata 90. Zgadza głębokie. Się. W labiryncie. Piękny mężczyzna. Później zagrał w Królu, w Młodych Wilkach, w Poranku Kojota, w Bitwie Warszawskiej. No tego było naprawdę dużo. No ale dzisiaj to się wszystko zmienia, ponieważ... jeszcze w Metrze.
1: A dzisiaj zagrał w serialu o PKP.
2: Tak jest.
1: Chodzi dokładnie, drodzy państwo, o to, że Darek Kordek, wspomniany świetny aktor, wywołał sporą burzę w mediach społecznościowych po tym, jak opublikował zdjęcie z podróży pociągiem właśnie, bowiem Darek Kordek, jak wielu z nas, umówmy się, postanowił podwinąć nogi na fotelu i zapozować boso, czyli po prostu zdjął buty w pociągu. No przecież to się nie godzi, mówią jedni, a drudzy, tacy jak ja, mówią, ależ to ludzkie przecież.
2: No, gówno burza rozpętała się gigantyczna, a on tylko sobie skarpety zaprezentował w PKP. No i internet, proszę państwa, żyje teraz właśnie skarpetami, oprócz tego, że oczywiście pizzą Książula,
1: tak.
2: Skarpetami Dariusza Kordka. I powiem ci tak, Dariusz Kordek był gwiazdą lat 90. i tak już piękny mężczyzna, tak jak pachniał mascarpone, to dzisiaj bardziej gorgonzolą.
1: Słuchaj, ale swoją drogą zobacz, jak to jest. Coś jest z tym PKP i z zapachami, bo tak samo jak stopy Dariusza Kordka przeszkadzają nam na przykład jajka na twardo, albo taka kiełbaska wyjęta ze śniadanióweczki w pociągu, prawda? Wszystko nas drażni.
2: Tak, to prawda, szczególnie w polskich kolejach państwowych i w ogóle w środkach komunikacji, w zbiorkomie nasze zapachy potrafią być różne. Tu mamy dla was specjalne zadanie.
1: Tak, ale to już w kolejnym spotkaniu z wami, za chwil kilka, bądźcie z nami, a tymczasem Limp Bizkit i My Way.
3: Przepraszam bardzo, czy można?
4: Niech się rozbierze i położy.
3: Niech się pocałuje w d***.

0: Fi w Antyradiu.
1: Powiem ci tak, bo jak człowiek pracuje w radio, to tak blisko siebie siedzi, nie?
2: No.
1: I ty już parę razy powtórzyłeś, że ja ładnie pachnę. A jakbyś powiedziała czym,
2: ale
1: to czym?
2: Ale zmyślasz. Jeśli mam być brutalnie szczera, słuchaj, to pachniesz kanapką z naszego bufetu z tuńczykiem, no.
1: A ja chciałem powiedzieć, że ty słuchaj, tak dobrze mi pachniesz taką czekoladową myszką.
2: To myszka to jest jednak dobra droga, dobre skojarzenie. Dobrze, drodzy, nie bez powodu ja się teraz zarumieniłam i nie bez powodu redaktor Figurski o tych zapachach, bowiem historia Darka Kortka z PKP tak nas zainspirowała, że postanowiliśmy dla was wymyślić taki konkurs, takie zadanie konkursowe. Czym, drogi słuchaczu, ty pachniesz? W nagrodę najlepszą odpowiedź uhonorujemy biletami na Simple Plan. Zespół gra 17 października w Warszawie. I teraz tak, kochani, bo jedno to możecie dzwonić 321-321-600. Drugie to możecie pisać hifi@antyradio.pl, ale mamy też WhatsAppa, uwaga, podaję numer 797-403020. Piszcie na naszego WhatsAppa, możecie też nam wysyłać zdjęcia, co tam chcecie.
1: No właśnie, każdy jakoś pachnie, ten słuchaczu, słuchaczko, wiesz na pewno. No, czym pachniesz, ewentualnie zapytaj współmałżonka albo kogoś, kto siedzi obok ciebie w tej chwili w autobusie. To jest bardzo proste i bardzo trudne pytanie. Czym pachniesz? 321-321-600 jest WhatsApp.
2: 797-403020.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi grunge'owy tydzień w Antiradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe grunge'owe koszulki. Grunge'owy tydzień rusza już od najbliższego poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz!
5: Muzyka i głos AI.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Tin

0: Minęła ósma, Grzegorz Kornacki. Przesunięta rozprawa dotycząca zabójstwa studenta w Sopocie. Sąd apelacyjny przeniósł ją z wczoraj na końcówkę grudnia. Nie wiadomo dlaczego. Chodzi o zepchnięcie 23-latka pod nadjeżdżający pociąg 2 lata temu. Sąd pierwszej instancji skazał sprawcę na ponad 20 lat więzienia w systemie terapeutycznym. Warunkowe zwolnienie najwcześniej po 14 latach. Obrona skazanego uważa karę za rażąco niewspółmierną i nieproporcjonalną. Rodzina zmarłego uznała werdykt za zbyt niski.
1: Prawda Antyradia.
0: Mogłoby być lepiej, tak? Można podsumować naszą kondycję psychiczną. Serwis Prezent Marzeń sprawdził nas. Okazuje się, że nie tylko tak gadamy, ale faktycznie jesteśmy przeciążeni.
2: 8 na 10 Polaków ma objawy wypalenia i nie ma kiedy odpocząć, mówi Julia Kuźlik z serwisu Prezent Marzeń.
3: Dla 65% z nas ilość czasu wolnego jest niewystarczająca, by w pełni zregenerować siły psychiczne.
2: W czasie wolnym ciężko się przestawić na relaks.
3: 40% respondentów odczuwa niepokój, gdy pozwala sobie na zwykłą bezczynność.
2: A chcielibyśmy się nauczyć, jak o siebie zadbać, mówi ekspert Multilife, psychiatra Andrzej Silczuk.
4: 36% Polaków chciałoby zdobyć więcej wiedzy na temat profilaktyki zdrowia psychicznego.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Mocny zarzut dla Nicolasa Maduro i jego żony. Amerykańska prokuratura twierdzi, że pojmany prezydent Wenezueli brał udział w brutalnych torturach ludzi przetrzymywanych w Caracas. Ostre metody miały tłumić sprzeciw i chronić biznes. Maduro z żoną odpowiadają już za narkoterroryzm, przemyt kokainy do USA czy posiadanie broni. Grozi im nawet dożywocie.
1: Prawda Antyradia.
0: Żeby OZE nie było jak u Czarnka, sroze, przyszli fachowcy dostali nowoczesne pracownie. Zespół szkół technicznych w Bytomiu uruchomił 2 sale wyposażone w sprzęt do praktycznej nauki instalacji, konserwacji i napraw paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła.
5: Do tej pory kształciliśmy w mniej komfortowych warunkach. Te pracownie, którymi do tej pory dysponowaliśmy, nie były tak przestronne jak ta, w której się znajdujemy, nie były tak dobrze wyposażone. Na pewno wpłyną pozytywnie na zdobywaną wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności naszych absolwentów. A nasi absolwenci przede wszystkim znajdują zatrudnienie. Oni są poszukiwani na rynku pracy.
0: Mówił dyrektor Artur Lubos. Modernizacja sal kosztowała ponad 2 miliony złotych.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Deszcz wraca na dobre. Wraca w wersji tymczasowej, przelotnej i prawdopodobnej, ale jednak. Jutro może padać w całej Polsce. Będzie przy tym od 13 do 17 stopni. Niedziela powinna być sucha dla Trójmiasta, Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Opola, Katowic i Zielonej Góry. I w niedzielę będzie od 13 do 15 stopni.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Trafi w Antyradiu.
1: Nie, żebym
2: się
1: chwalił.
2: Nie wyobrażacie, co ona przed chwilą powiedziała poza anteną na temat Slasha.
1: A ja mogę powiedzieć, nie żebym się chwaliła, ale ja wiem, czym pachnie Slash. Miałam okazję go powąchać kilkukrotnie i to jest bardzo przyjemny dla moich nozdrzy zapach. A o tym zapachu nie bez powodu, bo my dzisiaj was pytamy, czym wy pachniecie, drodzy słuchacze. Najciekawsza odpowiedź dostanie bilet na Simple Plan. Podwójny bilet. Dobrze, posłuchajmy może tych pomysłów.
3: Czym pachnę? Jak to czym? Najlepszy perfumami dla faceta po 40, czyli
2: Wolperenem. No ja chciałem powiedzieć, że czasy są takie, że jak powiesz, że pachniesz mężczyzną, to się nie kojarzy chyba najlepiej, co?
1: To może sprawdźmy kolejne propozycje, może tak.
2: Prosimy.
4: Jeśli miałbym tak zupełnie naturalnie powiedzieć o zapachach, to sorry, kiszonki.
1: No.
4: Wszystkiego dobrego.
1: Panie, to masz moje serce. Masz moje serce, ale dlaczego nie, figur? Właśnie tak. Dobry ogór kiszony nie jest zły. Dobrze, słuchajcie, bo przychodzą też maile, taka propozycja, ja pachnę jak tin spirit. Też można.
2: Dobre, czyli smells like teen spirit. Bardzo dobra odpowiedź, podoba mi się.
1: Kochani, pamiętajcie, że możecie korzystać z naszego WhatsAppa, to jest taka nowość w Antyradiu. 797-403020. Wysyłajcie nam tam głosówki, piszcie wiadomości, możecie też wysłać nudeski, a co? Wszystko przyjmie redaktor Figurski, redaktor Hajduk i wydawca Radek też przyjmie wszystko.

0: A to był Metal Guru i T-Rex. Tymczasem, moi drodzy, przyglądamy się Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu, bo ten apeluje: stop dla miłosnych kłódek.
1: No bo teraz taka moda z zachodu idzie, że wszystko przynosimy do nas. Ja takie kłódki to widziałem kiedyś we Florencji. No i to się robi tak: kupuje się taką małą kłódeczkę, pisze się tam, że misiek kocha Sandrę i zamyka się ją gdzieś w jakimś takim widocznym miejscu.
0: Ale Sandrę się zamyka, czy kłódkę się zamyka?
1: Miłość. No właśnie. No i za dużo już się zrobiło.
0: Za dużo. Słuchajcie, prawda jest taka, że podobno tych kłódek jest tyle, że władze Karkonoskiego Parku Narodowego sugerują, żeby zrezygnować z tego pomysłu, bowiem stwarza on zagrożenie dla ludzi i przyrody. Ja nie wiem na ile, nie znam się na tym, ale myślę sobie, że może też to stanowić zagrożenie dla związku, no bo jak powiesisz taką kłódkę, to to już jest pewna, rozumiesz, obietnica, a te obietnice, wiadomo, no, nie zawsze się je dotrzymuje. Po co sobie obiecywać? Nie lepiej tak spontanicznie.
1: Jedźmy z autopsji. Jak będziecie tam w Karkonoszach, to jedyny łańcuch, który was powiąże, to niech to będzie łańcuch górski, bo jak się innym zwiążecie, to dopiero na rozprawie rozwodowej kluczyki dostaniecie, okej?
0: Okay? Nie, żebyśmy mówili z autopsji, ale po prostu przyglądamy się otoczeniu, prawda?
1: Zdecydowanie.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie,
13: bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
15: By ktoś powiedział pyszne.pl.
16: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: To pewne, niskie ceny są co

0: to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
6: Już to czytałyśmy?
5: Już to wymyśliłam.
7: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: Po reklamie.

0: Nastolatek zapowiadał na dziś atak w szkole. Policja schwytała go przed wyjściem z domu. Szkoły bez zajęć. Część gmin przestraszyła się ostatnich wydarzeń i internetowych plotek. W tej prawdzie będzie też wyciek danych z wywiadu.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Groźby, publikacja i pacyfikacja. Policja schwytała kolejnego nastolatka, który zapowiadał akt przemocy w szkole. Mundurowi ze Szczytna zatrzymali chłopaka, który wrzucił do sieci nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w mieście. Trzymając nóż w ręku, zapowiadał na dziś atak. 16-latek już jest na komendzie.
1: Prawda Antyradia.
0: Zamknięte wszystkie szkoły podstawowe na terenie gminy Wyszków i szkoły średnie w niektórych powiatach mazowieckiego. To reakcja władz na ostatnią serię ataków i gruźb, a także pojawienia się w sieci plotki o krwawym piątku. Warszawa nie rekomenduje odwoływania lekcji. Przy szkołach będą patrole policji i straży miejskiej.
1: Prawda Antyradia.
0: Ubezpieczyciel zajrzy ci w dowód. Sejm uchwalił przepisy, które sprawią, że nie będziemy już musieli osobiście informować na przykład o wymianie dokumentu.
1: Prawda Antyradia.
0: Wykradzione poufne dane portugalskich służb wywiadowczych. Hakerzy przechwycili 120 gigabajtów dokumentów i wystawili je na sprzedaż. Wywiad uspokaja. Kradzież została zgłoszona do odpowiednich władz i nie wyciekły dane z działań operacyjnych. To może nie pocieszać kandydatów do pracy w tej instytucji, bo wyłamywacze przejęli ich dane.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie taki wilk straszny. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach rusza z kampanią z wilkiem po sąsiedzku. Mieszkańcy gmin, w których żyją te drapieżniki, będą mogli przyjść na specjalne spotkania.
2: Podczas 10 spotkań mieszkańcy dowiedzą się, jak żyć w sąsiedztwie wilków.
3: Zarejestrowanie obecności wilka na przydomowej kamerze, czy spotkanie go w trakcie migracji, nie stanowi powodu do niepokoju. Warto również zadbać o odpowiednie zabezpieczenie odpadów, tak by nie zapraszać zwierząt pod swoje domy. Bardzo istotne jest również odpowiednie zabezpieczenie zwierząt gospodarskich, o sposobach, których będziemy również mówić w trakcie zaplanowanych spotkań.
2: Mówiła Natalia Zapała z katowickiego RDOŚ-u. Spotkania wystartują w przyszłym tygodniu. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: A skoro już o zwierzętach mowa, gdańskie zoo ruszyło z jesienną zbiórką, mówi ogrodowa specjalistka do spraw żywienia Julia Brachman.
4: Zbieramy coś, co często i tak musimy posprzątać gdzieś z naszych ogrodów i są to żołędzie oraz orzechy, orzechy laskowe, włoskie, a także orzeszki bukowe.
0: Wszystko powinno być suche, czyste i dojrzałe. Jest 8:32, to była Prawda Antyradia.
1: Sport w Antyradiu.
5: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Zaczynamy od Szanghaju, gdzie Hubert Hurkacz pokonał Jamesa Duckworta 2-0 w pierwszej rundzie turnieju ATP. Kolejnym rywalem Polaka będzie Nowak Dziokowicz. Serbska wieża jest w bardzo dobrej formie i przyjechał do Szanghaju po 102 tytuł w karierze. Lekko nie będzie. Start 12. W Pekinie trwa turniej China Open. Dziś odbędą się dwa spotkania ćwierćfinałowe pań. O godzinie 9:00 Win Wen Zeng zmierzy się z Eliną Świtoliną, a potem na korcie pojawi się Iga Świątek. Polka zagra z Elise Mertens z Belgii. Start 13:00. Wraca Ekstraklasa. Czas na kolejkę numer 10. O 18:00 Wieczysta Kraków zagra z Wisłą Płock. Wieczorem Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Start 20:30.
0: Ciepło już było. Na termometrach będzie dziś maksymalnie 15 stopni. Tak ma być w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu, Opolu, Krakowie i w Rzeszowie. 14 stopni będzie w Trójmieście, Szczecinie, Łodzi, Zielonej Górze i w Katowicach. W pozostałych miastach 13 stopni. Deszcz może padać na północy i wzdłuż ściany wschodniej.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Hi Fi w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, nasza audycja uczy, bawi, wychowuje. Kwestie kulturalne nam są nieobce z Sandrą, chociaż można oczywiście odnieść inne wrażenie. Przejdźmy teraz do recenzji filmu, na który czekali wszyscy.
2: Zgadza się, mowa o filmie Mniej Obcy Christophera Russa, który bierze sobie na warsztat największą polską gwiazdę rocka, czyli Janka Borysewicza. My już jesteśmy po seansie i zdaje się, że mamy z Figurem podobne opinie na ten temat.
1: No ja Ci powiem tak. Bóg rocka w Polsce jest jeden, nazywa się Jan Borysewicz. No i zasłużył co najmniej na taką produkcję jak Bohemian Rhapsody czy Rocketman. No niestety produkcja jest made in Poland, czyli za 2 złote. No kurczę, naprawdę szkoda.
2: To jedna kwestia. Mikołaj Bukrewicz, który zagrał Janka, to temat drugi. No chłopak ma jeszcze długą drogę przed sobą, tak sobie myślę. Aczkolwiek były takie momenty, kiedy dawał radę. Scena, zwłaszcza taka, myślę, ważna dla wszystkich fanów Janka Borysewicza, czyli moment, kiedy Janek ze sceny wspomina swoją zmarłą mamę. Dziękuję fanom za to, że pojawili się na koncercie. To jest moment ważny. Moment, uważam, udźwignięty przez Mikołaja i tutaj wielkie gratulacje. Ale tak jak mówi Figur, no ja mam takie poczucie, że jednak budżetu trochę zabrakło.
1: Ach, słuchaj, no nawet ta scena we Wrocławiu, ta słynna, która załamała karierę Janka na chwilę, gdzie wiadomo, co zrobił, rozpinając spodnie. Nawet ona, wiesz, ja czekałem na to.
2: Wyglądało tak,
1: jakby mu się zaciął rozporek po prostu. Powiem tak, moja ukochana Kinga Price, która gra mamę Janka. Tak. Nawet ona na pół gwizdka, ale fantastyczna rola Ireneusza Czapa, czyli ojca Janka Borysewicza.
2: Tak czy siak.
1: No i tutaj żeśmy się od razu zgodzili, mega rola Janusza Panasewicza, Marcel Bara, to jest naprawdę koleś, który się urodził, żeby zagrać Janusza i świetnie mu to idzie, a poza tym komplementów już ja nie znajduję.
2: Tak czy siak, warto film zobaczyć. My zadzwoniliśmy do Janka, żeby powiedzieć, co zapytać, powiedzieć, co myślimy. O.
1: Słuchaj, Sandra, my się z Jankiem znamy od bardzo wielu lat, więc pozwoliłem sobie na taką osobistą refleksję. Dzwonię do Janka, mówię, wiesz tam, Janek, no to twoja biografia, to mi tak średnio. Na szczęście nagrałem jego odpowiedź.
3: Boże, ty chuj.

0: Ante Radio.
1: Odnaleziony cały i zdrowy. Mowa nie o Michale Figurskim, chociaż ten też dzisiaj się odnalazł, ale o, uwaga, serwalu Gustawie z Orzysza, mój drogi. Jakiś czas temu w Ante Radio szukaliśmy go, ale wrócił. Wrócił do domu.
2: No, Orzysz kojarzy się z jednostką wojskową, słuchaj, konkretnie z ośrodkiem szkolenia poligonowego wojsk lądowych w Orzyszu, to jest jednostka NATO. I wiesz co, no, zastanawiam się, czy może nie stamtąd serwal uciekł.
1: Słuchaj, w momencie ucieczki podobno miał na sobie charakterystyczne czerwone skórzane szelki, co sugerowałoby, że ktoś wcześniej zadbał również o jego umundurowanie, prawda?
2: Wiesz co sugerowałoby, że jednak w polskim wojsku jest cały czas problem z tolerancją dla społeczności LGBT.
1: A swoją drogą powiem ci, że zastanawia mnie, kto u licha trzyma w domu serwala?
2: No, ktoś serwala w domu.
1: Miau. Tak czy siak, kochani, jeśli bylibyście tym zainteresowani, to w Polsce status prawny takich zwierząt wygląda tak, że na posiadanie serwala nie jest wymagane specjalne zezwolenie, ale właściciel ma obowiązek zgłosić zwierzę w urzędzie miasta lub starostwy. Tak, gdybyście chcieli.
2: Ja mam w domu kota Benka i dwoje dzieci, nie zgłaszałem.

0: the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi grunge'owy tydzień w Antyradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe grunge'owe koszulki. Grunge'owy tydzień rusza już od najbliższego poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
7: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
8: Muzyka i głos.

0: W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe, do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring.

0: surowsze kary za wjeżdżanie na przejazdy kolejowe na czerwonym idą dalej. Europa nie uznaje rosyjskiej dumy w obecnym kształcie. W tej prawdzie też nowy akwapark, czyli tanio nie będzie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornel.

0: Uwaga!
1: Pałac na wynajem w Łodzi. Pustostan Przysienkiewicza przeszedł lifting, a teraz bez wstydu można tam otworzyć na przykład restaurację czy inny bar. Wystarczy mieć głęboki portfel, mówi prezes łódzkich nieruchomości Mariusz Łysio.
2: Tutaj głównym kryterium będzie wysokość stawki. Wygra ten podmiot, który wylicytuje najwyższą stawkę za metr kwadratowy. I tutaj liczymy na to, że pojawi się też fajny najemca, który tutaj uzupełni funkcję ulicy Sienkiewicza.
1: Lokal można obejrzeć w formie wirtualnego spaceru.
3: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Silny wiatr może dziś dawać się we znaki na północy Polski. Tam też spodziewamy się możliwych oporów deszczu. Padać może jeszcze na wschodzie. Termometry będą dziś pokazywały od 13 stopni w Olsztynie przez 14 w Łodzi i w Katowicach, maksymalnie do 15 w Warszawie, Poznaniu, we Wrocławiu czy w Krakowie.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
5: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
6: Już za chwileczkę, już za momencik dowiemy się, kto pójdzie na koncert Simple Plan. Taki mamy plan, prawda, Figur?
7: Już za chwileczkę, za momencik ktoś na Simple Plan będzie się kręcić. Dziękuję.

0: Coffee Street, is Katie by the door.
1: Hi-Fi w Antyradiu.
2: Bożyszcze lat 90. Wspaniały amant Jan z metra, no i ten z w labiryncie, czyli Dariusz Kordek, ośmielił się zdjąć buty w PKP. Mało tego, zrobił zdjęcie, opublikował, rozpoczęła się gigantyczna afera, proszę Państwa, większa niż zonda krypto w tej chwili. Afera śmierdząca jego stopa.
3: A my jako Hi-Fi postanowiliśmy się na tej aferze przejechać i zrobić z niej konkurs dla Was, dlatego pytamy Was dzisiaj, pytaliśmy Was dzisiaj, czym Wy pachniecie. Propozycje były między innymi takie.
4: Czym pachnę? Codziennością, kochani. Codziennością.
3: Ładnie, romantycznie, tak?
2: Czyli innymi słowy chciał powiedzieć, pachnie biedą.
3: Czy mamy jeszcze jakieś telefony?
5: No tak, seksem, biznesem i domieszką sukcesu.
2: No i widzisz, mamy Polskę na pół podzieloną, jak zawsze. Pytanie takie nieoczywiste bardzo. Gdybyś ty miała powiedzieć, czym ty pachniesz, Sandra, to jesteś w stanie się określić?
3: Ja się, tak. Ja się podpiszę pod tym panem rano, co to mówił o kiszonkach. Ja do wszystkiego ogóra muszę dodać, wiesz? Do wszystkiego w życiu. Także
2: ty jesteś gorsza niż ja.
3: Tylko jak powiem, że pachnę ogórem, to też nie brzmi dobrze.
2: Ty jesteś gorsza niż ja. Skąd oni cię wzięli, żeby mnie posadzić obok siebie? Ale dzięki temu przynajmniej ja wychodzę na tego porządku.
3: Dobrze, kochani, ale mamy zwyciężczynię tegoż konkursu. Na Simple Plan 17 października w Warszawie idzie ta oto postać.
6: Ja mam na imię Natalia. Aha. I uważam, że pachnę nagrodą.
3: No, kochana, pachniesz nagrodą. Zabierz tam mamę czy tatę, idźcie na Simple Plan, miłej zabawy.

0: w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, różnego rodzaju informacje do nas docierają. Czasami naprawdę trudno w to uwierzyć, a ponieważ będziemy rozmawiali o ptaku w gaciach, to te informacje może lepiej niech przedstawi Wam mój hardkorowy ziom, czyli Sandra Hajduk.
2: Tak, gdyż uwagę mą zwrócił taki oto nagłówek: podejrzane wybrzuszenie pod ubraniem. No więc ja od razu się wczytałam, o co tutaj chodzi, prawda? Uwagę służb na lotnisku w Miami zwróciło faktycznie nietypowe uwypuklenie w okolicach pasu jednego z pasażerów. Okazało się po przeprowadzeniu kontroli, że mężczyzna ten próbował przemycić w swojej bieliźnie żywe ptaki, konkretnie 10 żywych ptaków wstępnie.
3: Co?
2: Tak, słuchaj, wstępnie zidentyfikowane jako 8 osobników z gatunku ziarnojadka żółtobrewego oraz 2, uwaga, to będzie intrygujące, grubodzioby szafirowe.
1: Patrzę na Radzia, naszego wydawcę. To się szafirojadkiem czy grubodziobem podpisujesz, Radziu?
2: Znaczy, mówi, że szafirojadek, no.
1: Wiesz co, Sandra, ja ci powiem. Naprawdę, czasami to są wszystko kaczki dziennikarskie. A jeżeli chodzi o tego ptaka, to akurat ja go też mam w gaciach, tylko z drugiej strony niż myślicie.
0: Hajduk Figurski. Ona ma haj. On ma fi.

0: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Czyta lektor AI.

0: Trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Jeszcze więcej nastolatków w rękach policji. Wysyp zatrzymań na Mazowszu. Nie ma picia po nocach. Prohibicja ma wejść w życie w całej Polsce. W tej prawdzie też o tym, czy pomoc w górach powinna być płatna.
14: Prawda Antyradia.
15: Jest 9.30. Grzegorz Kornacki. Kolejne zatrzymania za internetowe groźby. Policja schwytała dwóch 15-latków z Pruszkowa i 13-latka z warszawskiego Bemowa. Wszyscy publikowali w sieci materiały, w których grozili zabijaniem ludzi. Wcześniej mundrowi namierzyli 16-latka ze Szczytna i 17-latka, który groził rzezią w Przasnyszu. Wczoraj w okolicach Wyszkowa 15-latek zabił woźną i zranił inne osoby. Dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek zaatakował 9 osób nożem i przyniósł ładunek wybuchowy domowej roboty. Usłyszał już zarzuty. W sierpcu z kolei policja schwytała 17-latka, który miał zapowiadać zrobienie czegoś złego w szkole.
14: Prawda Antyradia.
15: Nocna prohibicja w całej Polsce i zakaz reklamy alkoholu. Takie przepisy przeszły właśnie przez Sejm. Decyzją 400 posłów mamy nie kupować alkoholu w sklepach między 22 a 6 rano. Gminy będą mogły do tego dorzucić jeszcze przedział między 21 a 22 albo między 6 a 9 rano. Jeżeli prezydent podpisze te przepisy, mają one wejść w życie 1 stycznia.
14: Prawda Antyradia.
15: Wypadek może zdarzyć się każdemu. Pomoc powinna być darmowa. Tak 70% z nas mówi o ratownictwie górskim, choć z ważną adnotacją, mówi Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
16: Ponad połowa badanych zrobiło jednak wyjątek i zastrzeżenie, że osoby świadomie łamiące bezpieczeństwo lub zachowujące się rażąco nieodpowiedzialnie być może powinny częściowo pokrywać koszty akcji ratunkowych.
15: Liczba interwencji TOPR tymczasem rośnie. Tego lata pomocy potrzebowało ponad 30% osób więcej niż poprzednio. Śmigłowiec ewakuował ponad 150 potrzebujących. To o 80% więcej niż rok wcześniej.
14: Prawda Antyradia.
15: Na nauka o OZE ma być jak same OZE. Nowoczesna. Zespół szkół technicznych w Bytomiu stawia na kształcenie fachowców. Zrobił dla nich dwie pracownie.
7: Wyposażono je w sprzęt do praktycznej nauki zawodu, mówi dyrektor szkoły Artur Lubos.
17: Mamy tutaj fotowoltaikę, model pompy ciepła, model rekuperatora, także tutaj kształcimy w tej części elektrycznej, w drugiej pracowni kształcimy w tej części bardziej hydraulicznej, czyli wykonujemy instalacje wodne, instalacje grzewcze.
7: Uczniowie są zadowoleni.
18: No, o wiele lepiej. Poprzednie pracownie bazowały na starszych konstrukcjach i urządzeniach.
19: Teraz mamy opcję te właśnie z takimi narzędziami, które później będziemy operować naszej pracy, no, funkcjonować na co dzień.
7: Modernizacja sal kosztowała ponad 2 miliony złotych. Większość to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Paulina Kozioł, Antyradio.
15: Jest 9.33, to była prawda Antyradia. Od 18 do 23 stopni dziś w ciągu dnia może padać deszcz w Rzeszowie, Krakowie, we Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu, Gorzowie, Szczecinie, Koszalinie czy w Gdańsku. Wieczorem opady dalej są możliwe na Dolnym Śląsku, w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem mogą mu nawet zrobić się intensywniejsze. Będzie od 13 do 15 stopni.
3: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Wi-Fi w Antyradiu.
1: Dwie szkoły są, jeśli idzie o temat zmiany czasu z letniego na zimowy, zimowy na letnie, Falenicka i Otwocka. Jedni mówią, że fajnie, że te zegary przestawiamy, innym się to nie podoba. Nie wiem, w której ty jesteś drużynie figur.
2: Ja ci powiem od razu, że mi się podoba to jako paradoks językowy, dlatego, że słuchaj, to jest jedyna sytuacja w języku polskim, kiedy można cofać do tyłu, bo cofamy zegarek, prawda?
1: Zgadza się, ty, tak na to nie patrzyłam. Niby baba po filologii, a jednak zobacz, nie myślę tak kreatywnie jak ty. Ale faktem jest, że najbliższa zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi, uwaga, w ostatnią niedzielę października, to tak naprawdę już niebawem. Przesuniemy sobie wtedy wskazówki z godziny 3:00 na 2:00. No i dyskusja znowu, jak zwykle, słuchajcie, to jest kolejna okazja do dyskusji. Poza pizzą Książula, poza ślubem Heizera, trzeba też pogadać o zmianie czasu. I dyskusja polega na tym, że gro, ponieważ aż 84% respondentów w konsultacjach społecznych stwierdziło, że należałoby wycofać ten obowiązek, czyli już nie przestawiać tego zegara.
2: Pamiętajcie po zmianie czasu, że nic tak nie poprawia humoru, na przykład w poniedziałek po przestawieniu, kiedy mówicie w robocie, że spóźniliście się do pracy przez dekret z 1916 roku.
3: No czekaj, ale tam nie jest tak, że jest godzina do przodu albo do tyłu?
4: No właśnie jest, godzina jest do przodu, tylko czas się zatrzymuje, więc śpimy godzinę krócej. Znaczy teoretycznie, bo wiadomo, że śpimy tyle samo, tak? To też zależy, kto się o której położy, ale chodzi o to, że czas się zmienia z zimowego na letni. Godzina jest do przodu, czas się zatrzymuje, więc śpimy godzinę krócej, bo się jaśniej robi później. Czy to jest takie trudne?

0: High Five Antyradio.
1: Oj, nie ma łatwo z nami ten nasz wydawca Radosław. Drugi tydzień już chłopak z nami pracuje i ciągle za coś po łapach dostaje.
2: Słuchaj, ale patrz, on się już taki szpakowaty, jakiś taki dziwnie zrobił. Tak, trochę tak się jąkać zaczął. Trzy stany przedzawałowe w ciągu tygodnia. Naprawdę doprowadziliśmy człowieka do ruiny.
1: No. Słuchaj, no debiut w show biznesie, no to tak to wygląda. Potem będzie tylko gorzej. My tymczasem...
2: Gadaliśmy dzisiaj o tym jak... Jak państwo pachną.
1: Tak.
2: No więc, Sandra, powiem ci tak. Zaczynasz mi coraz bardziej pachnieć sukcesem, wolnością i uczciwie zarobioną fortuną po dzisiejszej audycji, naprawdę.
1: Czymże ja sobie zasłużyłam na tyle dobrych słów od ciebie, Michał?
2: Bo ja pachnę dokładnie tym samym.
1: Nie śmiałabym powiedzieć inaczej. Dziś spędziliśmy z wami czas wybornie w towarzystwie tykającego zegara i ptaków w spodniach. Co wydarzy się w przyszłym tygodniu, to czas i rzeczywistość nasza pokaże, ale niezmiennie w Hi-Fi ważna jest obecność tego jednego, prawda?
2: No bo nasz skład to jest tak. Po pierwsze Sandra Hajduk, po drugie Michał Figurski, po trzecie, dobra, powiem, Radosław Skorowski i po czwarte on, sam wszechmogący.
3: No elo, tu Pelwasz, czyli święty uśmiechnięty, choć dziś i maski i gniewu zaznacie. Na południu niebiosa czyste niczym serce moje i promieni ciepłych wbród, co ogrzeją Krakusów nawet do boskich 22 stopni. Za to na północy i zachodzie puszczę sobie wiatry i to niemałe i do tego jeszcze chlusnę deszczykiem po poznaniakach, szczeciniakach i tych z Gdańska i tam 15 kresek. A krawaciarzom pytacie? Dam 18, bo mam słabość do syrenki.
0: Hi-Fi w Antyradium. Ta audycja jest dla beki. Nie łykaj wszystko.

promocja. Nie hańbi. Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom, gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit, teraz od 99 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro, stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Antyradio.

0: Następne zatrzymanie nastolatka, który chciał przyjść z nożem do szkoły. Wypadek i utrudnienia w Lubuskiem. Kierowca busa zasnął za kółkiem. W tej prawdzie też szkolenie dla kierowców, którzy mogli już co nieco zapomnieć.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Jeszcze jeden nastolatek w rękach policji. Mundurowi z mazowieckiego Józefowa zatrzymali 14-latka, który planował przynieść do szkoły nóż. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali dziś co najmniej 4 innych nastolatków, którzy grozili innym w sieci albo mieli na dziś plany, których mieć nie powinni. To dzieciaki z Warszawy, Pruszkowa i Szczytna.
1: Prawda Antyradia.
0: 3 osoby ranne, 2 ciężko po wypadku busa na autostradzie w powiecie żagańskim. Zablokowany został zjazd z A18 i wjazd na nią na wysokości Iłowej. Według wstępnych ustaleń kierowca zasnął za kółkiem i uderzył w bariery energochłonne. Potem auto dachowało.
1: Prawda Antyradia.
0: Pomoc dla poszkodowanych w programie Czyste Powietrze.

0: Szkolenia organizuje już po raz kolejny Urząd Marszałkowski. Dzięki nim osoby po 60 mają jeździć bezpieczniej i zdawać sobie sprawę z ograniczeń, mówi marszałek województwa Adam Struzik.
1: Podczas upływającego czasu zmniejsza się refleks, zmniejsza się orientacja. Seniorzy powinni przypomnieć sobie również przepisy o ruchu drogowym. To się często zmieniają.
0: Szkolenie na torze w Modlinie w połowie listopada. Zapisać się można w Wordach. Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: Prawda Antyradia.
3: Niektórym nie wypada życzyć 100 lat urodziny. W Polsce mamy 4300 stulatków. W warmińsko-mazurskim takich osób jest 127, wylicza Anna Grabowska z lokalnego ZUS-u.
4: Wśród stulatków dominują kobiety. Jest ich 111 i jest tylko 16 mężczyzn. Najstarsza pani mieszka w Olsztynie i ma 106 lat. Natomiast najstarszy mężczyzna ma 102 lata.
3: Stulatkowie dostają dodatkowe prawie 7000 zł brutto. Jest prawie 10:03. To była Prawda Antyradia.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Nie żadne 23 stopnie w dzień, nie 15 wieczorem. Do 15 stopni to będzie dziś w Polsce w ciągu dnia. Ma być przy tym wiecznie. Deszcz może do tego spaść na północy i na wschodzie kraju. Wieczorem opady możliwe na północy i na zachodzie. Wtedy będzie od 11 do 14 stopni. O, i tak się sprawy w pogodzie mają.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
6: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin.

0: w Antyradiu.
1: Zimno, wieje. Proszę Państwa, witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Ciepło oczywiście, jak mi przystało na takie chłodniejsze dni, choć to nie jest jeszcze rekord w kwestii chłodu, bo będzie chłodniej, jak to przystało na nasz klimacik. Proszę Państwa, 11 minut po 10, dziś po 11 rozpoczniemy El Concurso. Nie będzie zbyt trudno, od razu mówię. A z kolei społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy dzisiaj dzień ciekawych zdarzeń. No miałem jedno ciekawe zdarzenie po drodze do pracy, automobilowe, ale jakoś przetrwałem. Mamy też dzień piwa i pizzy. Także światowy dzień jaja. Dzień poczty, dzień pisania listów i dzień znaczka pocztowego także mamy dziś. 9 października 1550 roku na wieży wrocławskiego ratusza umieszczono zegar z pozytywką, a w 1973 roku Elvis Presley po 6,5 roku małżeństwa rozwiódł się z Priscillą. To były wybrane przeze mnie informacje spośród nadesłanych przez społecznego researchera pana Wojtka. Bardzo dziękuję, panie Wojtku. A my jedziemy z grupą Slade. Wiecie, to ten facet na gitarze z takimi ząbkami jak

0: Proszę Państwa, to już 24 minuty po 10. Słuchają Państwa Antyradia. Znalazłem taki artykuł: wynajem aut czekają trudne chwile. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało rewolucję, która w uproszczeniu sprowadza się do zasady: jeśli w ciągu 30 dni od doręczenia właścicielowi pojazdu zawiadomienia kierujący czy sprawca wykroczenia nie złoży podpisu oświadczenia o przyjęciu albo odmowie przyjęcia mandatu, karę zapłaci właściciel pojazdu. Firmy oferujące najem krótkoterminowy mogą zbankrutować, gdy przyjdzie im płacić kary za wykroczenia popełnione przez klientów. Niech to licho, to rzeczywiście rewolucja i trudne chwile dla wynajmujących auta.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson also of Rush.

0: Gwiazdy Radio. Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Tydzień dał ci w kość? Podłącz się do prądu i naładuj baterie. W sobotę po 14 Paweł Chowaniec serwuje idealny reset na weekend. Odrzuć stres, złap oddech i posłuchaj wszystkich strun rocka w Antyradiu. Twój sobotni azyl. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Tato, z czego były pierwsze książki?
7: Z glinianych tabliczek?
6: To jak wtedy zaginali rogi?
5: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz na

0: Amazon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: zakupy za minimum 200 zł. Bonus realizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: SBB. Formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

R.E.M. Red Hot Chili Peppers. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwa, łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Książę Andrzej, no wiecie, ten, co się tam wplątał w aferę z Weinsteinem, czy jakąś tam nazywał, to jego Bentley, proszę Państwa, stoi w komisie. Można go kupić. Tutaj zwracam się do pana Chrisa, jak pan ma parę złotych do wyrzucenia, to stoi w komisie. Nawet całkiem ładny ten Bentley, to chyba w kolorze British Racing Green, zatem gratka niebywała. Jak mówiłem, łaska pańska na pstrym koniu jeździ. A my jedziemy dalej z Antyradiem. W kierunku El Concurso, które przypominam tuż po godzinie 11 w Antyradiu.

0: swojej przyszłości, no do końca nie piosenki Fall Out Boy. Prawda, antyradia, pełna kultura, prognoza pogody, a potem El Concurso. Jak przystało na piątek, wieczny piątek.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie antyradia.
4: Gwiazdy rocka w antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
9: A to pan zalecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
12: masz! Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
13: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
12: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
13: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
12: Swanson?
13: Mądra suplementacja już od 57 lat.
12: Przekonuje mnie to.
14: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz. We'll be right back.

0: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Czyta Lektor AI.

zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Z swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Rage Against the Machine. Three Doors Down. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Dziesięć tysięcy kontroli. Policja zatrzymała dziś 10 nastolatków. Wojna z Iranem nie rozkręci się w najbliższych tygodniach. Donald Trump czeka na wybory. W tej prawdzie będą też wilki jakieś.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. 10 tysięcy szkół skontrolowanych, zatrzymanych 10 osób. Tak policja podsumowuje działania po serii ataków w szkołach na Mazowszu. Większość zatrzymanych będzie odpowiadać za kierowanie gruźb karalnych.
0: Prawda Antyradia.
1: Ruszyła narada mazowieckiej kurator oświaty z dyrektorami szkół. Temat to fala agresji w szkołach w województwie.
0: Prawda Antyradia.
1: Opóźnienia wielkich inwestycji w Polsce. Puls Biznesu pisze, że obsuwa prawdopodobnie dotknie portu Polska, ale też elektrowni jądrowej i innych wielkich projektów. To po prostu natura takich inwestycji, bez względu na kraj. A że kiedyś dało się szybciej, dziś są znacznie ostrzejsze wymogi dotyczące bezpieczeństwa, pracy czy ochrony środowiska. Każdy problem wymaga przeprowadzenia długotrwałych procedur. Poza tym projektów jest tyle, że trudno skupić się na nadzorowaniu ich wszystkich.
0: Prawda Antyradia.
1: Wojna z Iranem może się rozkręcać, ale nie przed listopadowymi wyborami w USA. Donald Trump mówi wprost, że nie wznowi ataków przed 3 listopada. Dodał też, że prowadzi z Teheranem produktywne rozmowy.
0: Prawda Antyradia.
1: Wrócił lotniskowiec USS Abraham Lincoln. Przypłynął do portu w San Diego w USA. Był poza krajem od prawie 11

0: Piekowi, Wilkiem. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach rusza z cyklem spotkań dla mieszkańców w ramach kampanii Z Wilkiem po sąsiedzku.
1: Zaplanowaliśmy cykl do 10 spotkań. Chcemy pokazać, jak naprawdę zachowują się te zwierzęta, jaka jest ich rola w przyrodzie, czego można się po nich spodziewać oraz jak reagować w sytuacji spotkania tego drapieżnika.
0: Mówiła Natalia Zapała z RDOŚ-u. Spotkania ruszą w przyszłym tygodniu. Jest prawie 11:03, czas na pełną kulturę, zaraz potem prognoza pogody.
2: Mieszko Drescher, zapraszam. Jest nowy zwiastun The Birthday Party, a w nim Willem Dafoe urządza córce urodziny i próbuje urządzić jej życie. Aktor gra magnata, który na prywatnej wyspie urządza wystawne przyjęcie dla córki. Przy okazji chce zdecydować o jej przyszłości, ale ona ma własne plany. To będzie thriller osadzony w latach 70. nad Morzem Śródziemnym. Film powinien być już dostępny w streamingu. Coś się rozjeżdża w sprawie nowych Szybkich i Wściekłych. Vin Diesel wzruszył się scenariuszem, którego podobno nie ma. Aktor zapewniał, że tekst Fast Forever jest najlepszy od dekad i doprowadził go do łez. Tymczasem według Jeffa Snydera film nie ma ani scenariusza, ani reżysera. Zdjęcia miałyby ruszyć dopiero na początku 2028 roku, choć premierę wyznaczono na 17 marca tego samego roku. Universal zaprzecza tym doniesieniom.
0: Deszcz wraca na dobre. Wraca w wersji tymczasowej, przelotnej i prawdopodobnej, ale jednak. Jutro może padać w całej Polsce. Będzie przy tym od 13 do 17 stopni. Niedziela powinna być sucha dla Trójmiasta, Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Opola, Katowic i Zielonej Góry. I w niedzielę będzie od 13 do 15 stopni.
3: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, pieprz skoczył o tyczce i wylądował w solniczce, a ja rozpoczynam El Concurso od wiadomości takiej oto, że dzisiaj El Concurso, jak chodzi o poziom wredności, oceniam na 7 ryjów z dwiema racicami, a odstępstwa norm psychicznych to jeden kaftan z 8 troczkami. Jak mówiłem już wcześniej, powinno być dość łatwo. Nagrody podzieliłem dzisiaj, jak chodzi o słuchalnictwo i czytelnictwo, bo za miejsce pierwsze płyta Beatlesów, płyta Metaliki, byłby także płyta Royal Oldies. A za miejsce drugie książka Niewierna Katarzyny Wolwowicz i do tego książka Jack Reacher, Tajny raport. Andrew Child to wymalował. Proszę Państwa, no dobrze, to nagrody mamy, teraz działania wyprzedzające. Nie, no zawsze o północy można liczyć na kokoszkę i szałas, ale już o 1:20 małże w żółwia uderzył pan Jakub. Jak zwykle nie wiedział pan Paweł o godzinie 5:42. Białe kwiaty czarnego bzu, piękne panie Krzysztofie, tak powiedziałbym poetyckie. Pan Michał dorzucił chrzęst, a pani Zofia napisała: proszę pozdrowić Mareszka, Mareczka od Zosi. No to załatwiona sprawa. Lorneta z meduzą od pana Michała. No to siup od pana Łukasza. No to siup w zaistniałej sytuacji. Proszę Państwa, w trakcie trwania El Concurso należy używać adresu El Concurso, pisane przez 2S, elconcurso@antyradio.pl. Odpowiedź umieszczamy w temacie maila i jedną na jeden mail. No dobrze, to rozpoczynamy od podpowiedzi numer uno, która brzmi, że może mieć coś z kuchenki turystycznej, może mieć coś z kuchenki

czy z kuchenki turystycznej. Pani Karolina napisała, że to może być małpa. To mnie zainteresowało. Proszę Państwa, pierwsza podpowiedź za nami. Może mieć coś z kuchenki turystycznej. Podpowiedź numer dwa. Może mieć coś z armaty. Dokładnie, może mieć coś z armaty. El konkurso małpa antyradio.pl.

najpiękniej kolorowo. Proszę Państwa, pierwsza podpowiedź. Może mieć coś z kuchenki turystycznej. Przypominam, są różne kuchenki turystyczne. Druga, może mieć coś z armaty. Trzecia, może mieć coś z

spróbować, nieco podpowiedź numer jeden. Można mieć coś z większej kuchenki turystycznej. Druga, może mieć coś z armaty. Trzecia, może mieć coś z wykwintnej koszulki. No i czwarta podpowiedź, może mieć coś z czarnej płyty. El Concurso @antyradio.pl. Przypominam, że El Concurso piszemy przez 2S dla zwiększenia wykwintności. Tak, a my walczymy dalej.

0: i kolorowo, proszę Państwa, za chwilkę osiągniemy 25 minutę. Zatem przypominam Państwu podpowiedzi, które już padły, i dorzucę podpowiedź numer 5. Może mieć coś z większej kuchenki turystycznej. Druga, może mieć coś z armaty. Trzecia podpowiedź, może mieć coś z wykwintnej koszulki. Czwarta podpowiedź, może mieć coś z czarnej płyty. No i ta piąta, świeża podpowiedź, może mieć coś z kopy. elconcurso@antyradio.pl. Ja zabieram się za sprawdzanie zawartości skrzynki wspomnianej pod kątem tego, czy aby ktoś El Concurso nie złamał.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Piątek 22. Dzwonek już dzwoni. Dzwonek już dzwoni, a w studiu czeka Leszek Gnoiński, który wraz ze swoimi gośćmi zaprasza na wykłady z historii polskiego rocka. Żadnego lania wody, sam konkret i dźwięki, które ukształtowały pokolenia. Rokolekcje w Antyradiu. Nieobecności nie będą tolerowane.
6: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
10: Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
9: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Psst. Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Blik. Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3590.

0: posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
1: Kogo?
0: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
1: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
0: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
1: Tak, jest posterunkowy Cezary.
0: No, więcej na szkłomazgon.pl.
1: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
0: I Cezary Pazura.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Po reklamie.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica.

0: Ηλίας The Rock of On The Radio. On The Radio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
1: Proszę Państwa, na razie znalazłem cztery poprawne odpowiedzi. Pierwsza z nich wpadła w 9 minucie. Podejrzewam, że to były działania wyprzedzające. Być może przypadek. Proszę Państwa, cztery poprawne odpowiedzi. Teraz szósta podpowiedź już poza L konkursowa. Może mieć coś z wyposażenia admirałów. Ale to już niepotrzebne. Wyjaśnienie sprawy całej za chwil kilka i ogłoszenie zwycięzcy.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, kaczka pogubiła młode, bo w drodze do Bajora spożyła ognistą wodę. A ja wyjaśniam sprawę całą. W przypadku podpowiedzi numer jeden będę się trochę musiał natężyć, ale spróbujemy. Tajemne słowo dziś poszukiwane to było słowo gra. Może mieć coś z większej kuchenki turystycznej. Taką posiadam. Ona ma dwa palniki, zatem gra w dwa ognie i dwa ognie. Dwa. Może mieć coś z armaty. No, kule są nieodzowne i gra w kule. Trzecia. Może mieć coś z wykwintnej koszulki. Bardzo często przelatywałem przed nosem odpowiedzi Państwa, że chodzi o polo. No i gra w polo za pomocą konia. Czwarta. Może mieć coś z czarnej płyty. No to ewidentnie gra, taka czarna płyta. No i gra. Piąta podpowiedź, może mieć coś z kopy. Wielka kopa i wielka gra. No i szósta, może mieć coś z wyposażenia admirałów. Niewątpliwie wyposażeni są w okręty i gra w okręty. Na miejscu pierwszym w 9 minucie pani Karolina, jak mówiłem, być może było to działanie wyprzedzające. Druga podpowiedź poprawna wpadła w 12 minucie od pana Marcina. W 14 minucie jeszcze pojawił się pan Jan i w 21 pani Sabina. Nie sprawdzałem później, nie przeładowywałem systemu, ale te odpowiedzi poprawne padły przy pierwszym wyszukiwaniu. Rodaczki i rodacy, co by nie mówić, El Concurso zostało złamane, co jest radosną informacją dla mnie, bo będę mógł wysłać wszelakie nagrody. A jeszcze prośba do pani Karoliny, jeżeli pani mnie słyszy, potrzebny będzie mi numer telefonu, bo no i tyle. Proszę Państwa, ale nie po to, żebym ja do pani dzwonił, absolutnie, proszę się nie przejmować. Proszę Państwa, tym to sposobem pozwolę sobie zapuścić dzieło o podwyższonym stopniu piękności w podzięce za Państwa twardą walkę. No i cóż, kolejne El Concurso powinno się pojawić za tydzień w piątek pod warunkiem, że piorun nie walnie w rabarbara. Ja już gram dzieło o podwyższonym stopniu piękności.

0: zakończenie konkursu. Wszelkie sprawy udało się pozałatwiać. Wszelkie informacje stosowne, związane z całą operacją zostały załatwione jak najlepiej. Rodaczki, rodacy, za chwileczkę prawda antyradia, prognoza pogody, a potem kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
19: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
20: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
21: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
22: Janie, skarpeta na pieniądze.
23: Się rozpadła.
22: Noż do 100.
23: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
24: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
25: Blik.
0: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
24: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
25: Tak, a co?
24: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
25: Już robię drugą.
24: Na komputer.
25: Już biorę pożyczkę.
24: Na co?
25: Na komputer. Moje ty szczęście.
26: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
27: Aliorbank albo nic.
26: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
28: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I malinę opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
29: Lidl. To się opłaca.
30: Po reklamie.
31: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
32: Jeszcze dziś decyzja sądu rodzinnego co do 15-letniego zabójcy z Mazowsza. Po fali przemocy fala gruźb. Kilkunastu nastolatków w rękach policji. Rosyjski Google przechodzi przymusowy transfer do chmury po ukraińskim ataku.
31: Prawda Antyradia.
32: Minęła 12. Mieszko Drescher. Zapraszam. 15-letni zabójca z Podwyżkowa może odpowiadać jak osoba dorosła. Jeszcze dziś sąd rodzinny ma zdecydować w tej sprawie. Wczoraj były uczeń zaatakował nożem 3 osoby w szkole w okolicach Wyżkowa. Jedna osoba zginęła, mówi Wioletta Szymanik z Komendy Powiatowej w Wyżkowie.
33: Zatrzymany nastolatek nadal przebywa w izbie dziecka i pozostaje do dyspozycji sądu.
32: Sąd rodzinny może skierować nieletniego do ośrodka poprawczego albo zakładu leczniczego, albo przekazać sprawę prokuraturze. Wtedy napastnik będzie sądzony jak dorosły. Na dziś po południu sąd zdecyduje w sprawie aresztu dla Jakuba Z. 19-latek w Ostrołęce zaatakował nożem w szkole uczniów, pracowników placówki, a także przypadkowych przechodniów. Jemu grozi nawet dożywocie.
31: Prawda Antyradia.
32: Po rzeczywistych atakach fala gruźb. Tylko na Mazowszu policja zatrzymała 8 nastolatków, którzy publikowali filmy z groźbami, czy mieli przynieść ze sobą do szkoły nóż. Dwie osoby same zgłosiły się na policję i tak na przykład w Warszawie 14-latek przyszedł do szkoły na Mokotowie z nożem i petardami, a w Śródmieściu 16-latek z nożem. Z kolei na Białołęce ewakuowano jedną ze szkół w związku z mailem o bombie. W skali całego kraju zatrzymań było w sumie kilkanaście i mówimy tylko o ostatnich 24 godzinach.
31: Prawda Antyradia.
32: Areszt dla sprawców tragicznego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Mężczyznom, którzy jechali ponad 270 km na godzinę i uderzyli w auto jadące przed nimi, grozi nawet 20 lat więzienia. Nie przyznali się do winy, pomimo że sami dostarczyli dowody, mówi prokurator Julia Szozda.
34: Całe zdarzenie było nagrywane przez pasażera pojazdu. Ostatnia prędkość, która została zarejestrowana na nagraniu, to jest 270 km na godzinę. Nagranie zarejestrowało moment wypadku.
32: Według sądu istnieje obawa, że sprawcy mogą próbować się ukrywać albo uciec z kraju. Dlatego do czasu procesu powinni

0: wprowadzenia zaatakowanego obiektu do normalnego działania. Prawie 3 minuty po 12:00 to była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Jesień zaczyna pokazywać, co potrafi. Mocno wieje w całym kraju. Na termometrach zamiast 20 stopni, jak w ostatnich dniach, w okolicach 10-12. W większości kraju pochmurno z przejaśnieniami. Znacznie cieplej raczej dziś nie będzie, ale przynajmniej padać nie powinno. Za to jutro może. Przelotnie prawie wszędzie.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, prawie 12 minut po godzinie 12. No cóż, kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim, zarazem ostatnia dziś godzina. Proszę Państwa, większość pomysłów dobrych, ciekawych, ale i głupich urodziło się w Stanach. I policja zatrzymała dwóch delikwentów, którzy w Charlotte jechali na dwóch hulajnogach, a między hulajnogami zamontowali kanapę. Zatem szerokość pola rażącego jest nieco większa niż w przypadku zwykłej hulajnogi. No i zostali zatrzymani przez policję. Policja przyznała, że pomysł jest zabawny, ale ostrzegła, że taka konstrukcja może stwarzać zagrożenie. I tylko tyle. Nie zrobili im nic złego. Zatem ktoś może sobie wyobrazić, że jeżdżenie na dwóch hulajnogach z kanapą po środku jest genialnym pomysłem. Już czekam na moment, kiedy nasi hulajnogiści zaczną jeździć w podobny sposób, bo jak mówię, wiele pomysłów tam powstało, a papugowanych jest na całym świecie. No to jedziemy, rodaczki, rodacy, z Bobem Marley.

0: wam po tej informacji, no to pomyślę trochę kopniętym, typu jazda na kanapie zamontowanej na dwóch elektrycznych hulajnogach. Pan Krzysztof a propos kopniętych pomysłów napisał tak. Kiedyś wyczytałem taką notatkę. Założył się, że przejedzie w nocy między dwoma motocyklami jadącymi z naprzeciwka. Zapewne by się udało, gdyby światła nie należały do autobusu. Niech to licho. A pan Klis dorzucił kanapa między hulajnogami, jeszcze dołożyć telewizor, lodówkę i można zwiedzać świat, nie ruszając się z kanapy. Panie Klisie, toż to jest przepis na limuzynę z duchem ekstazy na masce. Tam to tak wygląda. I telewizor, i lodówka, i kanapa konkretna. No i można zwiedzać świat, nie ruszając się z kanapy. To wymyślili, panie Klisie, niezłych parę lat temu.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret.

0: zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Dużo dobrego!
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Chcesz skompletować podręczną apteczkę?

0: wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły

0: Z swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz na

0: dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Al-

Co tam dwaj faceci na dwóch hulajnogach z kanapą po środku? Teraz też z naszej ziemi. Pod Krasnym Stawem automobil wypadł na zakręcie z drogi, kosząc drzewka oraz krzaki, wjechało później to auto na prywatną posesję. Policjanci zastali na miejscu dwóch panów, którzy zarzekali się, że zdarzenie wywołało w nich amnezję i nie pamiętają, który siedział za kółkiem. Tak, wyjaśnia sprawę to, że jeden z panów miał 2,5 promila alkoholu, nie posiadał prawa jazdy, zaś drugi pan wydmuchał 2 promile, a prawo jazdy stracił wcześniej, to dożywotnio. Proszę bardzo, mamy też naszych specjalistów od powodzi. Proszę Państwa, mknęli podobno jak strzała. Rodaczki, rodacy, słuchajcie Antyradia, my przemykamy się, nawet nie ci chcę, w kierunku godziny 13. Jak ja lubię takie pieśni.

0: się wyjeżdżało motocyklem w drogę, to człowiek wyjeżdżał suchy i wracał suchy. Teraz wyjeżdżasz suchy, wracasz mokry, albo odwrotnie. Takie są czasy i taka pogoda. Dzisiaj wieje okrutnie, o czym mówiłem na początku programu, i zimnisko jest, ale słońce na szczęście chwilami tu i ówdzie się pojawia. I takiego słońca w weekend Państwu życzę. Za moment Tomek Kasprzyk, a Aleksander Ostrowski mówi do słyszenia, rodaczki, rodacy.
1: Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
14: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
13: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
14: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2-3drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
13: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
14: Dokładnie, bo na raz2-3drukuj.pl liczy się twoje biuro.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności.

0: gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w SkiTeam wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w SkiTeam lub na skiteam.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Kolejne zatrzymania dzieci, które grożą, że zabiją inne dzieci. Coraz więcej osób na L4 z powodu kłopotów z głową. Są nowe dane ZUS. ONZ chce prawnej ochrony dla ludzkich myśli, bo ich odczyt powoli staje się możliwy.
13: Prawda Antyradia.
14: Minęła 13. Mieszko Drescher, witam w antyutopii. Policja reaguje na akcję Krwawy Piątek w internecie. Od wczoraj 5 osób zostało zatrzymanych w Wielkopolsce. Dzisiaj 4 w związku z kolejnymi groźbami ataków w szkołach, które pojawiły się w sieci. Do zatrzymań doszło w Poznaniu, Międzychodzie, Koninie i Wrześni. Nastolatkowie udostępniali nagrania w sieci, jak zamaskowani, z ostrymi narzędziami w rękach, grożą kolejnymi atakami w szkołach, mówi komendant wielkopolskiej policji Tomasz Olczyk.
15: To są młodzi ludzie w wieku 15, 14, 16 lat. Niektórzy są absolwentami szkół. Poprzez swoje działanie chcą wywołać strach. Zostały zabezpieczone maczety, zabezpieczony nóż.
14: Na razie nic nie wskazuje na to, aby te groźby i ataki były inspirowane przez jedną grupę albo przez jedną osobę. W całej Polsce takich przypadków jest już kilkanaście, 8 tylko na Mazowszu.
13: Prawda Antyradia.
14: Coraz więcej osób bierze L4 z powodu zaburzeń psychicznych. Liczba zwolnień wzrosła o ponad 1/3, a czas nieobecności w pracy o 43%, porównując ubiegły rok z 2022. Najczęstszą przyczyną jest reakcja na długotrwały stres oraz depresja. Co ciekawe, ZUS sprawdził, czy zarzut o braku podstaw medycznych dla takich zwolnień jest prawdziwy i okazało się, że nie, ludzie rzeczywiście chorują. Zakwestionowano tylko około 5% zaświadczeń od psychiatrów.
13: Prawda antyradia.
14: ONZ ostrzega przed technologiami umożliwiającymi dostęp do ludzkich myśli. Rozwój neurotechnologii w przyszłości może dać władzom dostęp do myśli obywateli i prowadzić do naruszeń podstawowych praw człowieka. Ostrzega przed tym sekretarz generalny organizacji w raporcie, który opisuje New York Times. Z zaleceń m.in. wprowadzenie przepisów, które uznają myśli za szczególnie wrażliwe dane osobowe, zanim trafią na handel, jak wszystkie nasze pozostałe dane już teraz.
13: Prawda antyradia.
14: 1700 uwag w tydzień. Warszawiacy poważnie potraktowali konsultacje dotyczące zmian w komunikacji po otwarciu kolejnych stacji metra na Bemowie, a tych jest sporo i według zapewnień ZTM-u mają ułatwić dojazd, mówi Tomasz Kunert.
16: Aby zapewnić atrakcyjny dojazd do nowych stacji metra i rozszerzyć powiązania ze stacją Karolin, to jest stacja, która będzie w okolicy ulicy Połczyńskiej, osiedli w Ursusie i we Włochach.
14: Szczegółami mieszkańcy nie są zachwyceni, mają zniknąć linie 129, 171 czy 349. 177 zacznie omijać Włochy, 194 zmieni trasę tak, aby dowieść do metra.

0: Mexico City.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
2: A jak pięknie w obrazku. Mówiłem o tym nie tak dawno temu, że już jest zone do obejrzenia w sieci. Fragment koncertu Rammstein Live in Mexico City. Będzie to można zobaczyć w kinach na całym świecie 4 listopada. Przypomnę, że kinowa wersja została skrócona do 20 utworów i potrwa około 2 godzin, no niespełna 2 godziny. Pełna wersja materiału zawiera 23 piosenki i trwa około 2 godzin i 28 minut. I film wyświetlany będzie także w Polsce w kinach sieci Helios. Ale to nie koniec, bo okazuje się, że 20 listopada do sprzedaży trafi koncertowe wydawnictwo właśnie na nośnikach fizycznych. Między innymi dwie płyty kompaktowe, Blu-ray, dwie wersje zestawu po 4 płyty winylowe, a dostępna będzie również rozbudowana edycja Blu-raya kompaktowa i niemal 300-stronicowy taki fotobook będzie do tego dołączony, więc gratka niemiłosierna dla fanów grupy Rammstein. Póki co obrazki można zobaczyć w sieci. Polecam Państwa uwadze.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
2: A tymczasem to, co lubię najbardziej. 13.03.

0: Ależ tam były emocje w głosie. Co za fantastyczna kobieta. Janis Joplin. Cry Baby. Za nami. A Bartek pyta na kasprol@antyradio.pl, czy dzisiaj będą zaproszenia na SBB. Hey, tak jest.
1: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
2: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
8: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie zł 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
16: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
21: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
20: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Netto przedstawia.
23: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
24: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
23: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
24: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
23: To może zapraszamy?
24: Dobre!
22: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
25: Za mnie!
26: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
27: By ktoś powiedział pyszne.pl.
0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Neonet, Neonet.
4: To korzyści pełen sklep.
3: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
2: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
3: Neonet.
5: Gastorama.
25: Teoria
5: i praktyka.
25: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

wracała do domu i koma w Lokomotywie Antyradio. Zajrzymy, co muzycznie kalendarza wydarzyło się 9 października. W 1940 roku tego dnia w Liverpoolu urodził się wokalista, kompozytor, założyciel grupy The Beatles, John Lennon, który wraz z grupą sprzedał ponad 20 milionów singli i umieścił na listach przebojów więcej płyt niż jakakolwiek inna grupa na świecie. Niestety John Lennon został zastrzelony w Nowym Jorku w grudniu 80 roku. Ale w 90 roku ten utwór został jednocześnie odegrany w 130 krajach dla uczczenia 50. rocznicy urodzin artysty.

0: Fleetback pięknie wchodzi w głowy, w spodnicę. Stone Temple Pilots, Sex Type Thing. Na koniec tej części dzisiejszej Rokomotywy w Antyradio, bo nieuchronnie zbliża się godzina 14. Za chwil kilka Prawda Antyradia, czyli rzeczy najważniejsze. A jeżeli chodzi o muzykę i zaproszenia na koncert SBB, będzie taka szansa po 14 w Rokomotywie. Nie oddalajcie się.
1: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii.
3: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Tato, co znaczy negocjować?
11: Szukać porozumienia.
10: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
12: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
14: Bo nie mam żadnych objawów.
15: Bo nie mam czasu.
16: Bo boję się diagnozy.
17: Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
18: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
13: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
19: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
20: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na 1, 2, 3, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na 1, 2, 3, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
21: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
22: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm, dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
25: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
26: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
27: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Winiary Bookings zaprasza. Wyjątkowy wieczór z artystką, która wpłynęła na całe pokolenie współczesnych songwriterek. Cat Power świętuje 20-lecie swojego kultowego albumu The Greatest i 14 października wystąpi na jedynym koncercie w Polsce w warszawskiej Stodole. Koncert poleca Antyradio.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Jeszcze dziś może być decyzja co do aresztu dla nożownika z Ostrołęki. Glapiński przed Trybunał Stanu. Sejmowa komisja zdecydowała. Warszawski region stołeczny to najlepszy rynek pracy w Europie. Pomaga demograficzna zapaść.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Niebawem decyzja co do aresztu dla nożownika z Ostrołęki. Chodzi o 19-latka, który zaatakował w tamtejszej zawodówce i w okolicach szkoły, raniąc 9 osób. Jakub Z. ma 9 zarzutów. Najpoważniejsze dotyczą usiłowania zabójstwa. W jego mieszkaniu znaleziono też prekursor, który mógł posłużyć do wytworzenia materiałów wybuchowych. Podejrzanemu grozi nawet dożywocie.
1: Prawda Antyradia.
0: Glapiński przed Trybunał Stanu. Potężne kłopoty może mieć szef Narodowego Banku Polskiego. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej właśnie zakończyła pracę i chce go rozliczyć. Zarzutów jest 8, w tym nieuprawnione interwencje walutowe czy naruszenie zasady apolityczności. Wszystkie na tym etapie zostały potwierdzone, mówi szef komisji Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej.
2: Ta komisja była o tym, na ile ci, którzy są zobowiązani do pełnienia pełnej roli, robią to, a na ile po prostu interes partykularny pewnej grupy społecznej bierze górę.
0: Posłowie będą mieli teraz 21 dni na zapoznanie się ze sprawozdaniem komisji. Później sprawa trafi pod obrady Sejmu.
1: Prawda Antyradia.
0: Może i wymieramy, ale przynajmniej bezrobocie jest niskie. Demograficzna zapaść sprawia, że Warszawa ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia w Europie, a Polska jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii. Jak pisze Rzeczpospolita, z najnowszej analizy Eurostatu wynika, że warszawski region stołeczny to najlepszy rynek pracy w Europie. Pracują prawie wszyscy w wieku 20-64 lat, niemal 87%.
1: Prawda Antyradia.
0: Zwężenie drogi i wahadło. Takie zmiany w organizacji ruchu będą w Gliwicach. Zaczną obowiązywać w poniedziałek na Bojkowskiej ze skrzyżowaniem z ulicą Rolników w kierunku centrum. To przez budowę ronda w miejscu skrzyżowania, mówi Jadwiga Egiełło-Stiborska z Zarządu Dróg.
3: Na tym etapie inwestycji prowadzone będą prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznej, budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego. Równolegle prowadzone będą roboty drogowe.
0: Skrzyżowanie Bojkowskiej i Rolników zmieni się w czterowlotowe rondo.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Na termometrach w granicach 14,5 stopnia, najcieplej we Wrocławiu. Temperatura może jeszcze wzrosnąć do 16, w większości kraju przejaśnienia. Jutro pogoda raczej w kratkę, prawie wszędzie możliwe przelotne opady. Na termometrach do 18 stopni. W niedzielę może wyjść słońce, temperatura podobna.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu.

0: nowe nagranie Placebo. Helen Keller już jest w zestawieniu listy przebojów Turbo Top. Sprawdźcie.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Wszystko na antyradio.pl w zakładce Rokomotywa. Turbo Top oczywiście, jeżeli chodzi o Helen Keller i Placebo, ale Rokomotywę też możecie znaleźć na antyradio.pl. Jeżeli w ogóle będziecie na naszych stronach internetowych, to na pewno zobaczycie, co się działo w Las Vegas. A to wie najlepiej Marcin Wąkiewicz, który jest teraz ze mną w studiu. Cześć Marcin.
2: Cześć, dzień dobry. Wróciłem wczoraj z Las Vegas. Troszkę sobie przedłużyłem ten pobyt, no ale oczywiście poleciałem po to, żeby zobaczyć Metallicę razem z naszymi słuchaczami, ambasadorami Antyradia, z Asią i z Bartkiem z Gliwic. Bardzo fajny wyjazd, bardzo im się podobało, bardzo mnie się podobało. Na naszym Instagramie zresztą są moje filmy z tego koncertu Metallica, krótkie podsumowanie. No, na pewno jest to coś wyjątkowego, w ogóle cała ta sala Sphere, w której koncert się odbywał, i to, jak się odbiera tam koncerty, bo koncerty odbiera się tam zupełnie inaczej.
0: No właśnie, bardzo mnie to interesuje, bo chodzisz na koncerty, jeździsz na koncerty, jeździsz na festiwale i wiesz dokładnie, z czym to się je. Czy teraz, jak jesteś w takim Sphere, to jesteś bardziej jak w kinie, czy jesteś jednak mimo wszystko na koncercie rockowym?
2: To porównanie z kinem jest bardzo trafione, Tomku, bo rzeczywiście to jest takie miejsce, w którym jednak bardzo się zwraca uwagę na obraz. Ten obraz, który nie tylko jest przed nami, ale też obok nas i nad nami, bo ekran otacza w zasadzie w całości prawie, że słuchacza. Trzeba się obrócić, żeby zobaczyć krzesełka. Zespół gdzieś tam widziałem na dole, grał na scenie oczywiście, i ten zespół się pojawia też na tych wizualizacjach, bo bardzo sprytnie były wmontowywane fragmenty koncertu w wizualizację. Natomiast ogólnie mówiąc, miałem też taki moment, kiedy pomyślałem, że na dobrą sprawę, gdyby nie było zespołu, tylko ktoś by po prostu puścił muzykę z jakiegoś nośnika, no to byłoby tak samo. Czyli to jest tak, że to jest po prostu inne doznanie. Trochę trudno jest to porównać, bo chyba jednak wolę takie normalne koncerty tradycyjne.
0: To, co widzieliśmy na twoich filmikach, to jest niewyobrażalne. Trudno sobie wyobrazić coś takiego. Będąc tam w środku, no to już mogę się tylko domyślać. Ale teraz na przykład. Na koncertach jest coś takiego jak Golden Circle. Czy będąc w Sphere, Golden Circle to jest dalej od sceny, żebyś więcej widział, czy właśnie na samym środku, żebyś mógł kręcić się wokół własnej osi?
2: No i to jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo pierwszy raz nie żałowałem, że nie jestem przy scenie. Tak jak byłem na Metallice też w środku, w Snake Picie. Miałem przyjemność kilka razy być w Snake Picie i to jest fantastyczne doznanie, bo widzi się zespół praktycznie, tak ma się go na wyciągnięcie ręki. Tak tutaj, gdybym stał w Snake Picie, myślę, że bardzo dużo bym stracił, bo jednak dobrze jest siedzieć na takim koncercie. Tym bardziej, że to nie tylko są doznania wizualne i dźwiękowe, ale też i takie namacalne, bo były takie momenty, kiedy na przykład krzesełka wibrowały i nie wiem, czy to było specjalnie, czy nie, ale takie momenty były, chociaż sporą część koncertu spędziłem stojąc, to jednak w tych momentach, kiedy siedziałem, to też to odczuwałem. I to na pewno robi duże wrażenie, też w ogóle jakby wielkość tego ekranu powoduje, że kiedy się w niego wpatrujesz, możesz prawie że mieć zawroty głowy, kiedy coś, co widzisz na ekranie, zaczyna wirować. I ja miałem takie trochę wrażenie, więc musiałem sobie w pewnym momencie usiąść, żeby utrzymać równowagę.
0: Amerykanie są świrnięci na tym punkcie, że każdy taka niedogodność musi być napisana. Czy przed wejściem do Sphere masz ulotkę, że jeżeli masz możliwość palpitacji serca, nie wchodź, bo to nie jest sala dla ciebie.
2: Tak, był regulamin, w którym wszystko było wypisane, były też takie informacje, w których też było opisane, czego można się spodziewać w środku w sali. No i muszę powiedzieć, że faktycznie są takie wrażenia, to znaczy to jest w ogóle generalnie to jest wrażenie absolutnie niesamowite, kiedy ogląda się coś takiego i jeszcze dodatkowo ma się tę świadomość, że ten zespół rzeczywiście tam jest, bo tak jak mówiłem, momentami zespół pojawiał się na tych telebimach, więc można było też i posłuchać tego, co oni mają do powiedzenia. Koncert był trochę inaczej zorganizowany niż te wszystkie, które oni grali w czasie ostatniej swojej trasy, bo scena nie była okrągła, tylko bardziej trójkątna. Też mam wrażenie, że Hetfield mniej mówił do publiczności. Może dlatego, że to była, no może też jakiś, nie wiem, jakiś stres tam się pojawiał, bo przecież to był pierwszy raz, kiedy oni tam zagrali. Grają w sumie tam 24 koncerty w czasie tej rezydencji. Na pewno też można się było poczuć o tyle wyróżnionym, że z tego, co wyczytałem, Metallica na tej trasie grała koncerty w Stanach dla mniej więcej 50-60 tysięcy ludzi, a do Sphere wchodzi 18 tysięcy ludzi. I powiem ci nawet, że Ludzie, mieszkańcy Las Vegas, widząc mnie w koszulce Metallica, pytali mnie, jak mi się podobało, i często słyszałem głosy, że za drogo. Że oni by poszli, ale jednak bilety były za drogie. Dla nich były za drogie. Czyli to jednak pokazuje, że to było jakieś, powiedzmy, ekskluzywne doświadczenie. Powiem jeszcze jedną ciekawą rzecz dla tych wszystkich, którzy nas słuchają i lubią coś wygrywać w konkursach. Przywiozłem dwie koszulki. Specjalne koszulki, które były zrobione na tą rezydencję. I te koszulki będą do wygrania. Jedna będzie na antenie Antyradia, a druga na naszych social mediach. Także super. Proszę słuchać, proszę obserwować, bo obie koszulki rozdam. I myślę, że to jest bardzo fajna pamiątka. No i mogę powiedzieć tak, jeżeli kiedyś będziecie mieli możliwość być w Sphere, to warto to przynajmniej raz w życiu przeżyć.
0: Ja jeszcze muszę się dopytać, bo szukam takich rzeczy, które interesują mnie od strony organizacji takich koncertów. Czy po każdym utworze gasło światło, czy cały czas coś się działo na ekranach?
2: Nie, to było tak, że Metallica, jak teraz wiadomo, na koncertach używa kilku zestawów perkusyjnych. One się pojawiają i znikają, więc te momenty, kiedy perkusja Larsa jedna znikała, a druga się wynurzała, to były takie momenty, kiedy leciała jakaś taka, powiedzmy, muzyka, powiedzielibyśmy z magnetofonu. Zespół schodził ze sceny i była chwilka przerwy. Natomiast z reguły te piosenki, one się później przetwarzały w intra do utworów. I już było mniej więcej wiadomo, co za chwilę zespół zagra, zespół potem wychodził i zaczynał grać. Także, a były też piosenki takie, które były grane jedna po drugiej, panowie kończyli jeden utwór, zaczynali drugi, więc po prostu zmieniały się te wizualizacje. Wszystko było bardzo płynnie, nie było żadnych jakichś potknięć i niczego takiego.
0: No i najważniejsza rzecz, czyli akustyka, bo my zawsze mamy jakieś zastrzeżenia do akustyki. Mamy takie obiekty, gdzie mamy zakryty dach i jak jest zakryty dach, tej akustyki nie ma, a tamten dach jest zakryty w Las Vegas. No i jak z tą akustyką?
2: Wiesz co, no właśnie, jak z tą akustyką? Ja się spodziewałem chyba czegoś więcej. Może dlatego, że, no nie wiem, byłem nastawiony, że tam będą jakieś totalne fajerwerki dźwiękowe. I było tak, kiedy zaczęli grać, miałem wrażenie, że było dosyć głośno, a jak wiesz, bo tutaj o tym często rozmawiamy, ja zawsze używam stoperów na koncertach. Mam takie specjalne zawody, stopery, które sobie wkładam. Tym razem tych stoperów nie miałem. Miałem słuchawki pewnej znanej firmy, takie wkładane do uszu, które mają funkcję wytłumiania, właśnie taką specjalnie robioną pod koncerty. I w tych słuchawkach muszę powiedzieć, że bardzo dobrze było słychać. Założyłem je sobie i one mi trochę przycięły te wysokie częstotliwości, te, które najbardziej jakby, że tak kolokwialnie powiem, walą po uszach. I wtedy słyszałem świetnie, ale też muszę powiedzieć, i tutaj oddaję szacunek akustykom, czy też akustyce tej sali, że słyszałem wszystkie elementy dźwięku takie, jak powinny być, czyli zarówno wszystkie instrumenty, jak i wszystkie blachy perkusyjne i tak dalej. Nie było czegoś takiego, że ktoś gra za głośno, a ktoś gra za cicho. Wszystko było elegancko słychać, podobnie wokal, także tutaj nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Rzeczywiście to było świetnie nagłośnione.
0: Super. A jak nasi słuchacze?
2: Bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że nas odwiedzą w radiu, bo zapraszałem ich tutaj do naszej siedziby. Bardzo się cieszę w ogóle, że ten konkurs doszedł do skutku, bo zależy mi, żeby takich konkursów było na antenie Antyrady jak najwięcej i mogę obiecać, że będę robił wszystko, żeby takie konkursy się jeszcze pojawiły. Nie jeden w każdym razie, bo też dodam, nie pierwszy raz wysłaliśmy słuchaczy za ocean, bo to nie był pierwszy taki konkurs. I Bartek i Jasia bardzo zadowoleni, a to też są wyjadacze, bo byli na 40 Metallica w San Francisco. Zresztą Bartek pokazał to też walcząc w naszym konkursie.
0: No, absolutnie, wiedza fenomenalna.
2: Super wiedza, dokładnie. Naprawdę, także tak? Facet, który ma naprawdę Metallica w małym palcu i też był pod wrażeniem i też mówił, że bardzo mu się podobało.
0: Super. Marcin Bąkiewicz, szef Antyradia, był z nami, był w Las Vegas, wszystko widział, przywiózł prezenty, które rozdamy wam na antenie.
2: Bardzo dziękuję.
0: Antyradia. Wielkie dzięki.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: No to my tak przekornie teraz sobie zagramy YouTube. Chociaż jakby się tak dobrze nad tym zastanowić, to gdyby nie YouTube, Metallica by nie było z filmu. Bo kiedyś dawno temu Lars Ulrich poszedł na koncert YouTube do Sphere, no i wtedy się zaczęło.

0: Leny Krawic. Przepięknie. W piątek już delikatnie wchodząc w weekend. Ale dobra informacja dla fanów Joan Jett and the Blackhearts i dla tych wszystkich, którzy lubią utwory klasyczne. Będzie już w zasadzie specjalne wydanie albumu Zapowiedź Isle of Rock'n'Roll, przygotowane z okazji 45. rocznicy jego premiery. Kolekcja jest zatytułowana Isle of Rock'n'Roll i The Shadows Album. To wszystko ukaże się w grudniu, na początku grudnia. Najważniejszą częścią będzie oczywiście The Shadows Album, zestaw odnalezionych nagrań z 80. roku, które później trafiły na album I Love Rock'n'Roll. Więc niezła gratka.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Offley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
4: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
3: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
4: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
3: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
4: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
10: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada T-Love, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
18: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie.

Floydzi grają w tle, to jeszcze mogę przypomnieć, że w 2027 roku pojawi się w Polsce spektakl firmowany przez Rogera Watersa, poświęcony właśnie Pink Floyd. Będzie trasa, obszerna trasa koncertowa, w której 30 maja Roger Waters pojawi się na warszawskim Torwarze. To będzie też hołd dla muzyki i też świata wizualnego, jakby nie było, bo to jedno z drugim łączy się bardzo w przypadku Pink Floyd, ze tak zwanej złotej ery od 71 do 79 roku i skupiać będzie 10-osobowy zespół wykonujący utwory z albumów The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, a także The Wall. Spektakl będzie zatytułowany Roger Waters Presents Legacy Pink Floyd Show. No i przypomnę, że będzie miał miejsce 30 maja na warszawskim Torwarze. Bilety oczywiście będą w Antyradio w swoim czasie. Tymczasem dziś mija rocznica, kiedy w 2006 roku w Krakowie odszedł Marek Grechuta. Piosenkarz, kompozytor, twórca, wykonawca takich przebojów jak Niektórych nie znamy, Będziesz moją panią, Niepewność czy Korołów, ale także Zmysłowic zostawił pewną pamiątkę. Zawsze w Antyradio wracamy do tej pamiątki, nagranej wspólnie z Zmysłowic, z miłości do Krakowa i o Krakowie zresztą. Przypomnę, Marek Grechuta odszedł 9 października 2006 roku w Krakowie i miał 61

ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie.

0: wielkości wielkiej to nagranie i interpretacja oczywiście nie pozostawia żadnych wątpliwości. Johnny Cash, nieodżałowany Hurt na koniec tej części Rokomotywy w Antyradio. Lecz nim ją zamkniemy, oczywiście błyskawiczne pytanie retoryczne. Kto z Was chciałby wybrać się 13 października do warszawskiej stodoły na koncert SBB? Są chętni? Jeżeli tak, zapraszam. kasprol@antyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać stodoła, a ja się całą resztą zajmę. Czekam.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: still won't hear.
1: Reklama. A teraz w RTV Euragd.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Pięćdziesiąt szkół zamkniętych na Mazowszu w związku z zabójstwem w jednej z placówek. Potężne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na A2 pod Warszawą. W tej prawdzie też koncertowe ogłoszenie Antyradia.
2: Prawda Antyradia.
3: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. 50 szkół w całym kraju odwołało dziś zajęcia w związku z tragicznymi wydarzeniami w Ostrołęce i Podwyżkowym, gdzie zginęła woźna. Policja od wczoraj zatrzymuje kolejnych nastolatków, którzy grozili atakami lub przemocą. To już kilkanaście osób, a cyberpolicja wyłapuje kolejnych.
4: W każdym takim przypadku policja będzie bezwzględnie stosować prawo, będziemy bezwzględnie takie osoby pociągać do odpowiedzialności.
3: Służby skontrolowały ponad 10 tysięcy szkół. Od rana policjanci też w cywilnych ubraniach zabezpieczają okolice placówek.
2: Prawda. Antyradia.
3: Śmiertelny wypadek na A2 na Mazowszu. Droga jest całkowicie zablokowana w miejscowości Cisie między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim. Osobówka zdarzyła się tam z pojazdem ciężarowym. Zmarł kierowca tego pierwszego auta. Prędzej uda się odblokować ruch w stronę Mińska Mazowieckiego. W kierunku Warszawy utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.
2: Prawda Antyradia.
3: Propozycje zmian są. Teraz warszawski ratusz zbiera głosy mieszkańców, a ci piszą. W ciągu tygodnia wpłynęło 1700 uwag w konsultacjach dotyczących zmian w komunikacji po otwarciu kolejnych trzech stacji metra.
5: Zmiany dotyczą głównie trzech dzielnic: Bemowa, Ursusa i Włoch i są pod hasłem do metra, mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
6: To najszybszy, najwygodniejszy, najbardziej pojemny środek transportu, dlatego chcemy, aby jak najwięcej osób z niego mogło korzystać.
5: Zmiany dotkną ponad 20 linii autobusowych. Dla niektórych to zabranie bezpośredniego połączenia, a dojazd do metra nie zawsze jest atrakcyjny.
7: Nie będę z tego korzystać, ponieważ musiałabym nie wiadomo po co jechać naokoło.
5: Szczegóły zmian na stronie konsultacji. Wciąż można zabrać głos.
6: Do 25 października.
5: Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: Prawda Antyradia.
3: Na koniec ogłoszenie Antyradia. Nickelback zagra w Polsce. Muzycy ogłosili swoją trasę koncertową Everything Under the Sun Tour, w ramach której zawitają do Łodzi. Jako gość specjalny wystąpi Don Broco. Koncert będzie 1 lipca przyszłego roku, a sprzedaż ogólna biletów rusza równo za tydzień. Prawie 3 minuty po 15. Pełna kultura, zapraszam. Film o katastrofie sam okazuje się katastrofą. Digger może przynieść większe straty niż mówiły pierwotne wyliczenia. Według nowych wyliczeń The Wrap, produkcja z Tomem Cruise'em może przynieść 250 milionów dolarów straty. I to już po doliczeniu późniejszych wpływów spoza kin. Budżet razem z promocją miał wynieść 270 milionów dolarów. Na otwarcie produkcja zebrała globalnie tylko 21 milionów. To może być jedna z największych klap finansowych tego stulecia. Na północ od północy wraca na Netflixa. Jest zwiastun drugiego sezonu komedii o młodej inuitce, która po rozstaniu z mężem układa życie na nowo. Tyle, że mieszka za kołem podbiegunowym w miasteczku, gdzie wszyscy wiedzą o sobie wszystko. Pierwszy sezon poleca 100% krytyków na Rotten Tomatoes, ale jest ich tylko 23. 8 nowych odcinków zadebiutuje 5 listopada.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Na termometrach w granicach 15 stopni, najcieplej na Lubelszczyźnie. Temperatura może jeszcze wzrosnąć do 16. W większości kraju przejaśnienia, jutro pogoda raczej w kratkę, niemal wszędzie możliwe przelotne opady, na termometrach do 18 stopni. W niedzielę ma wyjść słońce, temperatura podobna.

0: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
1: Is this some sort of hip music that I don't

0: Strain is Katie Bar.
1: Katie Bar the door, you rise against. Za nami 13 minut prawie po 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części dzisiejszej Rokomotywy w Antyradio. Informuję, że od poniedziałku będziemy mieć dla was w Antyradio sporo ciekawostek muzycznych i około muzycznych. Bo w tym roku, przypomnę, 35 lat mija od premier absolutnych klasyków gatunku, czyli płyt Ten, Pearl Jam, Nevermind, Nirvana czy Bad Motorfinger, Soundgarden. No i z tej okazji będziemy mieć dla was sporo niespodzianek w nadchodzącym tygodniu od poniedziałku. Nasłuchujcie uważnie Antyradia. Tymczasem, jeżeli chodzi o dzisiejsze nagrody w postaci podwójnych wejściówek na koncert SBB, za moment dam nura do skrzynki kasprol@antyradio.pl i wybiorę tych, którzy się... Ty

0: the Revolution. A teraz bardzo ważna informacja. Zbliża się światowa seria koncertów grupy Nickelback, która towarzyszyć będzie płycie zatytułowanej Everything Under the Sun. Płyta ukaże się 30 października i w związku z tym Nickelback potwierdzili przyjazd do, a w zasadzie przylot do łódzkiej Atlas Areny. Koncert odbędzie się 1 lipca 2027. Nickelback. No ładnie.
1: Dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.
5: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
4: Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie. Anti-Radio. Gramy najlepszy rock. R.E.M. That's me in the corner. That's White Stripes. Queen. U2. Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Neonet, Neonet.
13: To korzyści pełen sklep.
12: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
14: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
12: Neonet.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
20: A to pan zalecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
23: Media Expert, taniej masz!
0: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
1: Kogo?
0: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
1: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
0: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
1: Tak, jest posterunkowy Cezary.
0: No, więcej na szkłomazgo.pl.
1: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
0: I Cezary Pazura.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
23: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
24: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
25: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
26: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
27: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka. Codziennie
28: niskie ceny. Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
29: Tak, a co?
28: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
29: Już robię drugą.
28: Na komputer.
29: Już biorę pożyczkę.
28: Na co?
29: Na komputer. Moje ty szczęście.
30: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
31: Aliorbank albo nic.
30: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
32: Po reklamie.
33: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
34: To jest Rock News w Antyradio.
35: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nic takiego nie powiedziałem. Brian May wycofuje się rakiem ze słów, które mogły sugerować, że Queen nigdy więcej nie ruszy w trasę koncertową. Mówił o kosztach, jakie niesie takie podróżowanie zdrowotnych czy w relacjach i że 50 lat w drodze to chyba wystarczająco dużo. Teraz podkreśla, że to wszystko nie oznacza, że jego zespół nie wyruszy w tournée. Oznacza, że na razie jest przerwa. Wraca książka o pierwszej wizycie Metaliki w Polsce. Behind the Iron Curtain będzie miała reedycję z większą liczbą materiałów niż pierwowzór. Tym razem to nie będzie limitowane wydawnictwo wzbogacone o boks, jak wcześniej, premiera jeszcze w tym roku. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
34: To był Rock News w Antyradiu. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
36: This adiós.

prywatną skrzynkę mojego prywatnego listonosza kaspro@antyradio.pl i pojawiły się pytania, czy będą zaproszenia na koncert grupy Europe w Antyradio. Oczywiście, że tak. Mówiłem o tym nieraz. Europe, z tego co wiem, na warszawskim Torwarze 20 października i w przyszłym tygodniu już do niektórych z Was pofruną podwójne wejściówki. Będą także zaproszenia na koncert Simple Plan, będzie także zaproszenie na Pink Floyd History albo na fantastyczny cover band God Save the Queen. A teraz coś w temacie.

0: chaosu.
1: Prawie, że na koniec naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradio. Proszę bardzo, jaka miła niespodzianka.
2: Dzień dobry.
1: Małgorzata, dzisiaj sama?
2: Tak, dzisiaj sama.
1: To trochę smutno będzie.
2: No, ale mam tylu słuchaczy po drugiej stronie, że jakbym nie była sama.
1: Przewidziany po 16 chaos z sosem.
2: Tak, dokładnie tak.
1: A ja znikam, Tomasz Kasprzyk, dziękuję bardzo. Rammstein na koniec, Zone. Przypominam, podejrzyjcie słoneczko w internecie, bo... Film koncertowy Rammstein już niebawem.

0: Reklama. SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50 na 50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mamo, ten bohater jest dziwny.
8: Nie lubisz go?
7: Lubię i to jest najdziwniejsze.
9: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
13: Za mniej! Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Dziesiąt szkół zamkniętych po zabójstwie w jednej z placówek na Mazowszu. Sejm przyjął przepisy o blokowaniu niebezpiecznych treści w sieci. W tej prawdzie też pomarańczowa zaraza w Parlamencie Europejskim.
3: Prawda Antyradia.
4: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Prawie 60 szkół jest dziś zamkniętych, informuje szefowa resortu edukacji. To w związku z wczorajszym zabójstwem w szkole na Mazowszu. Barbara Nowarska zapowiada teraz więcej treningów w placówkach dotyczących różnych sytuacji kryzysowych. Z kolei na posiedzeniu sztabu kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim są rekomendacje dla dyrektorów. Wskazują na konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli oraz weryfikację zasad dostępu do budynków i terenów szkolnych. Mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
5: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej. To znaczy, że należy dokonać przeglądu przyjętych w szkołach i placówkach sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
4: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach. Na Mazowszu w policyjnym nadzorem objętych jest w sumie 2,5 tysiąca szkół.
3: Prawda Antyradia.
4: Ze strony wybrańców narodu ustawa, która ma tu pomóc. Przyjęte zostały przepisy, które mają pomóc w blokowaniu niebezpiecznych treści w sieci. Posłowie głosowali w tej sprawie po raz drugi, bo w styczniu podobne przepisy zawetował prezydent Nawrocki. Trzeba uporządkować narzędzia, które pozwolą reagować w przypadku patologii, mówi szef koalicyjnego klubu PSL Krzysztof Paszyk.
6: Jeden z tych szaleńców planował streamować najprawdopodobniej swoje działania. Apel do Konfederacji, do PiSu, to trzeba uciąć. Tak nie może być. Nowe rozwiązania ustawowe temu będą pomagać.
4: Opozycja jest zdania, że ustawa ograniczy wolność w internecie.
3: Prawda Antyradia.
4: Amerykanie jednak lepiej łączą kropki, niż wskazywałyby na to stereotypy. Około 80% uważa, że polityka prezydenta Donalda Trumpa przyczyniła się do wzrostu cen, który następuje szybciej niż wzrost ich dochodów. To wyniki sondażu Reutersa i Ipsos. Ostatnio głowa państwa próbowała im wmówić m.in., że za wzrost cen paliw odpowiada Ukraina, a nie wojna USA i Izraela z Iranem, która sparaliżowała kluczowy szlak transportu ropy.
3: Prawda Antyradia.
4: Król jest nagi. Już dosłownie w Parlamencie Europejskim stanęła rzeźba przedstawiająca nagiego Donalda Trumpa. Żeby nie było wątpliwości interpretacyjnych, władca zachodniego świata siedzi na ramionach wychudzonego mężczyzny, który ugina się pod jego ciężarem. Całe dzieło zatytułowano Pomarańczowa zaraza. Na termometrach w granicach 15 stopni, najcieplej na Lubelszczyźnie. Temperatura może jeszcze nieco wzrosnąć, w większości kraju przejaśnienia. Jutro pogoda raczej w kratkę, prawie wszędzie może przelotnie pokropić. Na termometrach do 18 stopni. W niedzielę może wyjść słońce, temperatura podobna.
3: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
7: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: mam nadzieję, że właśnie tak będziecie się do mnie zwracać. Dziś sama zostałam. Tomasz postanowił mnie opuścić, tak więc ze mną spędzicie czas, mam nadzieję, do godziny 20. I co dziś w programie? Książki wszechczasów, mamy nowy ranking i bardzo jestem ciekawa, czy zgadlibyście, co znalazło się na pierwszym miejscu, bo no, ja się zdziwiłam. Sprawdzimy też, czy dzielenie łóżka z psem pozwala się wyspać i dlaczego czasem nie warto zgłaszać się po swoje rzeczy do swojej byłej albo do swojego byłego. No i oczywiście będę też coś dla Was mieć. Dziś to 3 podwójne bilety na koncert God Save the Queen 16 października w hali Arenie w Bydgoszczy. Ten koncert się odbędzie. Pytanie konkursowe jeszcze przed godziną 17.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: z głośników w Antyradiu.
1: No, dzień dobry, dzień dobry. 10 minut po godzinie 16 na zegarach. Ja się nazywam Małgorzata Wierzyjewska. Przyjaciele mówią do mnie Małgo.

0: z głośników w Antyradiu.
1: No właśnie, słuchajcie, bo ja zapomniałam o jednej z najważniejszych rzeczy. Możecie kontaktować się ze mną przez naszego maila paramaupantyradio.pl. Możecie też do mnie dzwonić pod numerem telefonu 321-321-600, ale możecie też, tak jak Grzegorz, skontaktować się ze mną przez naszego WhatsAppa.
2: Dzień dobry, Małgo. Tutaj Grzesiek z Zielonej Góry. Ja bardzo bym poprosił jakiegoś Pink Floyda albo Deep Purple w ten piątkowe popołudnie. Życzę ci wszystkiego dobrego i pozdrawiam słuchaczy.
1: No ja tobie też życzę wszystkiego dobrego. Zobaczymy, co da się zrobić. A jeśli wy chcielibyście odezwać się do mnie przez WhatsApp, to numer telefonu zapiszcie sobie, proszę bardzo. 797 40 30 20.
3: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
4: Hey, what's up, it's Shannon.
5: And this is Sully from Godsmack.
6: Hey, this is Rob.
7: This is James from Metallica.
8: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
0: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Pewnego razu

0: Roszen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Roszen, perfekcyjnie chrupiące.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.

0: W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Czyta lektor AI.

0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: To jest Rock News w Antyradio.
6: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Ogłoszenie Antyradia. Nickelback wracają do Polski po długiej przerwie. Zespół wystąpi 1 lipca w łódzkiej Atlas Arenie. A skoro o koncertach mowa, Nocny Kochanek odpala dziś trasę heavy metalowe Jaja. Panowie wystąpią w krakowskim klubie Studio. Otwarcie drzwi o 18:00, koncerty ruszą pół godziny później, a Nocny Kochanek wejdzie na scenę na jakieś półtorej godziny o 20:15. Jutro John Anderson and the Band Geek w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu zagrają klasyki Yes. Start o 20:00. W łódzkiej Ulturze wielkie ilości piorunów naraz. Otwarcie o 18:30. O 19:00, nie pamiętam, o 20:00 donikąd, a wielkie ilości piorunów naraz na scenie o 21:00. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
4: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: No dobra, to teraz proszę bardzo, aby wszyscy właściciele psów, którzy śpią z nimi w łóżku, zamienili się w such, bo okazuje się, że naukowcy mają dla nas dobrą wiadomość. Czworonogi mogą zakłócać nasz sen znacznie mniej niż nam się wydaje. Psy biedaczki. Badaczki z Kanady przez 4 tygodnie obserwowały 25 osób i 38 psów i odkryły coś bardzo zaskakującego. Częściej to człowiek zaczynał się wiercić i budził psa, a nie odwrotnie. Co więcej, właściciele przyznawali też, że przy psach czują się bezpieczniej i choć naukowcy zaznaczają, że badanie było niewielkie i że potrzebne są kolejne, no to jest chyba dobra wiadomość, co? Czyli my przez lata oskarżaliśmy psy o zabieranie kołdry, o to, że się wiercą, o to, że, nie wiem, zakłócają nam sen, a teraz okazuje się, że to my im przeszkadzamy i jeszcze chwila i pies każe nam spać na kanapie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: No dobra, moi drodzy, obiecałam wam konkurs przed godziną 17, a więc oto i on. Do rozdania 3 podwójne bilety na koncert God Save the Queen 16 października, czyli już za dni kilka w hali Arenie w Bydgoszczy. Ten koncert się odbędzie. God Save the Queen, jeśli ktoś z was nie zna, to najlepszy tribute band legendarnej formacji Queen w historii. Tak przynajmniej o tym zespole mówią. No i co? Każdy z nas zna kogoś, kto zasługuje na specjalną ochronę, prawda? Takich sił wyższych, można powiedzieć. A że rozdajemy właśnie bilety na koncert God Save the Queen, to pomyślałam sobie, żebyście dokończyli tytuł brytyjskiego hymnu po swojemu, czyli God Save the, i tutaj sobie dokańczacie. Powiedzcie, kogo lub co należałoby chronić za wszelką cenę i dlaczego. paramaupa@antyradio.pl.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: Reklama. SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50 na 50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
12: Tak, a co?
11: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
12: Już robię drugą.
11: Na komputer.
12: Już biorę pożyczkę.
11: Na co?
12: Na komputer. Moje ty szczęście.
13: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Aliorbank albo nic.
13: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie. Antyradio.

0: Jest decyzja sądu w sprawie 15-letniego zabójcy z Podwyżkowa. Przypadki agresji w szkołach nie są ze sobą powiązane według MSWiA. Ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. 15-letni zabójca z Podwyżkowa trafi na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Tak zdecydował sąd rodzinny. Biegli psychiatrzy mają go przebadać i orzec, czy jego stan rozwoju psychicznego pozwala, aby odpowiadał jako osoba dorosła przed sądem. Dzień wcześniej w Ostrołęce, też na Mazowszu, 19-latek ranił 9 osób. Tego samego dnia w Sierpcu zgłoszenie o 17-latku, który planował atak w szkole, on spędzi w areszcie najbliższe 2 miesiące.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie ma twardego wskazania na to, że 3 tragiczne sytuacje były ze sobą powiązane. Tak mówi tymczasem szef MSWiA. Jak przekazał Marcin Kierwiński, policja w sile 24 tysięcy funkcjonariuszy zajrzała dziś do 15 tysięcy szkół. Zatrzymano 19 osób, czy to za groźby, czy w związku z niebezpiecznymi przedmiotami, które miały przy sobie. Służby monitorują także internet, mówi minister.
2: Ta akcja policji, to w zależności od tego, jak co będzie pokazywała też analiza i wyniki rozmów z tymi zatrzymanymi w ciągu ostatniej doby, to będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia tej sytuacji.
0: Pogłoski o jakimś internetowym wyzwaniu można włożyć między bajki. Nie było czegoś takiego, dodaje Kierwiński.
1: Prawda Antyradia.
0: Ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę druga tura wyborów, w których zmierzy się bezpartyjny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Z opublikowanego dziś sondażu OGB dla lovekraków.pl wynika, że wybory wygra Gibała, zdobywając 60% głosów.
1: Prawda Antyradia.
0: Jajka zostały policzone. Dokonał tego GUS z okazji Dnia Jajka i mamy rekordy. W zeszłym roku wyprodukowano w kraju 14 miliardów 400 milionów jaj. To o 100 milionów więcej niż rok wcześniej. Jemy też rekordowo, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
3: Policzyliśmy, że średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek. Oczywiście jedni zjedli ich mniej, a inni sporo więcej, ale przeciętnie właśnie 218, o 17 więcej niż rok wcześniej.
0: Poprzedni rekord spożycia jest z 2005 roku. Wtedy było 215 jajek na mieszkańca.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Na termometrach w granicach 14 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku. Cieplej raczej już nie będzie, w nocy niewiele chłodniej, około 10-11 stopni. Jutro pogoda raczej w kratkę, prawie wszędzie możliwe przelotne opady. Na termometrach do 18 stopni, w niedzielę może wyjść słońce, temperatura podobna.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
4: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin.

0: Slash, Miles Kennedy and the Conspirators to pierwsza zapowiedź piątego wspólnego studyjnego albumu zespołu o tym samym tytule, którego premierę zaplanowano na 26 lutego przyszłego roku.
1: Para z głośników w Antyradiu.
0: I od razu warto też przypomnieć, że muzycy już w przyszłym roku przyjadą do Polski. Koncert zaplanowano na 9 czerwca. Właśnie wtedy odbędzie się on na letniej scenie Progresji w Warszawie, więc bądźcie czujni, bo jestem przekonana, że Antyradio, a jak będzie mieć dla Was bilety na ten koncert właśnie. A teraz szybko przeniesiemy się do Włoch. Złodzieje ukradli butelki, wyobraźcie sobie, łącznej wartości 5 milionów euro. I tutaj nie chodzi o kaucję, którą można odzyskać w butelkomacie na przykład. Łupem padły wyjątkowo cenne butelki, a cała sprawa przypomina naprawdę scenariusz filmu sensacyjnego, tyle że zamiast złota czy diamentów celem były właśnie trunki warte fortunę. Boże, 5 milionów euro w butelkach, tak sobie myślę. U mnie to najdroższa rzecz w barku to sam barek.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: teraz, drogie dzieci, sprawdzimy sobie, dlaczego nie warto wracać po rzeczy do swojej byłej.
1: Para z głośników w Antyradiu.
0: Pewien 33-letni jegomość ze Zbąszynia, tak tutaj sobie napisałam, po alkoholu oczywiście, jak do czego nie zachęcamy, nie raczcie się zbytnio, postanowił odwiedzić swoją byłą partnerkę. I wyobraźcie sobie, że on postanowił ją odwiedzić w stanie wskazującym tylko i wyłącznie dlatego, że chciał właśnie odebrać rzeczy, które zostały u niej po rozstaniu. Na miejscu zastał jednak jej nowego partnera i atmosfera, jak to w takich wypadkach bywa, szybko zrobiła się nerwowa, a mężczyzna postanowił wyładować emocje na drzwiach wejściowych. Kopał ją, uderzał pięściami tak długo, aż całkowicie je zniszczył. No i problem w tym, że mieszkanie było wynajmowane, więc właściciel tego mieszkania bardzo się zdenerwował i zawiadomił policję. Ten 33-latek przyznał się do uszkodzenia mienia, teraz grozi mu nawet 5 lat odsiadki. No cóż, miała już nowego faceta, to drzwi teraz też będzie mieć nowe.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Villavolo, a.k.a. VV.
3: Hey, this is Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: sklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
2: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
1: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
2: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
1: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
2: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgo.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pan zalecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od

0: wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Radio z klasycznym metalem będzie grało w szóstej odsłonie serii Grand Theft Auto. Twórcy właśnie ujawnili, że DJ-ami w jednej ze stacji w grze będą muzycy Slayera, Kerry King i Toma Raya. Stacja The Chamber ma serwować graczom klasyki z lat 80. i z kolejnych dekad. Na razie wiadomo, że usłyszymy Black Sabbath, Panterę i oczywiście Slayera. GTA 6 ma ukazać się 19 listopada. Elon Musk i David Byrne. Przyznacie, takiej współpracy się nie spodziewaliście. Choć współpraca to może być trochę za duże słowo. Byrne wziął po prostu wypowiedzi miliardera i zrobił z nich piosenkę Let Me Sell You a Dream. Kawałek ma być wykorzystany w dokumentalnym filmie Musk. Kolejne Rock Newsy w poniedziałek.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: z głośników w Antyradiu.
1: 22 minuty zostały do godziny 18. Słuchacie pary z głośników i to jest bardzo słuszna koncepcja. Nie oddalajcie się zbytnio od Antyradia. Ja dzisiaj sama samiutka i pytacie w związku z tym, czy to ja przygotuję nasz konkurs. Ostatni będą pierwszymi.
2: Otóż nie.
1: No właśnie. Skoro to już mamy jasne, to teraz Tomasz Kasprzyk opowie wam o jednym z najważniejszych i najbardziej przełomowych utworów w historii muzyki rockowej.
0: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: Tym razem mam przed sobą debiutancki album studyjny Black Sabbath, wydany w lutym 70 roku i zarazem pierwszy album heavy metalowy, który ukazał się w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Według gitarzysty Black Sabbath i członka, a także założyciela Tommy'ego Iommi, ten album grupy został nagrany w ciągu jednego dnia, 16 października 69 roku. Sesja trwała 12 godzin. Iommi powiedział: po prostu weszliśmy do studia i zrobiliśmy to w jeden dzień. Zagraliśmy nasz set na żywo i to wszystko. Poza dzwonkami, grzmotami i efektami deszczowymi dodanymi na początku utworu oraz dwuścieżkowymi solówkami gitarowymi do albumu nie dodano praktycznie żadnych nakładek. Album zresztą także znalazł się w książce 1001 płyt, których musisz posłuchać przed śmiercią. A zatem fragment krążka Black Sabbath. Black Sabbath przed nami.
0: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: z głośników w Antyradiu.
1: 16 października, Hala Arena, Bydgoszcz, koncert God Save the Queen. Tak się składa, że mam dziś dla was 3 podwójne zaproszenia na to wydarzenie. No i ponieważ każdy z nas zna kogoś, tak przynajmniej myślę i taką mam nadzieję, kto zasługuje na specjalną ochronę sił wyższych, to poprosiłam was, abyście dokończyli tytuł brytyjskiego filmu i powiedzieli, kogo lub co należałoby chronić za wszelką cenę i dlaczego. Aleksandra napisała do mnie na paramaupantyradio.pl: God saves the spanko z pieskiem w jednym łóżku. No i tutaj ja się pod tym podpisuję niestety, albo stety, rękoma i nogami. Mój piesek z nami śpi. No, przyznam to już szczerze. Jestem ciekawa, jak wy w ogóle się zapatrujecie na to. Czy śpicie ze swoimi zwierzakami, czy nie śpicie ze swoimi zwierzakami. God save the nalewka z Aronii, napisał Jacek. Już jest po 12, to nie musimy się tak jawnie odcinać, ale też nie namawiamy i nie zachęcamy. Pamiętajcie. Paulina napisała: God save the yarn. Za wszelką cenę trzeba chronić włóczkę, bo bez włóczki nie da się szydełkować. A co to za życie bez szydełkowania? Jakieś inne pomysły? Czekam. paramaupa.antyradio.pl.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

Produkcja Nie Hańbi. Tydzień dał ci w gość? Podłącz się do prądu i naładuj baterie. W sobotę po 14 Paweł Chowaniec serwuje idealny reset na weekend. Odrzuć stres, złap oddech i posłuchaj wszystkich strun rocka w

0: Czysta esencja roka prosto z tłoczni. Bartek Synowiec melduje gotowość i serwuje świeże kawałki, recenzje oraz bilety na najlepsze rockowe koncerty. Włącz świeży towar w każdą sobotę po 18:00. Tylko w Antyradiu. Dobry ten towar, Synowiec.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
3: No i mamy jesień.
4: A ja mam dla ciebie cynk.
3: O, cynk. W sensie podpowiedź?
4: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
3: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
4: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
3: Swanson?
4: Mądra suplementacja już od 57 lat.
3: To ma sens.
5: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: USA, Ukraina i Europa znów siadają do rozmów o zakończeniu wojny z Rosją. Zaczyna się batalia o unijne miliardy. Rywalizować będą samorządy. Ceny paliw w górę. Diesel podskoczyło ponad 20 groszy.
1: Prawda Antyradia.
7: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Startują rozmowy o propozycji pokojowej dla Kijowa i Moskwy. Do Miami przyjechała delegacja Ukrainy i przedstawiciele europejskich krajów. To, co tam uradzą, Amerykanie mają potem przedstawić Rosji. Dyskusje mają trwać 2 dni. Ukraińskie media podały dzisiaj, że Rosja może się zgodzić na rozejm energetyczny pod warunkiem zniesienia części sankcji i zawieszenia broni na Morzu Czarnym.
1: Prawda Antyradia.
7: Batalia o unijne miliardy, czas start. Polska ma dostać rekordowe 123 miliardy euro z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-34, a podzielić potem część dla regionów. Województwo śląskie stara się o jak największą kwotę.
8: Priorytetem jest dokończenie transformacji energetycznej regionu, mówi marszałek województwa śląskiego Wojciech Sołga.
9: Najważniejsze, że będziemy my, jako województwo śląskie, mieli środki na rozwój, środki na sprawiedliwą transformację, więc osobiście śpię spokojnie.
8: Do rozwiązania są też inne problemy, na przykład związane z mieszkalnictwem, wyjaśnia Stefania Koczar-Sikora z Urzędu Marszałkowskiego.
10: Przystępne cenowo mieszkalnictwo to jest problem, który nawet jest dostrzeżony na poziomie europejskim, bo to jest problem, który dotyczy wszystkich państw silnie rozwiniętych, więc takie działanie będziemy realizować z całą pewnością, z mocniejszym zakresem niż dotychczas.
8: Politycy na razie nie ujawniają, o jaką kwotę walczy Śląsk. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
7: Ceny paliw w górę. Podrożały na rynku hurtowym i zdaniem ekspertów w przyszłym tygodniu przełoży się to na sytuację na stacjach. Litr benzyny 95 może kosztować średnio ponad 7 zł za litr, pisze epetrol.pl. W weekend benzyna jeszcze po 6,97, a diesel już po ponad 8 zł. 8 zł i 6 groszy. To skok aż o 24 grosze w porównaniu do piątku.
1: Prawda Antyradia.
7: Pod hasłem Wejdź do historii odbędzie się 15. już edycja darmowego listopada w rezydencjach królewskich. W tym roku Zamek Królewski na Wawelu przygotował m.in. wystawy Anna Jagiellonka, Wszystkie twarze królowej, czy prezentację obrazu Kobieta z naszyjnikiem z pereł, mówi Andrzej Betlej, dyrektor zamku.
11: To będzie hit tegorocznego darmowego listopada, specjalnie Na tą okazję sprowadziliśmy z Berlina obraz Vermeera van Delft. I to trzeba powiedzieć wprost, to jest pierwszy pokaz tego wyjątkowego artysty w historii polskiego muzealnictwa.
7: Szczegóły o rezerwacji bezpłatnych biletów są na stronie zamku.
12: Pełna kultura, zapraszam. Jest nowy zwiastun The Birthday Party, a w nim Willem Dafoe urządza córce urodziny i próbuje urządzić jej życie. Aktor gra magnata, który na prywatnej wyspie urządza wystawne przyjęcie dla córki. Przy okazji chce zdecydować o jej przyszłości, ale ona ma własne plany. To będzie thriller osadzony w latach 70. nad Morzem Śródziemnym. Film powinien być już dostępny w streamingu. Coś się rozjeżdża w sprawie nowych Szybkich i Wściekłych. Vin Diesel wzruszył się scenariuszem, którego podobno nie ma. Aktor zapewniał, że tekst Fast Forever jest najlepszy od dekad i doprowadził go do łez. Tymczasem według Jeffa Snydera film nie ma ani scenariusza, ani reżysera. Zdjęcia miałyby ruszyć dopiero na początku 2028 roku, choć premierę wyznaczono na 17 marca tego samego roku. Universal zaprzecza tym doniesieniom. Na termometrach w granicach 14 stopni najcieplej na Dolnym Śląsku. Cieplej już nie będzie dzisiaj, w nocy niewiele chłodniej, około 10-11. Jutro pogoda raczej w kratkę, prawie wszędzie może przelotnie pokropić. Na termometrach do 18 stopni, w niedzielę ma wyjść słońce, temperatura podobna.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: No dobrze, na początku pary z głośników obiecałam wam ranking najpopularniejszych książek wszechczasów. Stworzył go pisarz James Chapman. On przygotował takie zestawienie na podstawie liczby sprzedanych egzemplarzy z ostatnich 50 lat. I teraz tak, co mnie bardzo zaskoczyło, na pierwszym miejscu znalazła się Biblia, drugie zajęła czerwona książeczka Mao Tse-tunga, a trzecie saga o Harrym Potterze. W pierwszej dziesiątce są też Władca Pierścieni, Alchemik, Kod Leonarda da Vinci i Zmierzch, czyli ludzie najchętniej czytają o religii, polityce i czarach. W sumie nic dziwnego, bo patrząc na dzisiejszy świat, to trudno się chyba zdecydować, co, która z tych trzech rzeczy najbardziej przypomina fantastykę.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: No, dla mnie dużo zaskoczeń w tym rankingu. Słuchajcie, a jeżeli chcielibyście tę piosenkę, tę właśnie, usłyszeć w wykonaniu God Save the Queen, czyli najlepszego podobno tribute bandu tego zespołu, to pamiętajcie, że trwa nasz konkurs. Konkurs, w którym poprosiłam was, abyście dokończyli tytuł brytyjskiego hymnu God Save the i powiedzieli, kogo lub co należałoby chronić za wszelką cenę i dlaczego. Paramałpa antyradio.pl.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Ej, słuchajcie, w polskiej polityce wybuchła kolejna afera. Tym razem Sedesowa. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przeprowadzili kontrolę w Ministerstwie Rolnictwa i odkryli coś, co wywołało ich duże oburzenie. Chodzi o luksusowe wyposażenie ministerialnych toalet, a konkretnie elektroniczne deski myjące. Urządzenia mają funkcje, które kojarzą się raczej z drogim hotelem niż państwowym urzędem i sprawa szybko trafiła do mediów oczywiście, a politycy opozycji nazwali ją nawet aferą sedesową Krajewskiego od nazwiska ministra rolnictwa. I tak oto, słuchajcie, wyposażenie toalety stało się przedmiotem politycznej dyskusji, bo zamiast rozmawiać o cenach żywności, o sytuacji rolników, czy na przykład, nie wiem, o przyszłości polskiej wsi, to politycy spierają się o to, na czym siedzą urzędnicy. Kumacie to? Ale wiecie co, też tak sobie myślę, elektroniczna deska w ministerstwie to może być przełom. Wiecie, wreszcie jakieś urządzenie w polskiej administracji, które naprawdę potrafi samo załatwić sprawę.
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Antaradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi granczowy tydzień w Antyradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe granczowe koszulki. Granczowy tydzień rusza już od najbliższego poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
11: Nie, jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
11: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
12: SBB, formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
13: A cappuccino też za piątkę?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A
14: też. Teraz

właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: sklepach stacjonarnych. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: KSW się nie zatrzymuje. Już w sobotę kolejna gala napakowana wielkimi nazwiskami. W walce wieczoru mistrz wagi koguciej Witalij Jakimienko stanie do pierwszej obrony tytułu w starciu z Marcelo Morelim. Piekielnie mocno bijący Lajt Zerhuni sprawdzi w nowej kategorii wagowej gotowego na każde wyzwanie Andrzeja Grzebyka. Ponadto podkarpacki bóg wojny Mateusz Makarowski zmierzy się z Adamem Soldajewem, a były mistrz Marian Żółkowski spróbuje zrewanżować się Wilsonowi Vareli. Oglądaj w tę sobotę tylko w Kanal Plus. Galę poleca Antyradio.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Słuchajcie, my sobie tutaj gadu-gadu, prawie 19 na zegarach, dokładnie 18.38, a ja zapomniałam prawie o moim ulubionym kąciku.
1: A może powiedz mi coś, czego nie wiem?
2: Małgo wie, czyli nikt nie pytał, ale każdy potrzebował.
0: No właśnie, to kącik, w którym opowiadam wam oczywiste oczywistości albo sprzedaję takie oczywiste ciekawostki, ale nie tylko, bo też wy piszecie do mnie na paramaupa@antyradio.pl w tytule wpisując Małgo wie i ciekawostki mam od was, tak jak tę. Napisał do mnie Dawid, żaba leśna z Alaski, Rana sylwatica, potrafi zamarznąć na zimę, a potem wrócić do życia wiosną. Na czas mrozów jej ciało zamarza aż do 70%. Serce przestaje bić, oddech ustaje, mózg przestaje działać i mimo to nie umiera. Dzięki naturalnym płynom przeciwzamarzaniu, pisze Dawid, jak glukoza i mocznik, jej komórki nie ulegają uszkodzeniu. Gdy przychodzi wiosna, rozmraża się i skacze dalej, jak gdyby nigdy nic. Nie ma za co.
1: Powiedz coś, czego nie wiem, ale...

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Słuchajcie, przygotowując się do programu, przeglądam bardzo, ale to bardzo dużo portali internetowych. Przedzierzguję się po prostu przez miliony stron. No może przesadzam, ale rzeczywiście bardzo dużo tych stron sobie oglądam. I dzisiaj wpadł mi tytuł, teraz uwaga, nie układacie się w związku, to może być wina tych cech charakteru. No więc przyjrzałam się tej informacji bliżej. I tak, jest 5 cech charakteru, które potrafią skutecznie zniszczyć związek, podobno. Psychologowie ostrzegają, że miłość nie zawsze wygląda tak pięknie, że szkodzą jej wielkie kłótnie i zdrady, tak? Ale czasem też wystarczą codzienne zachowania. Ciągłe krytykowanie partnera, porównywanie go z innymi, obojętność, unikanie rozmów o emocjach i lekceważenie jego potrzeb mogą stopniowo niszczyć relacje i dlatego eksperci radzą. Więcej słuchajmy, doceniajmy się i rozmawiajmy, zanim drobne pretensje zamienią się w poważny konflikt. Tak było napisane. Czyli co, ja to rozumiem tak, podstawą związku jest dobra komunikacja, nie? Dlatego zamiast mówić nic mi nie jest, to lepiej od razu zapytać, o co będziemy się kłócić.
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Anti Radio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Reklama. Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada T-Love, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio. Po reklamie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Fajny ten klimacik robi nowa Greta Van Fleet. Tear It Down. Za nami w Antyradiu słuchacie pary z głośników. Na zegarach dokładnie 8,5 minuty po godzinie 19. A teraz słuchajcie, zajmiemy się tym, że Polacy przestają pić alkohol. I to w takim tempie, że okazuje się, że jesteśmy w europejskiej czołówce zmian. Według danych przytaczanych przez Puls Biznesu, aż 35% Polaków nie piło alkoholu w ciągu ostatniego roku. Prawie połowa sięga po niego rzadziej niż raz w miesiącu, a codziennie pije zaledwie 0,5% badanych. Zmienia się też podejście młodych ludzi, bo coraz częściej wybierają siłkę, wybierają zdrowy styl życia i imprezy bez procentów. I co ciekawe, aż 88% Polaków uważa, że można się świetnie bawić bez alkoholu, a wśród osób między 18 a 24 rokiem życia przekonani są o tym niemal wszyscy. Czyli wygląda na to, że stereotyp Polaka, pijaka, takiego Polaka z butelką powoli odchodzi do lamusa. I jeszcze chwila, mam wrażenie, i na polskim weselu najbardziej pijany będzie kto? Wujek, który przez pomyłkę wypił kombuczę i myśli, że go kopnęło.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Już to widzę w ogóle. Ale kombucha pyszna, polecam.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know.

0: głośników w Antyradiu.
1: Wybrano najpiękniejsze plaże świata, wyobraźcie sobie. I uwaga, ta najwyżej oceniona znajduje się na Sri Lance. To Arugan Bay, która zdobyła niemal 99 punktów na 100 możliwych, czyli no naprawdę wysoko i musi być przepiękna. Muszę sobie wygooglować, bo szczerze mówiąc nie wiem, jak ona wygląda, ale sobie mogę wyobrazić. Ona słynie z pięknego piasku, palm i świetnych warunków do surfowania. W Europie z kolei zwyciężyła włoska Sperlonga przed Blue Lagoon na Malcie i plażą Patara w Turcji, a w obu Amerykach najwyżej oceniono zatokę Hanauma na Hawajach, która słynie z raf kolorowych, koralowych, to chciałam powiedzieć, i kolorowych ryb. Turkusowa woda, złoty piaseczek, palmy, no brzmi to wszystko jak raj na ziemi. Ja sobie przypominam mój urlop, bo ja też w tym roku byłam na plaży, tyle że w Mielenku, wiatr urwał mi parawan, piasek znalazłam nawet w portfelu, ale przynajmniej nie musiałam lecieć 12 godzin.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson, also of Rush.
4: Hi, this is Steph from Placebo.
5: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Czysta esencja rocka prosto z tłoczni. Bartek Synowiec melduje gotowość i serwuje świeże kawałki, recenzje oraz bilety na najlepsze rockowe koncerty. Włącz świeży towar w każdą sobotę po 18:00. Tylko w Antyradiu. Dobry ten towar, Synowiec. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przy dłonie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: Nie chodzi tylko o jazdę. chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
16: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
17: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
18: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
17: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
18: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
17: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
19: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do Graczy Drapaczy.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
21: Wow, ale mają ceny. Najlepsze do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche. Kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
22: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
23: By ktoś powiedział pyszne.pl.
24: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
25: Po reklamie.
26: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

hast, du hast mich. Du hast mich.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Słuchajcie, myślałam, że nigdy coś takiego nie nastąpi, ale będę was odsyłać na Facebooka, bo tam jest taka grupa, która nazywa się Stare Konie Piszą Listy i jest to facebookowa grupa, która przywraca modę na tradycyjną korespondencję. Ja tam dzisiaj weszłam, jest to, będę cytować w ogóle fragment opisu, to grupa dla ludzi w wieku 30+, którzy z jakichś szalonych powodów chcą zacząć pisać tradycyjne listy lub do nich powrócić, dla których bardziej liczy się jakość korespondencji, a nie ilość korespondentów, którzy są słowni i lojalni, jednym słowem dojrzali, niekoniecznie z kijem w tyłku. I zachwyciłam się dosłownie, słuchajcie, do grupy należy już ponad 400 osób, zamiast wysyłać, nie wiem, emotki, wiadomości na Messengerze, oni po prostu biorą kartkę, biorą długopis, kopertę, znaczek i potem czekają na odpowiedź, tak jak kiedyś myśmy czekali, jakby byliśmy młodsi, nie? Całymi tygodniami. I pomysłodawcy grupy podkreślają, że chodzi o prawdziwy kontakt z drugim człowiekiem i o przyjemność z otrzymywania tych listów po prostu. Ja tak sobie myślę, patrzcie, kiedyś wszyscy to robiliśmy, wszyscy pisaliśmy listy, tak? I dziś nazywa się to powrotem do tradycji i takie mam wrażenie, że jeszcze chwila i odkryjemy, że można się spotkać bez umawiania się przez aplikację. Takie to dziwne w dzisiejszych czasach. A kto tu do mnie przyszedł taki piękny? Chodź tu coś powiedzieć. A kto to?
2: A ja, dobry wieczór.
1: Piotr Frank Marciniak.
2: Myślałem, że tu nie. Ciebie nie ma.
1: No zobacz, a jestem.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: No słuchajcie, 4 godziny z wami zleciały jak z bicza strzelił, chciałoby się powiedzieć. Bardzo wam dziękuję, super było mi tutaj z wami być, ale zostawiam radyjko w najlepszych rękach na świecie, czyli w rękach Piotra Franka Marciniaka.
2: Daj spokój, ale przycukrzyłaś ładnie.
1: Chcę pieniądze pożyczyć, wiesz, ale to zaraz się dogadamy, jak zejdziemy z anteny. Słuchajcie, God Save the Queen 16 października w Hali Arena w Bydgoszczy. Na ten koncert dziś rozdawałam wam 3 podwójne bilety i na ten koncert wybiorą się Paweł, Natalia i Paulina. Gratuluję bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Bawcie się najlepiej. Już dostaliście ode mnie maila zwrotnego, tak zwaną zwrotkę, więc tak, wejdźcie tam sobie, zobaczcie, już możecie się zacząć cieszyć. Masz coś do powiedzenia jeszcze, Franku, czy zachowujesz siły, że tak powiem, na gadanie po godzinie 20?
2: Ojej, będę gadał, tak więc teraz odpuszczam.
1: Dobra, do usłyszenia, pa!

0: Chad Smith and Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: reklama. Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Po reklamie.
5: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Cyk jest 20 i odpalamy piątkowy Turbo Topic, 9 dzień października. Wszystko się zgadza, a my gramy po raz 2809 na liście. 3 nowości, 10 w niebie i 7 w piekle. Dziś nikt nie odpoczywa, wszyscy walczą. No i zobaczymy, jak się ułoży ten program. Widzę, że będą jakieś tu meczyki, chyba Polska-Belgia w piłkę nożną. Kwalifikacje pań, taki mi się temacik tu odpalił. No oczywiście ekstraklasa, jeszcze nic nawet nie sprawdzałem. Jestem taki zarobiony, że nie mam czasu załadować, ale jak odpalę, to myślę, że każdy będzie zadowolony i dostanie coś od losu. Social Distortion, Walk Away, to jest absolutna nowość numer 1 i odpalamy maszynę.
5: 20.

0: folwarczny, nie powiesz nic. 19 na Turbotopie, witamy na liście. Nie powiesz nic, a właśnie, że powiem. Zrobiłem sobie kawkę, piję 10 po godzinie 8. Mam nadzieję, że zasnę bez problemu. Zawsze jak piję kawę i ona jest pyszna, to przypomina mi się ten znakomity dialog, który kiedyś przeczytałem w jakimś czasopiśmie. Jak Pancio mówi, ale pyszna kawa, a Pancia do niego, mąż przywiózł z Brazylii, a on wtedy mówi, i nie wystygła? Mistrzostwo świata w głupocie. Royal Blood, Swallow the Bone. Za chwileczkę w propozycjach prosto z mojej patery. Jest piątek, bardzo przyjemny dzień. Może pogoda nie rozpieszcza, ale zawsze przecież można założyć jakieś fatałaszki.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Mech, Maszo, Staś, Krajm, 18 na turbotopie dziś. Poważny spadek, 5 do piekła, nie ma litości, trzeba walczyć. 20:16, za chwileczkę pierwszy gwizdek w tym meczyku. Polki grają z reprezentacją Belgii. No i zobaczymy, może ja faktycznie ten meczyk będę tu podglądał, a nie Ekstraklasę. Zobacz, ewentualnie rzucę monetą. W każdym razie, proszę Państwa, za chwilę na pozycji 17 zaprezentuje się trzecia absolutna nowość. Dawno nie było trzech zupełnie nowych numerów na Turbotopie. Jakiś czas temu grałem ten kawałek, ale pamiętam, że ładnie mi siedział. Gods of Thunder! No i kapela, która zrobiła bardzo dużo, żebyście lubili rocka. Saxon.
1: 17.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Piątek 22. Dzwonek już dzwoni, a w studiu czeka Leszek Gnoiński, który wraz ze swoimi gośćmi zaprasza na wykłady z historii polskiego rocka. Żadnego lania wody, sam konkret i dźwięki, które ukształtowały pokolenia. Rokolekcje w Antyradiu. Nieobecności nie będą tolerowane. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
5: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Winiary Bookings zaprasza. Wyjątkowy wieczór z artystką, która wpłynęła na całe pokolenie współczesnych songwriterek. Cat Power świętuje 20-lecie swojego kultowego albumu The Greatest i 14 października wystąpi na jedynym koncercie w Polsce w warszawskiej Stodole. Koncert poleca Antyradio.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
21: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontramma.pl. Poleca Antyradio.
22: Niskie ceny.

0: KSW się nie zatrzymuje. Już w sobotę kolejna gala napakowana wielkimi nazwiskami. W walce wieczoru mistrz wagi koguciej Witalij Jakimienko stanie do pierwszej obrony tytułu w starciu z Marcelo Morelim. Piekielnie mocno bijący Lajt Zerhuni sprawdzi w nowej kategorii wagowej gotowego na każde wyzwanie Andrzeja Grzybyka. Ponadto podkarpacki bóg wojny Mateusz Makarowski zmierzy się z Adamem Soldajewem, a były mistrz Marian Żółkowski spróbuje zrewanżować się Wilsonowi Vareli. Oglądaj w tę sobotę tylko w Kanal Plus. Galę poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica.

Vias de Roca am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

0: i piosenka o dupie Maryni. Dziś o 20.35 meldują się na pozycji 15 po raz 13 w zestawieniu. Los puścił do nich oko, dostają od was jeden obrót w górę. A ja sobie bardzo ładnie poradziłem, jeżeli chodzi o meczyki na lewym monitorze. Raków Częstochowa, GKS Katowice, 5 minuta bez bramek, a na prawym Belgia Polska, 18, tu też nie ma goli. Żebym ja tylko nie dostał stryta po tych meczach. Kasabian, nothing better than this. 14 na turbotopie dziś. Niestety wypadają z pierwszej dychy i porządny dzwon. 4 do piekła.
1: 14.

0: Leave Me Behind i Nickelback. 13 na Turbo Topie, bardzo ładny lot. Po raz drugi oficjalnie na liście i Kanadyjczycy dostają 5 obrotów do nieba. Wiem, że to może taki głupi żarcik, ale zawsze jak słucham Nickelback, to potem mam ochotę na pancake'i z syropem klonowym. Ale mnie teraz wzięło. A skąd? Nie cierpię tych pancake'ów. Dajcie spokój. Człowiek się nie może tym najeść. To są jakieś pampuchy napuszone. Chociaż na pewno są mistrzowie, że zrobią takie pancake'i, że po prostu masz wrażenie, że jest z kabłoszczaka. A to tylko ten pampuch. Grzegorz Kupczyk, naznaczony 12 na liście i dziś jeden obrót, ale w dół. Lubię ten numer.
1: 12.

0: Piękny kawałek, Johnny Marr, It's Time, 11 na Turbo Topie, ależ były emocje przed chwileczką, Belgijki dostały rzut karny i Polka to obroniła dosłownie kilkanaście sekund temu. Mistrzostwo świata, naprawdę, ależ to jest fajny meczek, zobaczymy czy teraz, jak to mówią, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i nasze koleżanki zafundują im przypalone belgijskie frytki. Muniek, Macio, Sławek, Pietrza, kochanie, czas się podnieść prosto z mojej patery. To jeszcze jedna propozycja przed godziną 21, a potem tradycyjnie polecimy już z pierwszą dyszką notowania 2809 w piątkowy wieczór. Teraz powtórka, ależ wyczuła sytuację. Brawo, wspaniała interwencja. To są jednak emocje.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama. Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny.

0: Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Ależ zwariowany wieczór, 21 na liczniku Turbo Topic po raz 2809. 3 nowości, 9 w niebie, 8 w piekle. Tak to wygląda. Teraz Ewa Pajor miała kapitalną okazję, żeby strzelić gola na 1-0 przed końcem pierwszej połowy, ale trafiła w koleżankę z Belgii. No ale mamy chyba rzut rożny. Zostały 2 minutki do końca plus to, co doliczy pani sędzia. I zobaczymy, czy tu jeszcze się wydarzą cuda na kiju. Przed nami pierwsza dyszka, którą za chwileczkę otworzy The Warning. Why do you like it when I cry? Piękny jest ten numer. 3 raz w zestawieniu. Posłuchajcie. Tu po prostu łzy same cisną się do oczu. 7 do nieba.
0: 10.

0: Raków Gieksa. 38 minuta, 1-1. Dzieje się. Piotr Cugowski i jego Syzyf wchodzą teraz do gry i szukają wejścia na Turbo Top.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

21.15, akcept, Saifas, dziś 8 na Turbotopie, 1 obrót w dół. A jeżeli chodzi o Niemców, to mam dla was podwójne kody na koncercik Xandri. 14 dzień października, za ścianek w Krakowie. Czekam na zgłoszenia, turbotop@antyradio.pl. Cóż ta Xandria gra? Pamiętam, że Makak puszczał to u siebie w makakofonii. To tak zwany orkiestrowym rozmachem symfoniczny gotycki metal. Dzieje się tam od metra. Jeżeli lubicie takie klimaty, to myślę, że to będzie uroczy wieczór 14 października w Zaścianku w Krakowie. Podwójne zaproszenia czekają, a tymczasem do gry wjeżdża Nothing But Thieves i Baby Cool. 7.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio.

0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Antyradio.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
0: niskie ceny. Po reklamie.
2: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

154 obroty do nieba. Bardzo wesolutki numer. A tu widzę, że w 56 minucie Polki dostają rzut karny. A więc jest szansa na strzelenie gola na 1-1. Ewa Pajor już czeka na gwizdek i zobaczymy, czy to się wypełni. A tymczasem na miejscu czwartym za chwilę Ira z numerem Za każdy dzień. Dziś także do góry jeden delikatny. Ruszaj, Ewa, i strzelaj tego gola i zobaczymy. Ruszyła? O matko rozmaita, obroniony karny. Dajcie spokój, gdzie jest Melissa?

Misia Furtak, gdzie mój rytm? Ostatnia propozycja do Turbotopu. 21.40, zmiana wyniku, jeżeli chodzi o meczyk Raków kontra Gieksa. Tu Gieksa prowadzi 2-1, Belgia-Polska 1-0. To są eliminacje Mistrzostw Świata. Pierwszy mecz, rewanż we wtorek w Gdańsku. Trzeba będzie odrabiać, ale mają jeszcze dziewczyny trochę czasu, że może uda się coś strzelić na 1-1. Przed nami trzy najlepsze numery notowania 2809. Za chwileczkę to wszystko przejdzie do historii. Cage the Elephant, Dying in Reverse. To jest ta tajemnicza trójeczka. Mają srebro, dziś zdobywają brąz. No i jak zawsze, do kompletu brakuje złotej sztabki. A przecież stać tę kapelę na to, żeby sięgnąć gwiazd, żeby zdobyć złoto, zapakować do reklamówki, a potem nawet może to powtórzyć. Kto wie? Yeah.

0: street. Is Katie by the door?
1: Rise Against. Dziś 3 złota się skończyły. Jeden w dół. 12 raz w zestawieniu. Katie by the door. Dwójeczka na turbo topie i za chwilę ten moment. Ale jeszcze ostatnie wyniki, meldunki z boisk. Raków, Częstochowa 1, Gieksa 3, 61 minuta, 73. Belgia 1, Polki 0. Tak to wygląda na ten moment. O 22 do gry wchodzi Leszek Gnoiński, jego rekolekcje. Ale przede wszystkim do gry wjeżdża Motley Crue. To oni zgarniają złoto na turbotopie po raz pierwszy. 3 obroty do nieba. Życzę wam kapitalnego weekendu, pięknej pogody, no i oczywiście, żebyście mieli jak w ulu. Do usłyszenia. 1.

0: Audycja Nie Hańbi. Pierwsza zasada makakofonii: nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii: jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22:00 tylko w Antyradiu. Niedziela wieczór i humor popsuty? Wcale nie! W każdą niedzielę po 18:00 Piotr Frank Marciniak wbiega na antenę, żeby podsumować najważniejsze sportowe akcje tygodnia. Zero nudnych analiz, sama czysta walka i najlepszy rok na świecie. Przetnij z nami linię mety. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Graj do końca!
1: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
3: A wiesz dlaczego?
2: No właśnie nie.
3: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
2: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
3: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
2: Swanson?
3: Mądra suplementacja już od 57 lat.
2: To brzmi jak przemyślany wybór.
4: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Niskie ceny są

0: SBB. Formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnoński zaprasza na kolejne Rokolekcje, czyli dwie godziny opowieści o polskim roku. Dziś postanowiłem wrócić do dekady lat 90. Niezwykle ważnej i bardzo ciekawej. Dlatego też rozpocząłem od utworu kultu 4589, który zamyka w krótki, acz treściwy sposób ponad 4 dekady Polski Ludowej i dzięki nowoczesnej formie otwiera się na kolejne dziesięciolecie. Co ciekawe, kult wrócił do tej piosenki w 2025 roku i zaczął wykonywać ją na żywo. A teksty, które w tej piosence są wsamplowane z wypowiedzi komunistycznych notabli, wypowiada Kazik. Niektórzy mówią, że lata 90. to ostatnia wielka dekada rocka. I coś w tym jest. Przez kilka pierwszych lat co chwilę ukazywała się przełomowa płyta, która otwierała nowy gatunek, nurt, pokazywała nowe brzmienia, poszerzała horyzonty. Uwielbiam lata 90., ale nie mogę się z tym stwierdzeniem zgodzić, bo choć mnóstwo wspaniałych płyt wówczas się ukazywało, to kolejne dekady też przynosiły i przynoszą wiele świetnej muzyki. Dla nas w Polsce też początek lat 90. był niezwykle ważny. To tak naprawdę pierwsza dekada, kiedy mogliśmy na równi uczestniczyć w tych wszystkich zmianach, które następowały na całym świecie. Dostęp do płyt i nowości był niemal z dnia na dzień. Mogliśmy zakładać anteny satelitarne, odbierać MTV i uczestniczyć w muzycznym życiu Europy Zachodniej i Ameryki Północnej na bieżąco. Łatwiej było wyjeżdżać za granicę, bo paszporty mogliśmy trzymać w domu, a nie w urzędzie, jak to było wcześniej. Dzięki temu stawaliśmy się konsumentami życia muzycznego. Runął też porządek poprzedniej dekady. Upadło większość państwowych firm fonograficznych, a na ich miejsce powstawały nowe, ale już prywatne. Niestety większość firm działała na pograniczu prawa, bo prawo nie nadążało ze zmianami. Również dla mnie tamta dekada ma bardzo duże znaczenie. Mam do tamtych czasów ogromny sentyment, bo wtedy właśnie zaczynałem swoją przygodę dziennikarską. Najpierw, bo pomiędzy 1992 a 1994 pisałem do tylko roka, a przez kolejne lata współtworzyłem Super Rock, największą rubrykę o roku ukazującą się w Dzienniku Ogólnopolskim. Super Rock ukazywał się w Dzienniku Super Express w każdą środę i w najlepszym momencie liczył 4 strony. Zacząłem też pisać książki. Pierwszy był raport o SC Drinkers, chwilę później pierwsze wydanie Encyklopedii Polskiego Rocka. Do raportu wróciłem w 2025 roku. Wydaliśmy to razem z zespołem, ale o tym opowiadałem w poprzednim sezonie. Dziś więc o bardzo ciekawych latach, o bardzo ciekawej dekadzie, w której mnóstwo się działo. Oczywiście nie uda mi się opowiedzieć bardzo szczegółowo, ale kilka ciekawych wątków na pewno rozpocznę. Moimi rozmówcami będą m.in. Kazik Staszewski, Edyta Bartosiewicz, Andrzej Puczyński, Piotrek Nagłowski, Andrzej Kobra-Kański, Agnieszka Chylińska czy Kasia Kowalska. A przed wami jedna z największych gwiazd tamtej dekady, czyli zespół Hej, w pierwszym swoim wielkim przeboju piosence Dreams, pochodzącej z debiutanckiej płyty Fire.
0: Rokolekcje w Antyradio.

0: kolekcję w Antyradiu.
1: Rok 1989 i przemiany demokratyczne zmieniły Polskę z kraju gospodarki planowej na kraj wolnorynkowy. Oczywiście wcześniej istniał sektor prywatny i to również w branży muzycznej. Nieżyjący już Piotrek Nagłowski był dziennikarzem, ale także organizatorem i wydawcą. Obserwował rynek od lat 70.
2: Sądzę, że lata 90. to był nie tylko boom muzyczny w Polsce, no bo to przecież 89. rok doprowadził generalnie do boomu. Siłą rzeczy, gdyby muzyka nie bumnęła, to by świadczyło źle o muzyce, a nie o tym, że nagle coś się stało dziwnego.
3: Znaczy ja sądzę, że dlatego bumnęło, że po prostu zostały stworzone warunki do tego, żeby pewne rzeczy uwolnić, ale ja cały czas podkreślam, że tylko pewne rzeczy, ponieważ tak zwana branża rozrywkowa, inaczej zwana, używając anglicyzmu, show biznesem, ona była w dużym stopniu prywatna już przed 80. rokiem. To znaczy takie rzeczy jak światła, jak dźwięk, mówię o koncertach na przykład i tak dalej, to wszystko było w rękach rzemieślniczych, bo to byli prywaciarze za komuny. Nazywali się rzemieślnikami. I wszystkie najlepsze tego typu instytucje w Polsce to były w prywatnych rękach i generalnie oczywiście rynek koncertowy był sformatowany przez estrady i agencje koncertowe Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego i nie mogłeś nic innego zrobić, tylko przy pomocy tych instytucji. Ale partnerzy już byli prywaciarzami. Inaczej się miała rzecz z rynkiem nagraniowym, bo studia właściwie były państwowe, ale już na przykład studio w Teatrze Stu w Krakowie, Teatr Stu należał wtedy do ZPR-ów, ale to studio było niemal jak prywatne. Nie mówiąc o tym, że było to jedno z najlepszych studiów w Polsce wtedy do nagrywania w latach 80. różnych rzeczy. To, co się stało po przełomie, polegało na tym, że pewne okowy zostały zdjęte, ale nie mówiąc o tym, że wybuchło piractwo, więc dostępność produktu zrobiła się nieporównywalna z niczym przedtem. Zrobiła się większa dostępność instrumentów tego śmegowego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, nie zmieniła się z dnia na dzień z racji tego, że w Polsce wybuchła Solidarność i wziął górę rozsądek tak naprawdę. Nie zmieniły się nagle technologie, nie zmieniły się instrumenty, nie zmieniło się nic takiego. Środki były te same, tylko zaczęły być lepiej dostępne.
1: Andrzej Puczyński w latach 70. i 80. grał rock progresywny w zespole Exodus. Miał też studio nagraniowe w Izabelinie pod Warszawą, które na początku lat 90. stało się słynne jako Izabelin Studio. Na przełomie dziesięcioleci zaczął też wydawać, a chwilę później był jednym z tych, którzy walczyli o legalne wydawanie płyt i kaset. Był też współtwórcą SPAW-u, czyli Związku Producentów Audio-Wideo.
4: Po pierwsze założyliśmy ten Związek Producentów Audio-Wideo, który miał nas chronić w owym czasie, że tak powiem, przed piratami. Po drugie, piraci, trzeba przyznać ci kasetowi, to byli raczej innego typu piraci. Wtedy nie mieliśmy do czynienia z organizacjami tak zwanej zbrodni zorganizowanej, czy też powiedzmy sobie przestępstwa zorganizowanego, tylko byli to ludzie, którzy na skutek luki w prawie, czy też dosyć po prostu nieprecyzyjnego prawa szukali swoje szanse po to, żeby po prostu zarobić pieniądze. I to troszeczkę inny był przeciwnik. To był jednak przeciwnik z jakąś etyką, to znaczy z etyką z naszego punktu widzenia jakąś. Znaczy można było ustalić, że na przykład nie piratujemy polskich rzeczy i w jakimś sensie można powiedzieć, że były to wyjątkowe przypadki. Oczywiście też wiadomo, że piratowanie polskich rzeczy groziło większymi konsekwencjami, bo myśmy próbowali, że tak powiem, uzyskać taki status quasi-publisherów również, znaczy właścicieli praw autorskich od artystów po to, żeby się bronić lepiej przed nagrywaniem czy kopiowaniem przez innych. Więc oczywiście naraziliśmy się w związku z pierwszym wtedy za X-owi. To były takie pionierskie czasy. No z biegiem czasu, jak powstała ustawa o prawie autorskim, to zmieniły się w ogóle jakby relacje, ale muszę powiedzieć szczerze, że piraci z owych czasów polskich tytułów raczej nie wydawali. To znaczy było to niewielka ilość, natomiast to piractwo dotyczyło wszystkiego innego i tego, co było przedtem nagrywane, natomiast tego, co myśmy nagrywali, czy co nagrywał Zigzag, czy Pomaton, to raczej przyznam szczerze, że nie było to aż takim ogromnym problemem. To nie było wtedy piractwo, tak jak ogólnie w Polsce było 90%, tylko było to kilkuprocentowe czy kilkunastoprocentowe, przy którym jeszcze dało się jakoś funkcjonować.
1: Piractwo na początku lat 90. działało dzięki luce w prawie, a raczej przez to, że prawo nie nadążało za zmianami. Gdy w lutym 1994 roku wprowadzono ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszystko się zmieniło, a do Polski wkroczyli światowi potentaci fonograficzni, którzy są u nas do dziś. To były początki rynku fonograficznego, który znamy teraz. Jednym z pierwszych albumów wydanych przez Puczyńskiego i Izabelin Studio była legenda Armii. Zresztą Armia na przełomie dekad była numerem jeden na polskiej scenie rockowej. Posłuchajcie Armii z legendarnej płyty.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Kolekcje w Antyradiu.
1: Na początku lat 90. zaczęły powstawać nowe firmy fonograficzne. Kobranocka podpisała umowę z firmą Loudout Records.
2: Firmy fonograficzne rosły prywatne jak grzyby po deszczu. Były to w olbrzymiej ilości pralnie pieniędzy. Pamiętam, że pierwsze były Róże, które za płytę dostały bardzo okrągłą kwotkę, taką, że dzisiaj to zawrót głowy, no ale wiadomo, że to były, trzeba 3 zera odjąć od tej kwoty, ale i tak to wystarczyło na zakupienie Marshalli i Gibsonów, Bemnów, tego, tamtego i jeszcze do kieszeni sporo włożyli. My ciut ponad tę połowę, którą oni wzięli, zażądaliśmy od gościa, który przyszedł i zapytał: mam taką i taką firmę, black metalową dodam i marzy mi się wydanie Acid Drinkers z ostatniej płyty i waszej. No suma summarum, czwarta płyta Acidów i czwarta płyta nasza właśnie u tego gościa ukazała się, a pertraktacje polegały na tym, że ja powiedziałem kwotę, a on powiedział: dobra, koniec opowieści.
1: Firma Loudout Records nie istniała zbyt długo, ale pozostawiła po sobie kilka bardzo ciekawych płyt. Natomiast największy wówczas kontrakt, o którym było niezwykle głośno, pisała nawet o tym Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie, podpisały Róże Europy, które za nagranie 3 płyt dostały od firmy SK 1 miliard ówczesnych złotych. Było to jeszcze przed denominacją. Po denominacji było to troszkę mniej, bo 100 tysięcy złotych. Dziś ta kwota nie robi aż takiego wrażenia, ale wówczas naprawdę był to kawał pieniądza. Chwilę później prezes Eski zadzwonił do Kazika Staszewskiego z równie ciekawą propozycją.
3: Ja tylko pamiętam, że kupiłem gazetę wtedy i patrzę, na pierwszej stronie wyborczej było 1 miliard dla Róż Europy, nie? I że właśnie wydawca z Zabrza, Krzysztof Szwed, podpisał kontrakt z Różami Europy za 1 miliard złotych. Mówię, kurde, jak fajnie mają. Mówię, do mnie to by taki Szwed mógł zadzwonić, nie? I na to dzwoni telefon, nie? I ja odbieram, a on: dzień dobry, mówi Krzysztof Szwed, chciałem panu płytę wydać najnowszą. Spotkaliśmy się w hotelu Holiday Inn przy dworcu centralnym i jakoś tam stargował. Za 900 milionów podpisaliśmy kontrakt starych złotych. Oczywiście nigdy tego na oczy nie zobaczyłem w ogóle. Ledwo co koszty studia mogłem spłacić, którymi co prawda szastałem, bo myślałem, że dostanę ten miliard. Krzysztof Szwed okazał się oszołomem w ogóle kompletnym, zwłaszcza kiedy mnie wiózł w ogóle do Krakowa i jechał 240 na godzinę i tak jechał w ogóle. Ja mówię: ty, nie za szybko jedziemy? On mówi: nie, ja tu dobrze prowadzę, a do tego mam licencję pilota, więc jakby nas jakieś łajdaki goniły, to my im wskoczymy do samolotu i uciekniemy, nie? Wtedy zrozumiałem, że zahacza o granicę niepoczytalności w ogóle kolo. Tam nie wyzyskałem żadnych tych pieniędzy. Dla tych Róż Europy to też, jak tam z Klaciakiem rozmawiałem, to nie było za jedną płytę, tylko za 3. Proletariat tam miał też z nim jakieś w ogóle, wiesz, poważne kłopoty. Ale no, w początek lat 90. to było tak, że to faktycznie przestała być działalność amatorsko-charytatywna, a co po niektórzy, którym się udało, zaczęli się z tego utrzymywać. No. Ale to kazus firmy SK i Krzysztofa Szweda z Różami Europy to nie był chyba ten moment w ogóle. To się wcześniej troszkę zaczęło już. Jeszcze w roku 90. No to była jakaś taka ekstremalna bida z nędzą u mnie. A już w 91, jak te Spalam się nagrałem i Joraj z Kultu wyszło, no to już tak było, że już się dało żyć, no i nie trzeba było innych robót się podejmować. W Zygzaku też już jakieś takie realne pieniądze zacząłem odbierać w ogóle, wiesz, za Joraj i za Spalam się. Za Joraj większe niż za Spalam się, co było bardzo dziwne i spowodowało, żeśmy się bardzo pokłócili.
1: Efektem tego kontraktu była płyta i kasety Spalaj się. Chwilę później Sławek Pietrzak stworzył firmę SP Records i od tego czasu Kazik i Kult wydają właśnie u niego. Kontrakt z SK był chyba ostatnim kontraktem Kazika poza SP Records. Natomiast do legendy przeszły rozliczania i przenoszona w reklamówkach gotówka, bo w ten sposób właśnie te firmy rozliczały swoje kontrakty z artystami. Przed wami Kobranocka z płyty Niech popłyną łzy, wydanej właśnie przez Loudout Records. W nagraniu gościnnie zaśpiewała Katarzyna Nosowska.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Retrokolekcje w Antyradiu.
1: Jak wspominałem, wraz z wejściem w życie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych do Polski zawitali potentaci fonograficzni ze świata. Piotrek Nagłowski stanął na czele firmy BMG, ale niestety musiał słuchać swoich niemieckich mocodawców, a ci polskiego rynku wtedy w ogóle nie znali.
2: Zaproponowaliśmy Niemcom pierwszą płytę Wariusa z Anitą, bo no, myśmy byli święcie przekonani, że to będzie sukces, że to będzie hit, że to jest to. Myśmy nie mieli jeszcze tego doświadczenia, bo to było pierwsze podejście, że trzeba wypełnić jakieś tam tabelki, a w tych tabelkach są idiotyczne pytania, nikogo nie interesuje w tych tabelkach, co podpowiada nos, tylko jakieś tam cyferki, poprzednie sukcesy, to tamtośmy, bo to jest dramatyczne dla debiutantów szczególnie, prawda? Jeżeli się pojawia jakiś taki debiutant, o którym my wiemy, że będzie z tego coś, to nie ma szans, bo on jest debiutant i do widzenia pana. No i suma summarum, w BMG pierwszym wydawnictwem polskim był Big Cyc, taka słynna płyta, co to skiba z tą zdmuchaną lalką na okładce. I z piosenką również z repertuaru Jerzego Połomskiego.
1: Na szczęście pozostałe firmy, takie jak Polygram, Sony Music Polska, EMI czy Warner, aż takich obostrzeń nie miały. Miały większe możliwości w wydawaniu polskiego repertuaru. Wtedy zresztą uczono się wszystkiego od początku, także promocji. Jedną z najciekawszych była ta związana z ukazaniem się debiutanckiej płyty zespołu NA. To tam wybuchł talent Agnieszki Chylińskiej.
3: To była taka sytuacja, że trzeba było ukryć tożsamość kolegów, żeby na dzień dobry nie wyszło, że tutaj mamy Skawińskiego i Tkaczyka i powiedzmy jakąś tam dziewczynę. W związku z tym pomysł był taki, żeby ludzie na początku dowiedzieli się o tym, że jest zespół, że jest jakaś tam melodia. Właściwie chodziło o piosenkę. Żeby ludzie zareagowali na piosenkę, powiedzieli: o, nie, zbiście, tam chyba śpiewa, nie, zbiście, zespół gra. A nie skupili się na tym, a to Skawiński i ktoś tam. Więc jakby potrzeba matką wynalazku. Ja pamiętam, że to wytwórnia wtedy. Jeden z niewielu dobrych pomysłów wytwórni ówczesnej. Czyli pomysł taki, żeby rzeczywiście zrobić singiel, zarówno nazwa zespołu, zarówno właśnie te wszelkie pomysły. Tam jeszcze pojawiło się mnóstwo plakatów, takich czerwonych plakatów z napisem ONA 100% jakości i nic ponadto. I tylko data premiery, tam 26 maja 95 rok. I to też był ten okres takiego boomu w ogóle dotyczącego takiej nowej raczkujący PR, czyli jakieś takie pierwsze właśnie, a może tu plakatem zaatakujemy, może tu zaatakujemy właśnie jakąś tam enigmą, jakiś tam znak zapytania. I ludzie się na to złapali, bo ja pamiętam nawet taki moment, kiedy to Niedźwiecki, który osobiście nas nie cierpi, złapał się na to i puścił nasz singiel, chyba po raz pierwszy i ostatni. I no, Ciebie, tam ma bardzo dobry wokal, coś, i potem się zmarszczył, jak się dowiedział, kto za tym stoi, nie? W związku z tym nam to bardzo ładnie zrobiło, ponieważ ludzie nas kupili i złapali się na to, że to jest bardzo fajna muzyka. No a potem ci, którzy mieli on się do kombi, ewentualnie do Skawińskiego, gdzieś tam starali się później to korygować. No ale promocja, ten pierwszy singiel, to był strzał. To było bardzo fajna sprawa.
1: Pamiętam to dokładnie, bo jako Super Express i Super Rock mieliśmy patronat nad tą płytą. Dostałem najpierw singla z różnymi wersjami piosenki Drzwi. Mam go do dziś. Nie było podanego na nim składu zespołu. Napisano tylko, że wokal to wokalistka, na gitarze gra gitarzysta, na basie basista, no i oczywiście na perkusji perkusista. Było to zastanawiające i coś mi nie pasowało. Od samego początku największe wrażenie zrobiła na mnie wokalistka. Chwilę później okazało się, że to debiutująca właśnie Agnieszka Chylińska. Przypominam, że dziś wspominam lata 90. W drugiej godzinie swoimi opowieściami podzielą się Edyta Bartosiewicz, Kasia Kowalska, Piotrek Banach czy Walter Heustowski. Wracamy za kilkanaście minut. Słuchajcie Antyradia, a przed wami ONA, piosenka Drzwi, od której wszystko się zaczęło.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi grunge'owy tydzień w Antradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe grunge'owe koszulki. Grunge'owy tydzień rusza już od najbliższego poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. W czasach zalewu nowości, które szybko powszednieją. Posłuchaj piosenek, które są po prostu niezniszczalne. W niedzielę po 14 Bartek Synowiec prezentuje zestawienie najważniejszych utworów w historii rocka, wybieranych przez was samych. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Sprawdź, jak brzmi Nieśmiertelność i zagłosuj na antyradio.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dzień dobry, tu Beata Lubecka.
2: Karolina Lewicka.
3: Dominika Wielowiejska.
4: I Andrzej Bobiński.
1: Dzwonimy, żeby ci powiedzieć, że będziemy w Warszawie już 9 i 10 października.
2: Na największym festiwalu podcastów w Polsce.
4: Więc jeśli nas słuchasz, warto się spotkać.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: KSW się nie zatrzymuje. Już w sobotę kolejna gala napakowana wielkimi nazwiskami. W walce wieczoru mistrz wagi koguciej Witalij Jakimienko stanie do pierwszej obrony tytułu w starciu z Marcelo Morelim. Piekielnie mocno bijący Lajt Zerhuni sprawdzi w nowej kategorii wagowej gotowego na każde wyzwanie Andrzeja Grzybyka. Ponadto podkarpacki bóg wojny Mateusz Makarowski zmierzy się z Adamem Soldajewem, a były mistrz Marian Żółkowski spróbuje zrewanżować się Wilsonowi Vareli. Oglądaj w tę sobotę tylko w Kanal Plus. Galę poleca Antyradio.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

Las de Rocaf, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Amteradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Przypominam, że dziś na rokolekcjach o latach 90. W pierwszej godzinie usłyszeliście wspomnienia Agnieszki Chylińskiej, Andrzeja Kobrykańskiego z Kobranowski, Kazika Staszewskiego, Andrzeja Puczyńskiego czy nieżyjącego już niestety Piotra Nagłowskiego. Lata 90. to także dominacja kobiet, a kilka z nich uzyskało status wielkich gwiazd. Jedną z największych była Edyta Bartosiewicz, która przy okazji płyty Sen zdecydowała się śpiewać po polsku. Co to zmieniło w jej życiu?
2: W ogóle, wiesz, zawsze układałam sobie te angielskie teksty i nagle tutaj, wiesz, ja byłam ukryta za tymi angielskimi tekstami, ja się czułam bezpiecznie, wiesz. A tu nagle trzeba się tak nago przejść po plaży i wszyscy widzą, po Marszałkowskiej wręcz, bo jeszcze na plaży to w miarę to wygląda sensownie, logicznie, ale przejść po Marszałkowskiej. A wtedy Marszałkowska to była jeszcze taka bardzo znacząca ulica. Dzisiaj już, wiesz, już to trochę inaczej wygląda. W każdym razie zaczęłam pisać te teksty po polsku na płytę Sen i trochę traktowałam to jako taką pracę, którą muszę wykonać. Ja mam siebie za muzykę, wiesz, za kompozytora. Uwielbiam po prostu muzykę. Uwielbiam się bawić muzyką, tworzyć ją, dokładać jakieś elementy, aranżować, wiesz, produkować już teraz od płyty ten moment, nawet nagrywać i miksować. I to mnie kręci, wiesz, w dźwięk, muzyka i dźwięk.

0: otwierać, nie używać jakichś metafor cały czas, tylko nazywać rzeczy po imieniu. I to wydaje mi się, że to była siła tych wszystkich dziewczyn, teraz już kobiet, i nadal jest taka siła, że jednak ta prawda i taka chęć odsłonięcia swoich słabości przed ludźmi, to była taka nasza siła. Tak mi się wydaje. Chciałam wykrzyczeć wszystko, co we mnie gdzieś tam buzuje, ale wydaje mi się, że to była jakaś tratwa absolutnie dla mnie, że gdybym tego nie robiła, to nie wiem, co by się ze mną stało. No, gdzieś tam to wszystko musiałam wykrzyczeć, a w związku z tym, że wylewała się ze mnie taka prawda, no i że była to prawda, to wydaje mi się, że to działało w jakiś sposób na ludzi, no, że to nie było ukartowane, wiesz, przemyślane, tylko to były jakieś czyste, młode emocje i to trafiało wtedy do ludzi.
1: Panie krzyczały i to bardzo głośno. Wśród nich oprócz Edyty i Kasi były jeszcze przecież Katarzyna Nosowska, wspomniana Agnieszka Chylińska, Kaja, Ania Ortodoks, Ania Zalewska, Joanna Prykowska, Renata Przemyk, Anita Lipnicka, Kasia Stankiewicz, Natalia Kukulska, Edyta Górniak, Justyna Stoczkowska, a także gwiazdy wcześniejszej dekady, jak Kora z Manamem, Urszula, Beata Kozidrak czy Martyna Jakubowicz. To one wtedy stanowiły o sile polskiej muzyki. Przed wami Edyta Bartosiewicz z legendarnej płyty Sen, która niedawno doczekała się swojej winylowej edycji.
2: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Gdy unormował się rynek, pojawił się pomysł stworzenia polskich nagród muzycznych, które odpowiadałyby amerykańskim Grammy czy brytyjskim Brit Awards. Za organizację wziął się SPAV, czyli powołany kilka lat wcześniej Związek Producentów Audio-Wideo. Na jego czele stał wówczas Andrzej Puczyński.
2: No to jest taka inicjatywa, została rzucona przez parę osób. W tym gronie również byłem, ale tam pamiętam, był Maciek Miel, Walter Chostowski, Andrzej Chorubała, Piotr Kabaj z Niebaj i Bianka Kota. W tym czasie była przedstawiciela IFPI. Wzięliśmy takie hasło, ponieważ takie nagrody istnieją, że warto byłoby zrobić taką rzecz w Polsce. I to naprawdę chyba z rok żeśmy to przygotowali, tak, pierwszą tą edycję, bo to bardzo trudne było i zasadę głosowania, bo kto powinno się stworzyć listę w miarę szeroką, prawda? Wtedy jeszcze, ponieważ te krytyki się nie odbywały przedtem, więc ciężko było jakieś takie proste zasady weryfikacji, kto powinien głosować, a kto nie, wprowadzić, więc tam budziło to mnóstwo kontrowersji oczywiście i tak dalej. No, staraliśmy się jak najszerszą listę dziennikarzy, muzyków tworzyć.
1: Pierwsze gale rozdania Fryderyków były dużymi przedsięwzięciami telewizyjnymi. Pierwsze dwie gale odbyły się w Teatrze Polskim w Warszawie, a kolejne w sali kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki. Za produkcję pierwszych dwóch odpowiadał Walter Chełstowski, wówczas działający w Telewizji Polskiej, a także jeden z pomysłodawców Fryderyków.
3: Celem Fryderyków, których inicjatorami był Maciek Chmiel i Andrzej Choruba, był bardzo prosty. Na całym świecie są Grammy Awards, Oscary, Bóg wie jeszcze co. W Polsce mamy silny rynek muzyczny, nie mamy żadnych nagród. W związku z tym po prostu trzeba stworzyć najważniejsze w Polsce muzyczne nagrody. I taki był ten cel. To było takie potwierdzenie wartości artystycznej, komercyjnej wszystkich najlepszych muzyków w Polsce. Ta pierwsza edycja Fryderyków to w ogóle było pewne zdarzenie, ale głównie telewizyjne, ponieważ to po raz pierwszy w Polsce była taka gala, którą można było pokazać na całym świecie. Po raz pierwszy w Polsce, do dziś pamiętam, sprowadziliśmy z Holandii to, co się teraz nazywa ekranami na scenie, czyli jakąś ścianę monitorów. Po raz pierwszy sprowadziliśmy też z zagranicy ramię, na którym kamera wisiała i latała. Więc to dużo więcej w jakimś sensie było wydarzenie telewizyjne, czyli po raz pierwszy udało nam się w Polsce zrobić show telewizyjny wysokiej klasy, do którego potem wszyscy się musieli dopasowywać. A w sensie artystycznym było super, bo wtedy pozapraszałem różnych przyjaciół artystów w różne układy, tria, duety, Małgosia Walewska ze Staszkiem Sojką, numery operowe. Wszystkie możliwe dziwactwa, najlepiej pojęte artystycznie, można było pokazać na scenie z dużą klasą i smacznie. Bardzo mile wspominam te dwa pierwsze wydania Fryderyków, które robiłem. Zawsze przy imprezach, gdzie chce się pokazać coś nowego na scenie, jest bardzo trudno, ponieważ przekonanie artystów, żeby zrobili coś, co nie jest w ich standardowym repertuarze, lub przekonanie, żeby w dwójkę lub w trójkę zrobili coś nowego, jest szalenie trudne. Ja przez wiele lat myślałem, że to wynika z jakiejś minoderii, Bóg wie czego, w pewnym momencie zrozumiałem. Otóż najnormalniej w świecie oni wychodzą na scenę swoim głosem czy rękami, muszą dać 100% produkt. Jeden fałsz, jeden krzywo zagrany dźwięk jest kompromitacja. W związku z tym w naturalny sposób boją się eksperymentów.
1: Fryderyki odbywają się do dziś. Są wielkim wydarzeniem branży muzycznej i wrócił ich prestiż. O nagrodach decyduje Akademia Fonograficzna, w której znajduje się grubo ponad 1000 osób reprezentujących głównie muzyków, ale także dziennikarzy czy szefów firm fonograficznych. Ja też jestem w tej akademii i od ponad 25 lat głosuję, a od kilku lat zasiadam też w kilkuosobowej Radzie Akademii Fonograficznej, która decyduje o tym, jakie są kategorie i przyznaje Złote Fryderyki. Podczas drugiej edycji Fryderyków wśród zespołów nominowanych w kategorii debiut znalazł się rozpoczynający wówczas swoją karierę zespół Myslowic. W kolejnych latach kilka razy zdobywał nominacje, aż wreszcie zdobył statuetki za wyśmienity album Miłość w czasach popkultury. Ale ja wam zagram Myslowic z płyty Z rozmyślań przy śniadaniu, który bardzo lubię. Co prawda nie zdobył on żadnego Fryderyka, ale był nominowany w kilku kategoriach.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Retrokolekcje w Antyradiu.
1: Spytałem swoich niektórych rozmówców, jak wspominają lata 90. i jak one wpłynęły na ich życie. Co powiedziała Edyta Bartosiewicz?
2: Czerpałeś korzyści z tego, że jesteś znaną osobą, tak? Wchodziłeś do sklepu, wchodziłeś do banku, wiesz, wszędzie, nie? Szczególnie, że nie ukrywam, że ja byłam lubiana, więc to się przekładało na bardzo fajną serię sytuacji. No jednak czerpałeś z tego jakieś poczucie bezpieczeństwa, że jakoś to będzie, bo jesteś tą osobą, która jest rozpoznana i jakoś to tam się ułoży wszystko. I tak było. Zawsze tą ciemniejszą stroną jest to, że ludzie od ciebie ciągle czegoś chcą i ty starasz się im to zapewnić. I czasami przechodzisz własne granice. I jeżeli wtedy czerpałam jakieś poczucie wartości, to właśnie z tego, że byłam tym, wiesz, tą osobą, która tyle, wiesz, tam sprzedała tych płyt, że boję, a dzisiaj mam zupełnie innego rodzaju poczucie wartości. I nie przeszkadza mi stać długo w kolejce, nie przeszkadza mi być traktowanym jak każdy inny człowiek. Wręcz uważam to za super. Jestem częścią społeczności. Wtedy, wiesz, jednak bycie gwiazdą, tak to nazwijmy, wywalać się trochę ponad ludzi, w osamotnieniu trochę trwasz, jesteś taki pewnej inflacji właściwie uczuć, bo gdzieś o sobie masz jakieś mniemanie, a tu nagle ludzie robią, że jesteś, wiesz, 4 piętra wyżej i ta przestrzeń pomiędzy tym, co ty czujesz o sobie, a co inni oczekują od ciebie i jak ciebie traktują, to jest dla mnie pusta przestrzeń, którą ciężko wypełnić czasem. Wiesz, i z tego panteonu nagle spadasz na bruk. Są takie sytuacje, nie? I nie wiesz już, kim ty jesteś.
1: Przez pierwsze kilkanaście lat XXI wieku Edyta odsunęła się na drugi plan, ale znów jest centrum uwagi, wydaje świetne płyty i daje spektakularne koncerty. A jak wspomina tamten okres Piotr Banach?
3: Lata 90. to lata moich największych triumfów, nie takich triumfów czysto jakby takich zawodowych, to też oczywiście, ale też takich, że ja uczyłem się wtedy wiele, ja zdobywałem mnóstwo doświadczeń, poznawałem świat, byłem w takich miejscach, gdzie wydawało mi się, że nigdy nie będę, doznawałem takiego właśnie poklepywania po plecach, poznałem mnóstwo ludzi, których wydawało mi się też, że są dla mnie nie do poznania, że to niemożliwe, że pan Czesław Niemen podejdzie do mnie, poda mi rękę i powie: gratuluję piosenki, młody człowieku. A takie rzeczy mnie spotkały i byłem wtedy w pełni sił i wiary. A świat jeszcze wyglądał inaczej. Świat jeszcze już się tak na tyle uporządkował, że nie było tych jego ciemnych stron sprzed lat kilkudziesięciu, że wszystkie sprawy takie związane ze społecznymi rzeczami, sprawy związane, nie wiem, z dyskryminacją, z feminizmem, rasizmem i tak dalej, one już były wszystkie na bardzo dobrej drodze. Były, jak były, to już były tylko w formie ewentualnej szczątkowej. Rewolucja nie była potrzebna, była potrzebna tylko ewentualnie konsekwencja ewolucyjna, a to się raptem coś takiego wydarzyło właśnie po tych latach 90. jakieś takie ruchy rewolucyjne, z którymi mi jest zupełnie nie po drodze, których nie rozumiem, bo uważam, że są niepotrzebne. I one się wydarzyły na każdym polu i takim właśnie społecznym, politycznym, ale też na polu właśnie sztuki i mediów takich generalnie. I ja z wielką przyjemnością wracam do filmów z lat 90., bo one miały zupełnie inny przekaz i inną formę tego przekazu niż to, co się wydarzyło potem, bardzo efektowne, ale już takie nie próbujące zadowolić wszystkich. W muzyce to samo, no to, co się wydarzyło w muzyce w latach 90. jest takim jakby ostatnią dekadą świetności muzyki rockowej. I oczywiście zdarzają się perełki teraz, tak? Tylko że kiedyś to była taki monolit, te lata 90. Co ktoś nie wydawał płytę nową, to po prostu wow, ale płyta. Co chwilę jakiś taki wystrzał. Björk zrobiła takie płyty. A tu Soundgarden wydała taką płytę. A Metallica zrobiła to. A ci tamto. No i to było bardzo takie właśnie te lata 90. inspirujące. Choć być może był to po prostu czas mojej młodości i moich triumfów, jak powiedziałem wcześniej, więc ja to gloryfikuję teraz. Może teraz jest tak samo, ale ja już tej współczesnej epoki nie czuję. Ja współtworzyłem lata 90. i one współtworzyły mnie.
1: Hej był jedną z najjaśniej świecących gwiazd w tamtych latach. Dał Piotrkowi nieśmiertelność. W latach 2000 bardzo dużą popularność osiągnął wraz z zespołem Indios Bravos, który założył, a od 10 lat działa w zespole Bajka. I też nagrywa świetne piosenki. Bardzo dobrze w tamtych latach miała się ciężka muzyka. Flapjack był jedną z jej gwiazd.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: kolekcję w Antyradiu.
1: Lata 90. minęły, ale mam wrażenie, że wciąż są obecne w naszym życiu. Nie tylko poprzez artystów, którzy swoje kariery zapoczątkowali właśnie w tamtej dekadzie i występują do dziś. W Polsce wtedy zaczął się formować rynek muzyczny z prawdziwego zdarzenia i to, jak wygląda dziś, jest pokłosiem właśnie tamtych lat. Ciekawe są wyniki badań, które przeprowadzają różnej maści naukowcy. Na przykład socjologowie Princeton University badali zjawisko peak content, czyli momentu, w którym kultura popularna osiąga maksimum kreatywności. Według nich później następuje już tylko faza recyklingu i autoplagiatu. Według ich analiz to lata 90. mogły być właśnie takim punktem kulminacyjnym. Czy tak właśnie jest? Wydaje mi się, że nie do końca. Sztuka zawsze rozwijała się poprzez naśladowanie i inspirowanie się poprzednikami. Oczywiście współcześnie o wiele łatwiej nagrać płytę i ją wydać i nie trzeba do tego firmy fonograficznej. Pojawiła się też sztuczna inteligencja, która już robi spustoszenie na portalach streamingowych. Ale wróćmy do lat 90. Zdecydowanie to była ostatnia dekada bez tak przemożnego wpływu internetu i jeszcze bez portali społecznościowych. Imprezowaliśmy i nikt nie wrzucał potem zdjęć czy filmików do internetu. Tamta dekada to w polskim wydaniu również wielkie nakłady płyt i kaset, choć przez większość lat 90. to właśnie tanie kasety stanowiły o tych ogromnych nakładach. Płyty Edyty Bartosiewicz, Kultu, Kazika, ONA, Heja, Manamu, Budki Suflera i wielu innych rozchodziły się w setkach tysięcy egzemplarzy. Na początku na jedną sprzedaną płytę kompaktową przypadało 100 kaset. Później te proporcje zaczynały się zmieniać. Już przy Miłości w czasach popkultury, czyli płycie z roku 1999, przy 150-tysięcznej sprzedaży prawie 40 tysięcy stanowiły płyty kompaktowe. Kasety sprzedawały się jeszcze przez kilka lat, zanim w całości zastąpiły je kompakty. Dziś kasety wróciły do łask, ale są bardziej na zasadzie gadżetu niż nośnika z prawdziwego zdarzenia. A jak wy wspominacie lata 90. Czekam na odzew. Piszcie do mnie na portalach społecznościowych, na przykład na Facebooku. Przypominam, że dziś usłyszeliście opowieści zarówno muzyków takich jak Agnieszka Chylińska, Edyta Bartosiewicz, Piotrek Banach, Kazik Staszewski czy Kasia Kowalska, ale też organizatorów i szefów firm fonograficznych, takich jak Andrzej Puczyński, który przewodził Poligramowi, a później Uniwersalowi, Walter Chełstowski czy nieżyjący już niestety Piotrek Nagłowski. Lata 90. były bardzo zróżnicowane muzycznie, a pod koniec dekady ukazał się niezwykły debiut zespołu Ścianka Staty Kosmiczny, jedna z najlepszych płyt tamtej dekady, która jednocześnie otwierała kolejne dziesięciolecie. Pod koniec 2025 roku ukazała się świetnie przygotowana winylowa reedycja tego albumu, wydana przez lidera zespołu Maćka Cieślaka i jego firmę My Shit Is Your Coffee. Więc na koniec fragment tego wyjątkowego albumu. Rokolekcję przygotował i je poprowadził Leszek Gnoiński, który z Antyradiem gra wam najlepszego rocka w Polsce i na świecie. Rokolekcyjny i antyradiowe do usłyszenia, a przed wami Ścianka.
0: Rokolekcje w Antyradiu.